0: Na łączach jest nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan. Czy wiadomo, dlaczego 5 zatrzymanych Brytyjczyków zostało zwolnionych za kaucją?
1: W furgonetkach zatrzymanych w pobliżu bazy wojskowej Fairford policja nie znalazła materiałów wybuchowych, które mogłyby zostać wykorzystane w celach dywersyjnych. Tak decyzję o zwolnieniu podejrzanych tłumaczą brytyjskie media. Oficjalnie policja zaznacza, że nadal pod uwagę jest brana każda wersja dochodzenia, łącznie z teorią, że mamy do czynienia z działaniem osób prywatnych, które świadomie bądź nieświadomie działają na rzecz obcego państwa. Niemniej widoczny jest rozdźwięk między amerykańską a brytyjską interpretacją zdarzeń. W międzyczasie głos zabrał Teheran, potępiając insynuację, jakoby Iran stał za przygotowaniem ewentualnego zamachu na terytorium Wielkiej Brytanii.
0: Teraz w faktach przenosimy się do polskiej stolicy i przypominamy o corocznej akcji warszawskiego ZOO, która zbiera żołędzie i orzechy dla swoich zwierzaków. Potrzebne jest aż 1,5 tony jesiennych przysmaków.
2: Zbieramy jedynie żołędzie, orzechy włoskie i orzechy laskowe. Nie zbieramy kasztanów. Kasztanów nie jedzą nasze zwierzaki, więc bardzo prosimy o nieprzynoszenie kasztanów, bo one po prostu są niepotrzebne w diecie zwierząt. Potrzebujemy 1500 kg żołędzi, 300 kg orzechów włoskich i 200 kg orzechów laskowych.
0: Apelowała w rozmowie z RMF Max Anna Tadra z warszawskiego ZOO.
3: Publicystyka w faktach RMF FM.
0: Paweł Ślis z Polski 2050 był gościem Tomasza Terlikowskiego w RMF FM. Wśród tematu tej rozmowy pojawił się m.in. wątek afery wokół kolegium Humanum.
4: Szymon Hołownia powinien mieć uchylony immunitet? Chodzi oczywiście o sprawę kolegium Humanum.
5: Ja wiem, o jaką sprawę chodzi. Ja akurat tutaj nie wszystko mogę powiedzieć, bo też znam ten aspekt jako adwokat. Uważam, że te okoliczności, które stoją u podstaw uchylenia immunitetu Szymona Hołowni, nie powinny w ogóle mieć miejsca w postępowaniu. Nie dlatego, że tu chodzi o Szymona Hołownię, tylko znam okoliczności, znam sprawę. Tutaj brak znamion czynu zabronionego po stronie marszałka.
4: Dobrze, ale będzie uchylone, czy nie będzie, pana zdaniem?
5: Nie widzę podstaw do tego, żeby kierować w ogóle wniosek o uchylenie immunitetu w postępowaniach pana marszałka Hołowni, brak znamion czynu zabronionego. To już teraz organy ścigania, jeżeli będą chciały, no to będą kierowały ten wniosek do Sejmu, do pana marszałka i pan marszałek będzie podejmował w tym momencie, przez prokuratora generalnego do marszałka Sejmu i wtedy Sejm będzie podejmował decyzję zarówno na komisji regulaminowej, jak i później.
4: A Szymon Hołownia chce wrócić do rządu? Chciałby, pana zdaniem, i powinien?
5: Z moich rozmów z Szymonem Hołownią, a one są regularne i częste.
4: A powinien stanąć? Chce stanąć na czele partii?
5: Został szefem klubu parlamentarnego po jednogłośnej decyzji całego klubu, mojej także. To nie była decyzja moja, to nie była decyzja Szymona, to nie była decyzja Katarzyny Pułczyńskiej-Nałęcz, to była decyzja całego klubu, całego naszego środowiska z myślą o Polsce 2050, o klubie Polska 2050, ale także z myślą o Polsce 2027, czyli o wyborach najbliższych, które
4: czy będą. Czy startujecie sami, czy w jakiejś koalicji?
5: Znaczy, oczywiście, że my się już przygotowujemy do wyborów, na ten temat rozmawiamy i to jeszcze jest kwestia całej decyzji, całego machiny naszych zarówno partyjnych, jak i...
4: PSL, czy bardziej Koalicja Obywatelska? A może Rozwój Plus, bo takie głosy też się pojawiają.
5: Znaczy, panie redaktorze, rozmowy na ten temat trwają, my podejmiemy decyzję odpowiedzialną za to, żebyśmy w 27 roku nie mieli powrotu rządów Prawa i Sprawiedliwości wspólnie w porozumieniu z brunatną Konfederacją. Nie,
4: czyli jednak jakaś koalicja, jak rozumiem.
5: Znaczy, będziemy podejmować decyzję, sami rządzić nie będziemy, panie redaktorze, nie ma
4: takiego poparcia. Ja się pytam, czy będziecie sami startować, albo...
5: Ale tak jak mówię, to będzie decyzja, którą podejmiemy wszyscy razem po rozmowach.
4: Szef klubu parlamentarnego to jedno, ale ja wrócę do pytania. Szymon Hołownia powinien wrócić na stanowisko szefa partii?
5: Szefem partii jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, wybrana w naszych demokratycznych wyborach.
6: Słuchacie RMF Rok Progresywny.

0: RMF On. Cokolwiek robisz, słuchacie RMF Rock Progresywny. Czas na fakty RMF FM.
1: Kochania, jest to na naszej stronie rmf24.pl.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Rock Progresywny. Czas na fakty RMF FM.
1: Wydanie faktów w RMF FM. Przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Raport Komisji do spraw Pegasusa prawie gotowy. Sejm może się nim zająć w listopadzie. Referendum w sprawie prezydentury Rafała Trzaskowskiego nie będzie. Zabrakło ponad 20 tysięcy podpisów. Akademik, stancja czy kawalerka? Niektórzy studenci jeszcze na ostatnią chwilę szukają mieszkania przed nowym rokiem akademickim. Raport Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa na ukończeniu. Jak ustalił dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, za 2 tygodnie komisja omówi dokument kończący jej prawie 2-letnie działanie. Raport może być rozpatrzony przez Sejm w listopadzie.
2: Z całością raportu, który prawie w połowie składa się z materiałów niejawnych, zapoznają się tylko posłowie. Jawna część dokumentu liczy około 350 stron. Materiały niejawne to blisko drugie tyle. Jak ustaliłem, na posiedzeniu 12 października komisja ma się zapoznać z gotowym już projektem raportu z ponad 20-miesięcznego działania. Kolejne dni mają być poświęcone na przygotowanie ewentualnych poprawek. Możliwe będzie też składanie do raportu wniosków mniejszości. Czy opozycja, która dość dawno wyłączyła się już z prac komisji, zdecyduje się w tym uczestniczyć, nie jest pewne. Ostatecznie jednak projekt z uwagami i możliwymi wnioskami mniejszości ma być gotowy najdalej za miesiąc.
1: Nie będzie referendum w sprawie odwołania ze stanowiska prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Zamiast wymaganych 132 tysięcy podpisów udało się zebrać 111 tysięcy. O tym, dlaczego zbiórka się nie udała, w faktach dziennikarz RMF FM Michał Radkowski.
3: Maciej Wilk, który stał za tą akcją, winił stowarzyszenia i partie polityczne, które referendum popierały, ale w zbieranie podpisów się nie włączyły.
4: Przez ostatnie 2 miesiące robiliśmy, nie gadaliśmy i zebraliśmy 111 tysięcy podpisów, podczas gdy

0: kratach. Dużo powodów do dumy i satysfakcji z tego, jak rozwija się Warszawa.
1: Słuchacie Faktów w RMF FM.
2: Ile może kosztować sylwestrowy wypoczynek pod Tatrami? Jak się okazuje, nawet ponad 60 tysięcy złotych. Niewyobrażalnie wysokie kwoty pokazują niektóre portale rezerwacyjne. To jednak nie są prawdziwe ceny, wyjaśnia Karol Wagner z Tatrzeńskiej Izby Gospodarczej. To próba uniknięcia monopolistycznych praktyk portali, które pobierają duże prowizje i każą obiekty hotelarskie za wynajmowanie poza ich systemem.
3: I żeby nie doprowadzić do tego sposobu ukarania, no to wystawiamy jeden pokój za 50 tysięcy, który jest warty 2 tysiące. Troszkę oszukując algorytmy, my walczymy o swoje i o dobrostan, a także mijamy pośrednika, kierując konsumenta usługi turystycznej bezpośrednio do zakupu usługi hotelowej u danego jego producenta. Jest to manewr wyminający monopolistyczne praktyki pośrednika.
2: A o tym manewrze wymijającym usłyszał nasz zakopiński reporter Maciej Pałachicki. No zanim przyjdzie Sylwester, to jeszcze końcówka września. Dla studentów ta oznacza ostatnie przygotowania do nauki. Jedni na ostatnią chwilę szukają miejsc w akademikach, inni jeszcze mieszkań do wynajęcia.
4: Wakacje trochę trwały, także powoli trzeba się zacząć nastawiać.
5: Ale jest coś, co trzeba faktycznie przygotować przed rozpoczęciem roku?
6: Nie wiem, siebie. Najlepiej siebie.
5: To znaczy?
6: Pozytywne nastawienie oczywiście. Uśmiech i tyle.
5: Jak spędzisz ostatnie dni wakacji?
6: Wyśpię się. Przede wszystkim się wyśpię.
2: Te głosy zebrał reporter RMF FM Stanisław Pawłowski wśród studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
1: Sport w Faktach RMF FM.
2: Seniorskiej kadrze się nie udało. Może ze Szwecją poradzi sobie młodzieżówka. Piłkarska reprezentacja do lat 21 zagra dziś w Katowicach właśnie ze Szwecją. To będzie mecz eliminacji Mistrzostw Europy. W Szwecji nasza drużyna wygrała aż 6-0. Obecnie jest krok od awansu. Z trenerem młodzieżówki Jerzym Brzęczkiem i jej kapitanem Tomaszem Pińką rozmawiał Wojciech Marczyk.
7: Wydaje się, że mecz ze Szwecją, ten wcześniejszy, to była łatwa przeprawa, no bo ten wynik pokazuje, że było szybko, łatwo i przyjemnie. Tutaj w Katowicach będzie tak samo?
8: Nie można tak podchodzić. Myślę, że państwo wszyscy mają dobrą, najlepszą też na ten temat wiedzę. W piłce nożnej to tak nie funkcjonuje. Wygrałeś pierwszy mecz, okej, okay, ten mecz nam się pod każdym względem bardzo dobrze ułożył, wykorzystaliśmy nasze sytuacje. Ten mecz rewanżowy w najbliższą środę w Katowicach, myślę, że też będzie troszeczkę innym spotkaniem, bo z jednej strony my mamy troszeczkę zmian personalnych, jak również zespół Szwecji przyjedzie na to spotkanie też dosyć dużą zmianą personalną, tak więc przygotowywanie się do tego spotkania no też będzie troszeczkę może utrudnione, no bo ci zawodnicy, którzy ewentualnie wystąpią w reprezentacji Szwecji, mają mały staż. Aczkolwiek ta rzecz najważniejsza pozostaje selekcjoner, który z drugiej strony no niestety dla niego z informacji, jakie mamy, to są jego ostatnie spotkania prowadząc tą reprezentację, tak więc myślę, że też kwestie ambicjonalne i no myślę, że każdy z nas, jeżeli przegrałby pierwszy mecz u siebie 6-0, będzie pałał siłą rzeczy, taką chęcią rewanżu, dlatego też no, zdajemy sobie sprawę, że to jest dla nas następny trudny przeciwnik, ale oczywiście my nie zamierzamy w jakiś sposób odchodzić od naszego modelu gry, od tego, co prezentowaliśmy, jak się przygotowywaliśmy przed dotychczasowymi tymi wszystkimi zgrupowaniami, tymi 8 spotkaniami.
7: Monika Urbański w pierwszej seniorskiej reprezentacji. To dla pana duży brak, duże osłabienie?
8: Znaczy, ja nie chciałbym używać słowa osłabienie. Na pewno oni znaczyli bardzo wiele w naszej kadrze. Byli podstawowymi zawodnikami nie tylko na boisku, ale również no, odgrywali ważne role poza boiskiem. Ale to jest nasze podstawowe zadanie i cel, żeby przygotować zawodników, żeby selekcjoner Jan Urban mógł z nich korzystać, żeby miał jak gdyby taką głębię składu i żeby ci zawodnicy dodatkowo, którzy są u nas, mieli tą dodatkową ambicję, motywację do tego, że widzą, że no, dosyć duża grupa kolegów, którzy zaczynali w U21, teraz dostają szansę w pierwszej reprezentacji, tak więc to jest nasz cel. Ja powiem tylko tyle, że po tych trzech dniach no, bardzo intensywnego treningu, patrząc na tych nowych zawodników, na poziom tych treningów, jakość, tak więc to muszę powiedzieć, że jesteśmy z tego bardzo, bardzo zadowoleni, to co widzimy na treningach, zaangażowanie, ale również tą jakość.
7: Od strony tak czysto logistycznej, technicznej, bo wielu kibiców też się zastanawia, jak wyglądają te negocjacje między selekcjonerami, kogo weźmie do seniorskiej reprezentacji Jan Urban, kogo pan by sobie może chciał zostawić, czy tu jest pole do negocjacji, czy na zasadzie Jan Urban mówi, nie, ja biorę tego i tego i selekcjoner musi się trochę dostosować jako ten, powiedzmy, dostarczyciel młodych talentów do tej seniorskiej kadry.
8: Kwestia jest jasna, no oczywiście priorytet to jest pierwsza kadra i tutaj selekcjoner, jeżeli ma swoją taką koncepcję i potrzebuje tych zawodników, którzy, dajmy na to, mogą grać w kadrze U21, to są jego decyzje i ja osobiście nie mam z tym problemu.

0: Tam oczywiście tam toczymy jakieś pewne rozmowy i przemyślenia, jakie ma selekcjoner. Wielokrotnie, jak gdyby, no, ja wcześniej dostałem jakieś informacje, kto jest w takiej szerokiej kadrze, później już na gorąco, jak gdyby już po tych ostatecznych decyzjach dyrektor Adrian Mierzejewski jest tą osobą, która do mnie dzwoni, przekazuje, jakie są te ostateczne ustalenia i którzy zawodnicy zostają powołani do kadry U21. Tak to dotychczas funkcjonowało i myślę, że to jest okej. Okay. Oczywiście, jak zawsze, no, zdarzają się sytuacje awaryjne, tak jak teraz mieliśmy z kontuzjami, i to jest zawsze takie troszeczkę domino, ponieważ wtedy my oddajemy do pierwszej kadry, bierzemy od trenera Miłosza Stępińskiego zawodników, ale to też tak wygląda, że no, na pewne rzeczy jesteśmy przygotowani, tak więc trener Miłosz Stępiński, no, robi niesamowitą pracę od wielu lat i ta kadra U20 z mojej perspektywy, ale myślę, że każdego selekcjonera to jest niesamowicie ważna, bo z jednej strony grają tam też ci zawodnicy, którzy w danym momencie ewentualnie nie są jeszcze powołani, ale mamy ich cały czas pod obserwacją. Oni wtedy też są dowartościowani i właśnie w takich sytuacjach nagłych, kiedy oni są już na zgrupowaniu, a u nas się coś dzieje, czy też z kontuzjami, czy zawodnicy idą do pierwszej kadry, no to jeden telefon i ci zawodnicy wtedy są jak gdyby przesunięci do kadry U21.
1: Fajnie przyjechać na kadrę U21 z klubu? To trochę odskocznia po tym, co się dzieje w Rakowie?
2: Czy tak to mogę nazwać? No nie wiem, ale na pewno zawsze fajnie przyjechać na reprezentację, reprezentować swój kraj, szczególnie jak wyniki są takie, jakie są, czyli 8 zwycięstw w 8 meczach, no i to kontynuować.
1: Masz na Szwedów patent? No bo patrząc na ten poprzedni mecz, no to wychodziło wszystko w twoim wykonaniu także.
2: Czy ja mam patent? Może bardziej, że drużyna ma patent, bo nie tylko ja dobrze wyglądałem w tym spotkaniu, a cała drużyna, dlatego też wygraliśmy wysoko to spotkanie. Na pewno kilka detalów z poprzedniego meczu będziemy zmieniać, ale żeby wynik pozostał taki sam.
1: No w tej układance waszej też się sporo pozmieniało. Paru chłopaków, którzy tam wychodzili w tej podstawowej jedenastce, no teraz na tym zgrupowaniu nie ma.
2: Zgadza się, no czy to właśnie kontuzje, czy zmiany personalne. Kilku chłopaków poszło wyżej do reprezentacji pierwszej. No ale nic, no taka jest piłka. Zmiany są w każdym klubie, w każdej reprezentacji. Trzeba się do tego przyzwyczajać jako piłkarz. I mam nadzieję, że ci chłopacy, którzy przyszli, którzy byli z nami wcześniej, ale mniej grali, pomogą nam w tych spotkaniach.
1: Wiem, że zawsze odpowiadacie, że każdy następny mecz jest najważniejszy, ale jakbyś miał gdzieś zrobić klasyfikację, to ważniejszy będzie ten mecz ze Szwedami, czy ważniejszy ten z Włochami, bo patrząc na drabinkę, to wam się idealnie ułożyło, bo ten mecz ostatni z Włochami może być tym najważniejszym, może być tym decydującym.
2: No może być, ale mecz z Szwedami jest tak samo ważny, bo możemy też sobie już tak naprawdę zapewnić awans na Mistrzostwa Europy. W przypadku tam chyba, gdy jedna drużyna z innej grupy przegra swoje, bądź zremisuje swoje spotkanie, więc no my chcemy już awansować tak naprawdę po tym meczu ze Szwecją, a na Włochy jechać wtedy z luźną głową, można coś takiego powiedzieć, ale jeśli tak się nie stanie, no to pojedziemy na pewno zdeterminowani, żeby powtórzyć ostatni wynik.
1: Masz poczucie, że jesteś liderem tej reprezentacji i nie wiem, więcej od ciebie zależy, czy większa odpowiedzialność na tobie spoczywa?
2: Można powiedzieć, że większa odpowiedzialność na mnie spoczywa. Jestem tu najdłużej, też grałem w poprzednich kadrach młodzieżowych, już ogrywałem się na Euro właśnie wcześniej, więc myślę, że mam to jakieś doświadczenie. Staram się też wspierać tych młodszych zawodników, a także tych, którzy mniej może grali, taką zarażać pozytywną energią. Mam nadzieję, że to się przełoży na wyniki w meczu, a także na ich dyspozycję.
1: Ciekawą rzecz powiedział parę miesięcy temu selekcjoner Jerzy Brzęczek, że on też daje ci taką lekcję z bycia kapitanem. Ty masz takie poczucie?
2: No mam, no. Byłem raz w kadrze młodzieżowej, bodajże chyba w U16 kapitanem. Niedługo, bo tak naprawdę byłem tym zastępczym kapitanem. Ale teraz dobrze czuję się w tej roli poza boiskiem i na boisku. Myślę, że właśnie pomagam właśnie swoją gestykulacją, czy też podpowiedziami na boisku, więc myślę, że chłopacy są ze mnie zadowoleni.
1: Ale masz takie naturalne cechy takiego lidera, czy gdzieś to sobie wykształciłeś przez tą piłkarską karierę?
2: No myślę, że wykształciłem bardziej. Też ogrywałem się z bardzo doświadczonymi zawodnikami, czy to w Zagłębiu z Damianem Dąbrowskim, który jest wieloletnim kapitanem w każdej drużynie praktycznie, w której był, więc podpatrywałem od niego kilka rzeczy, a także od trenera Jerzego Brzęczka, więc myślę, że to oni też dali mi to coś, co dzisiaj mogę pokazywać na boisku jako kapitan, a także poza boiskiem.
1: Wy między sobą rozmawiacie gdzieś o tym, czego jesteście bardzo blisko, czy raczej to jest przyjazne zgrupowanie, wiemy, co mamy zrobić i tam w pokojach żyje się zupełnie innym życiem.
2: Nie, to zdajemy sobie sprawę, jaką mamy sytuację, ale jeśli przyjeżdżamy na zgrupowanie, to po to, żeby wygrać teraz dwa najbliższe mecze, a w przyszłości zobaczymy, co pokaże, ale no cieszymy się, każdy z nas przyjeżdża na reprezentację z uśmiechem na twarzy, cieszy się, że może być w tej reprezentacji i to chyba też widać na boisku.
3: O zmaganiach piłkarskiej młodzieżówki z Jerzym Brzęczkiem i Tomaszem Pińką rozmawiał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Nasza kadra do lat 21 zagra ze Szwecją. Poprzednio wygrali 6-0. Może trzeba ten skład...
6: RMF. Rok progresywny.

My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergię do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24.
1: Serdecznie zapraszam.

0: Słuchacie RMF Rock Progresywny. Czas na fakty RMF FM.
1: Aktyw RMF FM, które przedstawi i przygotował Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Dzień dobry, zapraszam. Drób z Brazylii może powrócić na unijny rynek. Komisja Europejska pozytywnie oceniła kontrolę antybiotyków. Ilu amerykańskich żołnierzy zostanie w Europie? Decyzja Pentagonu najwcześniej za kilka tygodni. A dziś w faktach będziemy sprawdzać, jak zadbać o najważniejszy mięsień w naszym ciele. 30 września to Światowy Dzień Serca. Brazylijski drób może wrócić na unijny rynek. Komisja Europejska pozytywnie oceniła system kontroli stosowania antybiotyków w produkcji drobiu właśnie z Brazylii. Jak jednak ustaliła dziennikarka RMF FM w Brukseli, zarówno polska branża drobiarska, jak i europejska są sceptyczne. Ze szczegółami Katarzyna Szymańska-Borgino.
3: Chodzi o to, że nowe zasady w Brazylii zostały wprowadzone niedawno i europejscy producenci chcą mieć pewność, że będą one stosowane na co dzień, a nie tylko na papierze na potrzeby unijnej kontroli. Jak powiedział mi Dariusz Goszczyński z Krajowej Rady Drobiarstwa, aż trudno uwierzyć w to, że nagle potężny sektor zmieni swoje dotychczasowe praktyki. Rozmawiałam też z Europejską Organizacją Producentów Drobiu, AWEC. Jej przedstawiciel żąda od Komisji Europejskiej regularnych, a nie jednorazowych kontroli ferm i produkcji pasz, żeby sprawdzić, czy zmiany są rzeczywiście trwałe.
2: Jeszcze kilka tygodni może potrwać przegląd amerykańskiej obecności wojskowej w Europie. Pentagon analizuje wciąż, ilu żołnierzy Stany Zjednoczone chcą pozostawić na kontynencie, gdzie mają stacjonować i jak w przyszłości ma wyglądać podział odpowiedzialności za bezpieczeństwo pomiędzy USA a europejskimi sojusznikami. O szczegółach zza oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
4: Wszelkie decyzje zapadną najwcześniej po 1 grudnia, informuje Pentagon. W Waszyngtonie wciąż rozważane są różne warianty. Są już pierwsze sygnały, że dla Pentagonu wschodnia flanka NATO pozostanie istotna. Kraje tego regionu nie powinny obawiać się niekorzystnych zmian, wynika z nieoficjalnych informacji.
5: Szykujemy się na pewno na taką nową rzeczywistość, właśnie transatlantycką, którą obecna administracja nazywa NATO 3.0. Tylko że NATO 3.0 wcale nie oznacza, że to jest NATO bez Stanów Zjednoczonych. To jest NATO z innym zaangażowaniem Stanów Zjednoczonych.
4: Mówi natomiast Agnieszka Homańska, szefowa gabinetu politycznego szefa MSZ. Ostatecznej decyzji Pentagonu jeszcze nie ma i właśnie najbliższe tygodnie mogą pokazać, jak w praktyce będzie wyglądało to, co w Waszyngtonie coraz częściej określa się jako nowy podział odpowiedzialności za bezpieczeństwo Europy. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: Atak hakerski na sieć informatyczną Państwowej Uczelni Zawodowej w Suwałkach. Wykradzione mogły zostać dane osobowe, w tym numery PESEL całej społeczności akademickiej. Poinformował o tym w ciągu dnia.

0: samorządy Marcin Bubicz i potwierdza, że samorządy zgłaszają różne kłopoty organizacyjne dotyczące ewakuacji uczniów na czas alarmów.
1: Problemy z potencjalnym odbieraniem dzieci czy wyprowadzaniem dzieci na otwartą przestrzeń, dostępem do kontaktu z dziećmi, czyli dostępem do telefonów, ale także infrastrukturą samych szkół, czyli brakiem pomieszczeń do miejsc ukrycia.
0: Do 9 października szkoły na Lubelszczyźnie mają wdrożyć wytyczne opracowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
2: Twoje zdrowie pod lupą faktów RMF FM.
0: Każdego roku w Polsce z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego umiera ponad prawie 180 tysięcy osób. Ten ważny organ będzie tematem dzisiejszego cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Co szkodzi naszym sercom? Z kardiologiem rozmawiała o tym nasza reporterka.
3: Złe nawyki żywieniowe, palenie papierosów, które warto rzucić w każdym momencie, i brak ruchu. Regularna aktywność fizyczna ma ogromne znaczenie.
4: Wytyczne WHO mówią 5 razy w tygodniu po 30 minut, ale jakakolwiek ilość wysiłku takiego umiarkowanej intensywności będzie dla nas korzystna.
3: Mówi profesor Maciej Wybraniec, kierujący oddziałem intensywnego nadzoru kardiologicznego w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach-Ochojcu. Kardiolog odpowie na Wasze pytania podczas dyżuru telefonicznego.
0: Zapowiadała Anna Kropaczek. Zachęcamy, jak w każdą środę, do słuchania cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

RMF FM. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

0: think no evil.
1: Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Rock Progresywny. Czas na fakty RMF FM.
1: O 5:00 przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Dzień dobry, zapraszam.
1: Słuchamy.
2: Wiceszef Pentagonu potwierdza, że opcja stałej obecności wojsk USA w Polsce jest analizowana. W przyszłym roku rządzący planują wydać na obronność 4,5% PKB, czyli prawie 200 miliardów złotych. Ceny napojów słodzonych znowu w górę. Zgodnie z przyjętym projektem ustawy, opłata cukrowa może wzrosnąć nawet 10-krotnie. Do Kongresu Stanów Zjednoczonych trafiło oświadczenie wiceszefa Pentagonu Elbridge'a Colby'ego na temat wdrażania strategii obrony narodowej. W dokumencie Colby, który odpowiada za przygotowanie nowej strategii rozmieszczenia sił USA w Europie, potwierdza, że badana jest możliwość stałego stacjonowania sił USA w Polsce. Zza oceanu w tej sprawie korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
3: Dzień dobry, w tym dokumencie Colby napisał o badaniu potencjalnych możliwości utworzenia stałej bazy sił zbrojnych USA w Polsce. Choć Donald Trump oświadczył ostatnio, że decyzja w tej sprawie może zapaść wkrótce, to wiemy, że przynajmniej do 1 grudnia potrwa analiza stacjonowania wojsk amerykańskich w Europie w ramach nowej amerykańskiej strategii. W myśl strategii zakładającej przesunięcie ciężaru odpowiedzialności za obronę Europy, ministerstwo jest obecnie skupione na pokazywaniu i pomocy sojusznikom, jak sprostać temu zadaniu, napisał wiceszef Pentagonu w dokumencie przesłanym Kongresowi. Jednocześnie potwierdził, że liczba brygad wojsk amerykańskich w Europie spadła z 5 do 3 w ramach realizacji strategii obronnej Stanów Zjednoczonych. Nowa strategia zdecyduje o długotrwałym rozmieszczeniu wojsk. Decyzje mają zostać oparte na analizach dowództwa europejskiego, a także na konsultacjach z Kongresem, NATO i sojusznikami. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: I wracamy do kraju. Mamy ostrzeżenie dla kierowców w Kujawsko-Pomorskim. Są utrudnienia na S5 w kierunku Gdańska. W Lisim Ogonie, między węzłami Bydgoszcz-Miedzyń i Bydgoszcz-Zachód, samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest tam jeden pas ruchu. Utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin. 4,5% PKB. Tyle w przyszłym roku Polska ma wydać na obronność. To kluczowy obszar wydatków w przyszłorocznym budżecie, nad którym pracuje rząd. Ile w takim razie rządzący chcą wydać na obronność? O tym w faktach Igor Skrzypek z redakcji ekonomicznej RMF FM.
4: Prawie 200 miliardów złotych. Dużo, choć mniej niż planowe wydatki w tym roku. O niespełna 2 miliardy złotych. Ponad 30% finansowania nie pochodzi z budżetu państwa, lecz z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, czyli m.in. z pożyczek. Kwota 200 miliardów złotych może robić wrażenie, ale jak wypadamy w porównaniu z krajami w gospodarce wojennej? Ukraina planuje wydać w przyszłym roku na obronność, uwaga, aż 44% PKB. To ma być około 425 miliardów złotych. Problem w tym, że Ukraina ma coraz większe problemy z płynnością finansową, bo nie otrzymała spodziewanego zagranicznego wsparcia. Jeszcze większy budżet wojenny planuje Rosja. Kreml zamierza wydać w przyszłym roku na armię po przeliczeniu niemal 800 miliardów złotych, 4 razy więcej niż my.
5: Fakty i pieniądze w RMF FM.
2: Napoje słodzone i tak zwane energetyki mają być znacznie droższe. Rząd pracuje nie tylko nad przyszłorocznym budżetem. Przyjął projekt ustawy o nawet 10-krotnym podniesieniu opłaty za niezdrowe napoje. W tych słodzonych wzrośnie opłata za każdy gram cukru powyżej 5 gramów w 100 ml napoju.

0: kupowania tego. Właśnie dlatego te podwyżki opłat zapisano w projekcie ustawy o zdrowiu publicznym, bo zdrowiem politycy to uzasadniają. Cały ten projekt ustawy powędruje teraz do parlamentu, a potem oczywiście do prezydenta.
1: 30 września to już ostatni dzień przed nowym rokiem akademickim. To oznacza, że w tym tygodniu na kampusy wracają studenci. W akademikach przeprowadzki.
2: Dużo jest wymiany meblami. Zeszyt ja mam jeden. Znam wiele osób, które mają mniej, więc ja już jestem gotowa.
3: Wy trochę tęsknicie za studiami? Czy to jest trochę tak, że można przez wakacje zatęsknić?
4: Moim zdaniem można.
5: Zależy za czym.
4: Za czym.
2: Za sesją już nie tęsknimy.
4: Nie, ale za ludźmi na pewno.
1: Ze studentkami z Politechniki Gdańskiej rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski. Już teraz życzymy im płynnego powrotu do uczelnianej rzeczywistości, nawet jeżeli mają mniej niż jeden zeszyt. Zapraszamy też na poranne wydanie faktów. Jak zwykle najważniejsze i sprawdzone informacje z Polski i świata przedstawią Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Taką nudę w pogodzie to my lubimy.

0: Słuchacie RMF Rock Progresywny. Czas na fakty RMF FM.
1: W Polsce zaczynamy poranne wydania faktów RMF FM. Z nami Tomasz Staniszewski. Witamy.
2: Dzień dobry, poranku. Dla uporządkowania. Środa, 30, ostatni dzień września, 273 dzień roku, wschód słońca za godzinę i 2 minuty. O poranku w faktach aktualne ostrzeżenie z ekspresowej S5 w Kujawsko-Pomorskiem. Nocny atak Rosjan na Kijów, na szczęście bez konsekwencji dla naszych południowo-wschodnich województw, ale też zmiana AI na SI według Donalda Trumpa. Zaczynam fakty o 5.30 od aktualnego ostrzeżenia z ekspresowej S5 z Kujawsko-Pomorskiego. Odcinek Bydgoszcz-Miedzyń, Bydgoszcz-Zachód koło miejscowości Lisi Ogon. Osobówka o poranku wypadła z drogi, uderzyła w bariery. Zablokowany w tej chwili jest jeden pas ruchu ekspresówki w kierunku Gdańska. Uważajcie. Rosja w nocy tymczasem zaatakowała ukraiński Kijów. Mer stolicy Witalij Kliczko informuje, że w ataku ranne zostały co najmniej 2 osoby. Miastem wstrząsnęło co najmniej kilkanaście eksplozji tuż po 3 czasu lokalnego. Eksplozje nastąpiły kilka minut po tym, jak ukraińskie siły powietrzne ostrzegło o zbliżających się pociskach balistycznych, a w całym mieście słychać było potem odgłosy ostrzału broni przeciwlotniczej. Tuż za stolicą, w sąsiednim obwodzie kijowskim, pod gruzami domu w Wyszogrodzie znaleziono ciało co najmniej jednego dziecka. W Buczy uszkodzonych zostało łącznie 11 pojazdów, 2 magazyny i 3 cywilne budynki. W Polsce tej nocy spokojnie, bez alarmów i alertów RCB. 30 września, środa, w porannych faktach powrócimy do tematu naszego bezpieczeństwa. Sprawdzimy, jak zachowują się mieszkańcy Lubelszczyzny, gdy dostają serię alertów RCB o zagrożeniu z powietrza.
3: Zaczynamy się uodparniać na alerty.
4: Te alerty RCB są takie częste, że właściwie nie wiadomo, co oznaczają.
2: W rozmowie o 7 gościem Piotra Salaka w faktach i informacyjnym radiu RMF24 będzie dziś Wiesław Leśniakiewicz, wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 7:40, natomiast w porannej rozmowie w RMF FM Tomasz Terlikowski porozmawia dziś z rzecznikiem prezydenta Rafałem Leśkiewiczem. Zapytamy m.in. o stałą bazę Amerykanów w Polsce. Pentagon potwierdził wczoraj, że bada możliwość stałego stacjonowania sił USA w naszym kraju. Jednocześnie potwierdził, że liczba brygad wojska amerykańskiego w Europie spadła z 5 do 3 w ramach realizacji strategii obronnej USA. A wzmianka o możliwym stacjonowaniu Amerykanów w Polsce pojawiła się w oświadczeniu wiceszefa Pentagonu Elbridge'a Colby'ego na temat wdrażania strategii obrony narodowej. W piłkarskiej Lidze Narodów Hiszpania wygrała w Sewilli z Chorwacją 4-1, Anglia w Pradze z Czechami 2-0. Najciekawszych spośród wtorkowych meczów drugiej kolejki Ligi Narodów. Hiszpania zatem do 40 przedłużyła serię meczów bez porażki. A za oceanem w USA nie ma już sztucznej inteligencji. Donald Trump oficjalnie zmienił nazwę. Jak usłyszeliśmy, coś jak konstytucję. Podpisał prezydent w czasie spotkania z szefami firm z branży AI, m.in. z szefem XAI Elonem Muskiem, szefem NVD Jensenem Huangiem i szefem Anthropica Darianem Amodejem. Nazwa została oficjalnie zmieniona przez największych, najinteligentniejszych, najlepszych na świecie specjalistów w tej dziedzinie. Kilka dni temu rozmawiałem z prezydentem Xi i on powiedział, że to najinteligentniejsi ludzie na świecie w tym, co robią. To jest wielka, naprawdę wielka sprawa. Nazwa oficjalnie zmieniona na superinteligencję, czyli SI. Zmiana będzie miała ciąg dalszy, ma doprowadzić do zmian terminologii we wszystkich oficjalnych amerykańskich dokumentach urzędowych. I do tej gigazmiany na pewno wrócimy o poranku w faktach RMF FM. Już teraz zapraszam.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Czyli jeszcze raz, zamiast AI
2: mamy SI.
1: Jakaś...
0: RMF Rock Progresywny.

czymkolwiek, cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy: Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Rock Progresywny. Czas na fakty RMF FM.
1: Kieboje w studio, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Potwierdzamy, zwarcie gotowi.
1: Zacznijmy zatem.
3: Pentagon bada możliwość utworzenia stałej bazy sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych w Polsce.
2: Takie informacje płyną zza oceanu. Jest oświadczenie wiceszefa Pentagonu. O szczegółach w faktach korespondent RMF FM w Waszyngtonie.
3: Rząd przyjął ostateczną wersję projektu ustawy budżetowej na przyszły rok.
2: A w nim m.in. zmiany w stawkach podatku PIT.
3: Narciarskie legendy, jak mówiliśmy, wyróżnione.
2: Justyna Kowalczyk-Tekieli, Kamil Stok i Adam Małysz, uhonorowani przez Val di Fiemme.
3: Na początek oświadczenie wiceszefa Pentagonu Elbridge'a Colby'ego, które trafiło do Kongresu Stanów Zjednoczonych. Dokument opisuje strategię amerykańskiej obrony narodowej.
2: Fakty o 6 otwiera korespondent RMF FM w Waszyngtonie Paweł Żuchowski. Pawle, wyjaśniło się, czy Amerykanie będą stacjonować w Polsce?
4: Dzień dobry. W tym dokumencie Colby napisał o badaniu potencjalnych możliwości utworzenia stałej bazy sił zbrojnych USA w Polsce. Brzmi to mniej optymistycznie niż to, co nie tak dawno zapowiedział prezydent Donald Trump, który stwierdził, że decyzja wkrótce. Na razie z dokumentu przekazanego na Kapitol wynika, że wciąż badana jest możliwość stałego stacjonowania sił USA w Polsce. Wiemy, że przynajmniej do 1 grudnia potrwa analiza stacjonowania wojsk amerykańskich w Europie w ramach nowej amerykańskiej strategii. Zatem musimy poczekać jeszcze przynajmniej kilka tygodni. Co jeszcze zawiera dokument przekazany do Kongresu? W myśl strategii zakładającej przesunięcie ciężaru odpowiedzialności za obronę Europy, ministerstwo jest obecnie skupione na pokazywaniu i pomocy sojusznikom, jak sprostać temu zadaniu, napisał wiceszef Pentagonu. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: Przyszłoroczny budżet państwa z ostateczną akceptacją rządu.
3: Projekt ustawy budżetowej trafi teraz do Sejmu. W wielu punktach jest rekordowy, niestety również pod względem rozmiarów dziury budżetowej. Ponad 281 miliardów złotych.
2: W faktach dziennikarz z redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, czy budżet mogą czekać jeszcze jakieś zmiany?
5: Są takie szanse, bo rząd opiera swoje wyliczenia o projekty ustaw, które jeszcze nie weszły w życie. To na przykład podwyżka opłaty cukrowej czy zmiany w progach podatkowych. Budżet na rok 2027 zakłada, że te projekty wejdą w życie, a tu potrzebny będzie też podpis prezydenta.
6: Podejmujemy i będziemy podejmować kolejne działania na rzecz wzmocnienia finansów państwa. Pan prezydent Nawrocki próbuje nam utrudniać nasze zadanie.
5: Mówi minister finansów Andrzej Domański, bo przypomnijmy, że na przykład opłatę cukrową Karol Nawrocki już raz zawetował. Zmiany w budżecie mogą pojawić się też w toku prac w parlamencie. Sejm zajmie się projektem w przyszłym tygodniu.
3: A propos zmian podatkowych, o których Igor mówił przed chwilą, według propozycji rządu podniesione zostanie próg podatkowy ze 120 do 130 tysięcy złotych oraz wprowadzona nowa 24% stawka PIT dla zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych.
2: Według rządu ta reforma podatkowa sprawi, że odsetek osób płacących podatek według stawki 32% spadnie. Wyniesie on 7,2% zamiast przewidywanych 14% w przyszłym roku. Na zmianach ma skorzystać 3,5 miliona podatników, a roczny zysk dla każdego z nich może wynieść do 3600 zł.
7: To są poranne fakty w RMF FM.
3: W furgonetkach zatrzymanych koło bazy Królewskich Sił Powietrznych Fairford nie znaleziono ładunków wybuchowych, poinformowała brytyjska policja wyjaśniająca sprawę potencjalnego ataku terrorystycznego w okolicy bazy wykorzystywanej przez siły USA do nalotów na Iran.
2: Policja broni też decyzji o zwolnieniu podejrzanych za kaucją.
3: Pozostają objęci dochodzeniem, muszą przestrzegać bardzo surowych warunków i to niezwykle ważne, by zrozumieli Państwo, że bezpieczeństwo publiczne jest priorytetem przy podejmowaniu przez nas decyzji w toku śledztwa i tak właśnie było wczoraj, podkreśla szef służb antyterrorystycznych policji Lawrence Taylor.
2: Prezydent USA Donald Trump.

0: lata temu.
1: 10 lat później Kamil Stok zdobył swoje pierwsze mistrzowskie złoto.
0: W 2013 roku Justyna Kowalczyk-Tekieli wywalczyła srebro mistrzostw świata na dystansie 30 km stylem klasycznym. Masa wyjątkowych wspomnień związanych z tym regionem.
2: No, Val di Fiemme to są tak, dobre wino, świetne jedzenie, oczywiście góry, wspinanie i cała reszta górska. No i cudowne widoki, gdziekolwiek się tam gdzieś człowiek nie wyszedł, wyżej nie wystyrmał, to fantastyczne widoki, jest tam wszystko absolutnie.
3: A mi kojarzy się przede wszystkim ze słońcem, z takimi Włochami w pigułce. Czyli Topredazzo jest takim małym miasteczkiem z tymi wąziutkimi ulicami, z klimatycznymi kawiarenkami, z pysznym jedzeniem, oczywiście z dobrym winem, ale przede wszystkim z takim miejscem, do którego zawsze wracam z uśmiechem.
0: Mówili naszemu reporterowi Justyna Kowalczyk-Tekieli i Kamil Stoch.
1: Val di Fiemme, Dolina w Dolomitach na północy Włoch, w regionie Trident, Górna Adega, Cavalese, Predazzo, Tesero, Varena. Naprawdę piękne miejsca.
0: Przepiękne. Po 6.30 w RMF FM Fakty Sportowe.
1: Zapraszamy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.
6: RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Rock Progresywny. Czas na fakty RMF FM.
1: Zaczynamy od kolejnego alertu RCB.
2: Dostali go tuż po szóstej mieszkańcy kilkunastu powiatów Lubelszczyzny i Podkarpacia. SMS-y z informacją o rosyjskim ataku powietrznym na Ukrainę i poderwaniu polskich samolotów do patrolowania polskiej przestrzeni powietrznej.
1: Tradycyjnie prace wstrzymały lotniska w Rzeszowie i Lublinie. Za pół godziny w Faktach i Radiu RMF 24 rozmowa z wiceszefem MSWiA Wiesławem Leśniakiewiczem.
2: Już teraz zapraszamy w imieniu Piotra Salaka.
1: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odrzucił wniosek Polski o tymczasowe zawieszenie umowy z krajami Mercosur.
2: Zdaniem TSUE Polska nie wykazała dostatecznie, że ta umowa szkodzi polskim rolnikom. O szczegółach teraz w porannych faktach reporter RMF FM Michał Krasoń.
3: Winą za tę sytuację rzecznik rządu Adam Szłapka obarcza poprzedników, którzy negocjowali umowę z krajami Mercosur.
4: Rząd Morawieckiego nie zabezpieczył polskich interesów w żaden sposób.
3: Robiliśmy wszystko, żeby opóźnić wejście w życie tej umowy, odpowiada poseł Krzysztof Szczucki ze Stowarzyszenia Rozwój Plus.
5: Minister Krajewski się nie postarał. Rząd nie zapobiegł jej podpisaniu.
3: TSUE, odrzucając skargę, zwrócił uwagę, że Polska nie wykazała w żaden sposób, że umowa z krajami Mercosur wpłynie negatywnie na działalność polskich rolników.
2: Zielona, historyczna trybuna na stadionie piłkarskim przy Oporowskiej we Wrocławiu przechodzi do historii.
1: Miasto zdecydowało się poszerzyć boisko, na którym trenuje WKS Śląsk. Zniknąć ma m.in. blisko 4000 krzesełek.
2: Zamiast na śmietnik trafią jednak do młodzieżowych klubów sportowych.
6: Niech służy, niech jest i niech pamięta tą historię Śląska.
7: Dokładnie. Trafi na Sukielicką, także dziękuję ślicznie.
8: Trzyma pan w ręku krzesełko numer 10.
7: Chcemy, żeby właśnie kibice, którzy będą przychodzili na mecze, też mierzyli się z tą historią. Zresztą ja też jestem trochę takim przedstawicielem historii, bo jako dziecko chodziłem tutaj na Oporowską, kibicowałem Śląskowi Wrocław.
8: Krzesełko numer 10, to będzie chyba pana ulubione.
7: No tak, nawiązanie do Maradony i nawiązanie do Messiego.
2: Martyna Trzemińska rozmawiała z Tomaszem Kucharskim z klubu Sporting Wrocław.
1: Za moment fakty sportowe.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski. Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Anglicy pokonali w Pradze Czechów 2-0, Hiszpanie rozbili w Sewilli Chorwację 4-1.
1: Piłkarskiej Ligi Narodów. Zaczynamy fakty sportowe RMF FM. Z nami Paweł Konieczny.
10: Dzień dobry.
1: Pawle, bohater Hiszpanii to?
10: Lamin Yamal, czyli autor dwóch trafień. Ta wygrana przedłuża serię meczów bez porażki do 40 spotkań. Dzielnie przed naporem Anglików bronili się nasi południowi sąsiedzi. Od 25 minuty grali w dziesiątkę, po tym jak czerwoną kartkę ujrzał Paweł Schulz. Tę przewagę udało się zespołowi z Wysp Brytyjskich wykorzystać w drugiej połowie, gdy powody do smutku praskiej publiczności zafundowali Gordon i Kane. W Polsce z kolei wciąż dyskusja po słabym spotkaniu biało-czerwonych ze Szwecją, a dziś szansa dla naszych młodzieżowców, którzy mogą zrobić ważny krok do awansu na Mistrzostwa Europy. W pierwszym spotkaniu eliminacji pokonali Szwedów na wyjeździe aż 6-0.
11: Czy powtórzymy takie samo spotkanie ze Szwecji? No tego nikt nie wie. Będziemy się starać to zrobić. Szwecja może się też przygotować już po tym pierwszym spotkaniu pod nas bardziej, ale my musimy właśnie zrobić to samo, co zrobiliśmy tam, czyli wykorzystywać nasze sytuacje.
10: Mówił Tomasz Pieńko, pomocnik reprezentacji U21. Początek meczu Polska-Szwecja w Katowicach o 18:00. Występ na Mistrzostwach Europy mają na swoim koncie polscy siatkarze, zakończony złotym medalem. Wcześniej w najlepszej czwórce znalazły się Polki. I to one, jako pierwsze, już w piątek wrócą na ligowe boiska. Panowie mają jeszcze chwilę odpoczynku, nie tylko fizycznego.
12: Ta psychika musi trochę odpocząć, bo graliśmy dużo meczów pod presją, graliśmy dużo meczów, wszystkie mecze, w których byliśmy stawiani w roli faworyta, więc to na pewno też jest odpowiedzialność, a my ją udźwignęliśmy.
10: Wspomina rozgrywający kadry Marcin Komenda. Nowy sezon Tauron Ligi rozpocznie się 16 października.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski. Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
13: Gramy co?
0: RMF Rock Progresywny.

0: Słuchacie RMF Rock Progresywny. Czas na fakty RMF FM.
1: Z porannymi faktami. A te mają dla nas Owak Waśny i Tomasz Stańczewski. Zapraszamy.
2: Wojsko znowu poranku poderwało myśliwce w związku z kolejnym rosyjskim atakiem na Ukrainę.
3: Mieszkańcy podkarpackiego i lubelskiego otrzymali alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
2: W rozmowie o 7 w RMF FM i informacyjnym radiu RMF 24 naszym gościem będzie wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
3: Będą też ustalenia naszej brukselskiej korespondentki w sprawie polskiego wkładu do europejskiego mechanizmu reagowania na instrumentalizację migracji.
2: Mieszkańcy kilkunastu powiatów województw lubelskiego i podkarpackiego dostali o poranku alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
3: Uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów. To treść rozesłanych o poranku SMS-ów. Ostrzeżenie związane jest z kolejnym rosyjskim atakiem w Ukrainie.
2: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej informuje, że w związku z koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego, lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje lotnicze. Jak zachowują się mieszkańcy Lublina, gdy dostają alert RCB? Co robią, gdy tak jak w poniedziałek dwa razy w ciągu jednego dnia słyszą alarmy?
3: Oto wczoraj mieszkańców Lublina pytał nasz reporter.
4: No nic nie robimy.
5: Zaczynamy się uodparniać na alerty.
6: Te alerty RCB są takie częste, że właściwie nie wiadomo, co oznaczają.
7: Co pani robi, gdy dostaje pani alert RCB?
8: Ja odczytuję, ale czy z tym coś robię, raczej ja.
7: Chowała się pani, gdy były syreny ostatnio?
8: Nie.
7: Chował się pan?
6: Akurat nie.
8: Nie, nie chowałam się.
9: Michał, akurat MPK.
7: Autobus się zatrzymał?
9: Nie, chodź normalnie dalej. Nikt nie wiedział, o co chodzi.
10: Schowałam się w łazience.
7: Te alerty są potrzebne?
10: Oczywiście, że są potrzebne, tylko powinny być przeformułowane.
7: Czego brakuje?
10: Spokojnego przekazu, krótkiego.
2: Te głosy zebrał na ulicach Lublina Dominik Smaga.
3: Za moment w Faktach i Radiu RMF 24 rozmowa z wiceszefem MSWiA Wiesławem Leśniakiewiczem, ale wcześniej Bruksela.
2: Polska będzie jutro przekonywać unijnych ministrów spraw wewnętrznych, że można twardo chronić zewnętrzną granicę i jednocześnie zachować przy tym humanitarne podejście.
3: Do ustalenia naszej brukselskiej korespondentki chodzi o europejski mechanizm reagowania na instrumentalizację migracji. Jednym z jego elementów ma być czasowe ograniczenie przyjmowania wniosków o azyl podczas gwałtownego naporu na granicę, czyli system wzorowany na polskim rozwiązaniu zastosowanym na granicy z Białorusią.
2: Na linii Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, dlaczego ten argument o humanitarnym podejściu jest tak ważny?
11: Polska chce przekonać przede wszystkim te kraje, które obawiają się ograniczenia prawa do azylu i uważają takie rozwiązanie za niezgodne z prawem międzynarodowym albo niehumanitarne. Wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk powiedział mi, że ochrona granicy i podejście humanitarne nie muszą się wykluczać. Wskazał, że od początku roku Polska przyjęła 170 wniosków o ochronę międzynarodową od osób z tak zwanych grup wrażliwych, w tym 90 od kobiet w ciąży lub z małymi dziećmi. Duszczyk podkreśla też, że rozwiązanie jest czasowe i dotyczy ściśle określonych sytuacji.
12: RMF FM. Czas na rozmowę.
2: Piotr Salak i jego gość. Dzień dobry, witamy.
13: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7 w Radiu RMF FM i w Radiu RMF 24 jest wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz. Dzień dobry, panie ministrze.
14: Dzień dobry państwu.
13: Znowu alerty dla mieszkańców lubelskiego i podkarpackiego, znowu operują nasze myśliwce, znowu czasowo wyłączono lotniska w Lublinie i w Rzeszowie. To wszystko ma charakter prewencyjny. Mieszkańcy już się do tego zdążyli przyzwyczaić, jak pan słyszał w faktach. To dobrze, czy nie z pańskiej perspektywy?
14: No, z mojej perspektywy to niedobrze, że się przyzwyczajamy do tego typu alarmu, ale my nie mamy wyjścia. My musimy jednak reagować na to, co nam przekazuje Wojsko Polskie. A Wojsko Polskie nam przekazuje te informacje wtedy, kiedy jest prawdopodobieństwo naruszenia naszej przestrzeni powietrznej.
13: A teraz jest takie prawdopodobieństwo, panie ministrze?
14: Na pewno tak, ale to jest taki, proszę zauważyć, te alerty budujemy w trzech takich krokach. Pierwszy jest mówiący o zachowaniu czujności. Drugi alert jest mówiący o pewnej gotowości do ewentualnego schronienia się. A ten trzeci alert, który jest również uzupełniony sygnałami syren alarmowych, już mówi o tym, że znajdź sobie miejsce schronienia, które zapewni ci bezpieczeństwo.
13: Wiesław Leśniakiewicz, wiceszef MSWiA, razem z nami w rozmowie o 7 słuchaczom RMF FM. Dziękujemy, jesteśmy cały czas w radiu RMF 24.
3: Podkarpackie, lubelskie, jak słyszeliście w faktach znowu.

0: schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
1: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
2: Serdecznie zapraszam.

0: Słuchacie RMF Rock Progresywny. Czas na fakty RMF FM.
1: Niedobrze, że przyzwyczajamy się do tego typu alarmów. Tak w RMF FM mówi wiceszef MSWiA Wiesław Zaśniakiewicz, pytany o alerty, które dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia powoli stają się niemal codziennością.
2: Dziś po 6:00 kolejne ostrzeżenie. Wysłane alerty do mieszkańców kilkunastu powiatów Lubelszczyzny i Podkarpacia.
3: Musimy jednak reagować na to, co nam przekazuje Wojsko Polskie. A Wojsko Polskie nam przekazuje te informacje wtedy, kiedy jest prawdopodobieństwo naruszenia naszej przestrzeni powietrznej.
1: Przypomina o tym wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Po 7:00 lotniska w Lublinie i Rzeszowie wznowiły operację, zatem możemy spodziewać się odwołania wydanego o poranku alarmu.
2: Za pół godziny w porannej rozmowie w RMF FM Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego. Zapraszamy.
1: Zarzut pozbawienia wolności obywatelki Słowacji usłyszało 4 mężczyzn, 2 obywateli Ukrainy i 2 obywateli Słowacji zatrzymanych przez warszawskich policjantów.
2: Na wniosek prokuratury cała czwórka trafiła do aresztu. W porannych faktach Michał Dobrołowicz. Michale, co dokładnie zrobili zatrzymani?
4: Przetrzymywali kobietę, która przyjechała ze Słowacji najpierw na Ukrainę, a potem do Polski, by tu znaleźć pracę. Zatrzymała się w jednym ze stołecznych hoteli. Tam poznała grupę mężczyzn, którzy wbrew jej woli zaczęli ją przetrzymywać. To trwało ponad tydzień. Na szczęście kobiecie udało się zaalarmować matkę, która zgłosiła się do słowackiej policji, a ta przekierowała sprawę do Polski. Najmłodszy z zatrzymanych ma 33, a najstarszy 52 lata. Grozi im do 10 lat więzienia, a na razie trafili do aresztu na 3 miesiące.
1: Super SI zastępuje AI?
2: Prezydent USA Donald Trump podpisał wraz z szefami największych firm technologicznych coś w rodzaju konstytucji AI i przy okazji zmienił nazwę sztucznej inteligencji.
1: Nazwa oficjalnie zmieniona na superinteligencję lub SI.
2: Czy to jest porozumienie, które wszyscy podpisali? Czy jest ono w jakikolwiek sposób wiążące?
1: Uważam, że jest wiążące moralnie, odpowiadał Trump w towarzystwie szefów największych firm z branży. No dobrze, SI, szefa NVD, Jensena Huanga, Anthropica, Dario Amodei oraz Ilona Muska, którego nazwa firmy X, AI, nabiera aktualności.
5: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
1: W cieniu ustawy budżetowej na przyszły rok rząd przyjął także wieloletnią strategię zarządzania długiem.
2: A co się w niej kryje? O tym już teraz Igor Skrzypek. Dzień dobry, witamy.
6: Dzień dobry, kłaniam się. No, kryje się w niej niepokojąca prognoza na rok 2028. Wtedy dług może wzrosnąć do poziomu, który wymusza na rządzie radykalne rozwiązania.
7: W 2028 roku występuje prawdopodobieństwo przekroczenia progu zawartego w ustawie o finansach publicznych, czyli 55%.
6: Przekazał minister finansów Andrzej Domański. Wyjaśnijmy, jest ryzyko, że dług publiczny wzrośnie do wartości 55% polskiego PKB, a to zgodnie z prawem oznaczałoby, że rząd jest zobowiązany do sporządzenia budżetu bez deficytu lub przynajmniej takiego, w którym dług się zmniejsza. Do tego następuje zamrożenie płac budżetówki, a waloryzacja emerytur i rent nie może być wyższa niż inflacja. Tak może wyglądać rzeczywistość w 2029 roku, jeśli zadłużenie nie przestanie rosnąć tak szybko. Nieco lepsze wieści płyną z kantorów. Złoty odrobinę mocniejszy niż w poprzednich dniach, choć do optymalnych kursów daleko. Euro po 4,36 zł, dolar 3,85, frank szwajcarski 4,61, droższy funt brytyjski 5,09 zł. Najbardziej optymistyczne wieści zostawiliśmy na koniec. Ropa tanieje, po tym jak Stany Zjednoczone zapowiedziały uwolnienie rezerw tego surowca. Mowa o 40 milionach baryłek ropy. Giełda zareagowała, baryłka ropy Brent jest najtańsza od 3 tygodni. Tankowanie nie stanie się od razu tańsze, ale pojawiło się światełko w tunelu.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Światełko w tunelu. Światełko muzyczne teraz wam zagramy. To jest to i ja.
0: Gdy za oknem deszcz, gdy nawet kozi herbata nie dają rady, masz RMF On. Tu znajdziesz stacje idealne na długie jesienne wieczory. Nie tylko. W tym RMF Cafe. Łagodne przeboje. Jesienny vibe. Ballady. I wiele więcej. Tylko najbardziej nastrojowe kawałki. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Rock Progresywny. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty zapraszają Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
2: Poranny alert RCB dla mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę odwołany.
3: Co o ewentualnych kolejnych zabezpieczeniach dla tych województw mówił dziś w RMF FM wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz. Posłuchajcie.
2: Potem wracamy do gorącego tematu cen paliw.
3: Czy tu możliwy jest kompromis prezydenta z rządem?
2: W porannej rozmowie w RMF FM już za chwilę naszym gościem rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Zapraszamy. To kolejny poranek na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu z alertami rozesłanymi przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Alertami 20 minut temu odwołanymi w związku z kolejnymi atakami Rosji na Ukrainie.
3: Alerty otrzymali mieszkańcy kilkunastu powiatów województw lubelskiego i podkarpackiego. I o ich przyszłość o poranku Piotr Salak pytał wiceszefa MSWiA Wiesława Leśniakiewicza.
4: Są jakiekolwiek pomysły, żeby w województwie podkarpackim czy lubelskim wprowadzać jakieś dodatkowe stany nadzwyczajne?
5: No na razie nie mamy takich potrzeb. Pamiętajmy, że stany nadzwyczajne są uregulowane konstytucją. W związku z powyższym to nie jest tak, że ten stan podwyższonej gotowości to dotyczy przede wszystkim służb, które działają na terenie tego województwa, bo nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć. Oczywiście pamiętamy o tym, że na granicy mamy i Straż Graniczną, i Wojsko Polskie, jest również Policja, Straż Pożarna.
3: Tyle wiceminister MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
2: Alert o wydane o poranku, przypominamy, odwołane. Kilkanaście minut temu dowództwo operacyjne potwierdziło, że operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej zostało zakończone, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej.
3: Jeśli prezydent podpisze ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, ceny na stacjach zmniejszą się o minimum złotówkę za litr. Tak twierdzą rządzący.
2: Tu przypominamy, wspomniana ustawa, którą wcześniej zawetował Karol Nawrocki, czeka po raz kolejny na decyzję prezydenta. W faktach reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
6: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Kacprze. Prezydent proponuje też swoją ustawę. PKN obniżającą cenę paliw.
6: Tak.
2: Co na to zatem rządzący?
6: No, mimo że ustawa została skierowana do opinii, to jednak niewiele wskazuje na to, aby Sejm zajął się projektem Karola Nawrockiego.
7: To rząd jest od tego, żeby takie regulacje proponować. Te regulacje, które zaproponowaliśmy, są dobre, a pana prezydenta prosimy o to, żeby je podpisał.
6: Usłyszałem od wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego. Jak twierdzi minister energii Miłosz Motyka, jeśli rządowa ustawa nie wejdzie w życie, wówczas trzeba liczyć się z innym wzrostem cen.
8: Paliwa mają wpływ na wszystko i pan prezydent bierze na siebie odpowiedzialność nie tylko za wysokie ceny na stacjach, ale także na wysokie ceny żywności.
6: Z ostatnich wypowiedzi ministrów z kancelarii prezydenta wynika, że Karol Nawrocki zdania nie zmieni i nie zamierza podpisywać się pod identyczną ustawą, której wcześniej powiedział stanowcze nie.
9: Poranna rozmowa. Tu padają ważne słowa.
3: W warszawskim studiu Tomasz Terlikowski i jego gość. Witamy panów.
10: Witam, a moim gościem jest Rafał Leśkiewicz, rzecznik prasowy prezydenta Rzeczpospolitej. Witam panie doktorze, panie rzeczniku, panie ministrze.
11: Dzień dobry panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy.
10: Prezydent bierze na siebie odpowiedzialność za podniesienie cen benzyny, weźmie za siebie tę odpowiedzialność, cen paliw i innych cen.
11: No, panie redaktorze, szanowni państwo, za regulację cen paliw odpowiada rząd. Pan prezydent zaproponował swoje rozwiązanie ustawowe, lepsze od tego rządowego. Rząd mówi, że po wejściu w życie ustawy rządowej ceny paliw spadną o około złotówkę. Propozycja pana prezydenta gwarantuje obniżenie cen paliw od 1,70 zł do ponad 2 zł na litrze. I bardzo konkretnie pan prezydent wskazał, w których miejscach są te możliwości obniżenia cen paliw, jeżeli chodzi o marżę, akcyzę.
10: Prezydent ma swoją propozycję, rząd ma swoją i nikt nie ustępuje, a my płacimy. Wie pan, ile kosztuje zatankowanie do pełna? Nie mówię o tirze, zwykły samochód.
11: Wiem, panie redaktorze, bo sam tankuję swój prywatny samochód. Ostatnio tankowałem w sobotę i tankowałem za benzynę za 8,14 za litr. Diesel kosztuje ponad 9 zł w tej chwili, więc te koszty są ogromne. Kiedy popatrzymy na branżę transportową, to tam jest jeszcze więcej. Chwilę temu rozmawialiśmy, no przecież zatankowanie tira to jest od 600 do 1500 litrów. Tyle mieści bak tira, więc jeżeli byśmy przyjęli, że tankujemy do pełna tira, to jest około 13 tysięcy złotych za zatankowanie samochodu.
10: I to natychmiast się przełoży na transport,
11: już się przekłada,
10: na ceny
11: już
10: i tak
11: się przekłada, panie
10: no więc, panie ministrze, no to się dogadajcie w końcu.
11: Rząd nie chce się dogadać z panem prezydentem.
10: Pan prezydent chce się dogadać z rządem?
11: Ależ tak, oczywiście, bo zaproponował pan prezydent swoje rozwiązanie ustawowe, bardzo konkretne, paliwo kosztuje normalnie, gdzie pokazujemy, w których miejscach, mówimy o marżach hurtowej, o marży rafineryjnej, detalicznej, o obniżeniu akcyzy, o tych rozwiązaniach, które mogłyby doprowadzić realnie do obniżenia cen paliw o około 2 zł na litr.

0: 6 zł. W tej chwili rzeczywiście sytuacja międzynarodowa jest trudna, wszyscy o tym wiemy, nie jest zależna od Polski, ale my mamy swoje zdolności, bo Orlen ma swoje zdolności, to jest efekt prac wielu lat i wielu rządów, żeby tak mocną pozycję Orlenu zbudować, to jest kwestia też ostatnich kilku lat i dlatego propozycje pana prezydenta, które mówią o szukaniu rezerw w marżach i akcyzie, to jest rozwiązanie, które ma szansę naprawdę obniżyć ceny paliw.
1: W tej chwili toczy się pewna gra, kto kogo. To znaczy prezydent podpisze, czy nie podpisze.
0: Zupełnie niepotrzebna gra ze strony
1: ale
0: pana premiera.
1: Toczy. Znaczy z pana prezydenta również. To nie, znaczy pan prezydent też nie podpisuje.
0: Ale proszę zobaczyć...
1: Podpisze, czy nie podpisze?
0: Proszę zobaczyć, co pan prezydent zaproponował. Po pierwsze, rządzący przygotowali ustawę, która stosuje niedopuszczalną w polskim prawie zasadę prawo nie działa wstecz.
1: Rząd to jest pierwsza. Ona była stosowana już i nigdy nic się nie skończyło.
0: Druga kwestia jest taka, i to są te kwestie, które dotyczą konstytucyjności przepisów proponowanych przez rząd. Gdyby rząd naprawdę chciał doprowadzić do obniżenia cen paliw, to tą drugą ustawę, którą zaproponował, by zmienił w taki sposób, żeby była zgodna z konstytucją. Pan prezydent nie zawetował tej pierwszej ustawy, jak próbują wmawiać rządzący, tylko odesłał do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Rządzący przygotowują ten sam projekt ustawy, uchwalają tę samą ustawę, kierują ją do pana prezydenta. No prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest strażnikiem konstytucji. Zaproponował konkretne rozwiązanie prawne, które jest zgodne z polską konstytucją i w opinii wielu ekspertów realnie może doprowadzić do obniżenia cen paliw.
1: Chcę powiedzieć wszystkim, będziecie płacić tyle, ile płacicie, ponieważ nikt nikomu nie ustąpi.
0: Pan premier nie dopuszcza takiego rozwiązania, które by przyjęło propozycję pana prezydenta. Proszę zobaczyć, co zrobił marszałek Sejmu. No, jakby nie skierował na szybką ścieżkę propozycji pana prezydenta, ta ustawa nie trafiła do prac parlamentarnych, a można było
1: nie
0: to
1: trafi,
0: zrobić.
1: Wie pan, że nie trafi.
0: Dwa tygodnie temu, kiedy zaproponowaliśmy to rozwiązanie prawne.
1: Pan wie, że ona nie trafi, bo to jest czysta
0: szkoda,
1: polityka. Kłopot
0: szkoda.
1: Polega na tym, że
0: my wszyscy na tym cierpimy.
1: Że wy się...
0: My wszyscy
1: no nie
0: cierpimy.
1: Powiem, co robicie.
0: My wszyscy cierpimy, panie redaktorze,
1: uderzacie
0: z tego powodu,
1: w siebie politycznie, a my płaczemy i płacimy.
0: Panie redaktorze, gdyby rząd i Sejm przyjął rozwiązanie pana prezydenta, płacilibyśmy już dziś taniej za paliwo, więc odpowiedzialność, cała odpowiedzialność...
1: A gdyby prezydent podpisał, to też byśmy
0: nieprawda,
1: płacili.
0: Nieprawda, cała odpowiedzialność ciąży w tej chwili na panu premierze i na marszałku Czarzastym.
1: A za chwilę, gdyby tutaj siedział minister z kancelarii premiera, to by powiedział, cała odpowiedzialność tkwi na prezydencie. Nas nie obchodzi, na kim leży odpowiedzialność.
0: Ale oczywiście, ma pan rację.
1: Obchodzi nas, ile płacimy.
0: Ja też jako obywatel chciałbym płacić mniej za
1: podatki.
0: Paliwo.
1: Premier pyta się o podatki. Będzie podpis prezydenta za zmianami stawek PIT?
0: Na razie mamy, panie redaktorze, drodzy państwo, propozycję rządową. Nie mamy jeszcze uchwalonej ustawy. Czekamy na pracę Sejmu. Zobaczymy, jaka finalnie ustawa wyjdzie z Sejmu i co trafi na biurko pana prezydenta. Są zapowiedzi. Ja
1: no to,
0: tylko zwrócę uwagę...
1: Zapowiedzi można ocenić.
0: Jasne. Ja zwrócę tylko uwagę, że pan premier znowu nie wywiązał się z obietnicy wyborczej. Mówił o kwocie wolnej 60 tysięcy złotych. Jednak nie wypełnił tego zobowiązania wyborczego.
1: Kwota budżet wolna jest na... Nie jest z gumy i tak jest bardzo
0: kwota
1: zła
0: wolna wynosi 30 tysięcy złotych. Tak, sytuacja budżetowa jest dramatyczna. Proszę zwrócić uwagę na ostatnią opinię Rady Fiskalnej. To jest organ, niezależny organ złożony z ekspertów, który od niedawna, od tego roku funkcjonuje. No, projekt budżetu na przyszły rok został zgruzowany przez ekspertów
1: tak,
0: z Rady Fiskalnej.
1: Że nie da się równocześnie obniżać podatków można... i budować zmniejszy deficyt. To są dwie rzeczy sprzeczne.
0: Panie redaktorze, zgadza się, sytuacja budżetowa jest zła, ona też wynika z sytuacji międzynarodowej, ale jeżeli popatrzymy na ściągalność podatków, w tym podatku VAT, można to bardzo dobrze sprawdzić, analizując prognozy i wykonanie. To okej, generalnie wzrasta ta ściągalność, ale nadal jest niższa i to sporo niższa od zakładanej.
1: Dobrze,
0: na ten rok i na przyszły. A deficyt na przyszły rok jest o 10 miliardów wyższy, zaplanowany o 10 miliardów wyższy w ustawie budżetowej. 282 miliardy złotych. Wobec 272, które były planowane na ten rok.
1: Za wszystko, ale pana zdaniem te zmiany proponowane przez rząd, na razie jeszcze nie przedstawione, prezydent może podpisać, czy też ich nie podpisze?
0: Ale ja, panie redaktorze, nie będę tutaj składał żadnych deklaracji politycznych, jaką decyzję podejmie pan prezydent. Poczekamy na ustawę, która wyjdzie z Sejmu, na uchwaloną ustawę. Zobaczymy, co się wydarzy
1: kropkę.
0: W Sejmie.
1: Zobaczymy, co się wydarzy, a my wiemy, co się wydarzy już za chwilę. Przeniesiemy się z radia RMF FM do radia RMF 24, na nasze media społecznościowe, do portalu rmf24.pl, a także na nasz kanał na portalu YouTube. Tam zapytam o pewną rocznicę.
2: Rafał Leśkiewicz, Tomasz Terlikowski. Ciąg dalszej rozmowy śledzimy zatem w sieci. A my mamy teraz aktualną informację dla kierowców.
3: Dwie osoby ranne w wypadku na Krajowej 60. Mazowiecki odcinek Ciechanów, Maków Mazowiecki.

0: Władysławowa. Zderzenie dwóch samochodów osobowych. W tej chwili przejechać można tam tylko wahadłowo. Tak będzie co najmniej do 9:00, uprzedzamy.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.
3: Czy historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra. I mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Rock Progresywny. Czas na fakty RMF FM.
1: Kiedy na stacjach paliw będzie taniej?
2: Między innymi o to Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa Rafała Liśkiewicza, rzecznika prezydenta Karola Nawrockiego.
3: Rząd nie chce się dogadać z panem prezydentem.
4: Pan prezydent chce się dogadać z rządem?
3: Ależ tak, oczywiście, bo zaproponował pan prezydent swoje rozwiązanie ustawowe, bardzo konkretne, paliwo kosztuje normalnie, gdzie pokazujemy, w których miejscach, mówimy o marżach hurtowej, o marży rafineryjnej, detalicznej, o obniżeniu akcyzy.
1: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z rzecznikiem prezydenta Rafałem Leśkiewiczem razem z dogrywką jest na rmf24.pl.
2: Duże utrudnienia kolejowe na Mazowszu. Powodem uszkodzony kabel urządzeń sterowania ruchem w mazowieckiej Zielonce.
1: Część pociągów między Warszawą a Zielonką opóźniona jest o kilkadziesiąt minut.
2: Ukradli w Niemczech kilkaset sztuk bydła, zanim zatrzymali ich funkcjonariusze CBŚP.
1: Na polecenie Dolnośląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej zatrzymano dwie osoby. Krzysztof Zasada ze szczegółami teraz w faktach. Krzysztofie, co wiadomo o kradzieżach i zatrzymanych?
5: To Polacy. Jeden z nich, 41-latek, wpadł w województwie lubuskim. Drugi, 46-latek, po przekazaniu informacji stronie niemieckiej, został zatrzymany przez tamtejsze służby na terenie Niemiec. Czeka teraz na wydanie go polskim stróżom prawa. Obaj mają zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także kradzieży z włamaniem obejmującej kilkaset sztuk bydła. Podczas przeszukań w miejscu zatrzymania młodszego z podejrzanych, funkcjonariusze odnaleźli w oborach 159 sztuk bydła różnych ras mięsnych. Wezwano na miejsce weterynarzy, którzy pobrali od tych zwierząt próbki. Mają być porównane z dokumentacją w hodowlach w Niemczech, w których dokonano kradzieży. Wartość skradzionych zwierząt oszacowano dotychczas na 300 tysięcy euro.
1: Organizatorzy informatycznego hackathonu w San Francisco odmówili udziału w nim programiści z Izraela.
2: O tej sprawie głośno jest w USA i jeszcze głośniej w Izraelu.
1: W centrum sprawy Adam Levy, który przez 4 lata służył w elitarnej jednostce izraelskiego wywiadu 8200. Ta wojskowa jednostka według doniesień medialnych uczestniczyła w przygotowaniach operacji przeciwko Hezbollahowi we wrześniu 2024 roku, podczas której w Libanie eksplodowały tysiące pagerów używanych przez członków organizacji. Według libańskich władz w ataku zginęły 42 osoby, około 4000 osób zostało rannych.
2: Organizator hackathonu napisał Lewiemu, że odmowa wynika ze względów bezpieczeństwa.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
1: China Open to jest kolejny turniejowy przystanek najlepszych tenisistów świata.
2: Rywalizacja z udziałem biało-czerwonych w Pekinie właśnie ruszyła, a już mamy polski akcent. I od tego zaczynamy fakty sportowe RMF FM. W studiu ponownie Paweł Konieczny.
8: Dzień dobry. W pierwszej rundzie walczy właśnie Katarzyna Kawa, która mierzy się z Ukrainką Darią Snigur. Pierwszy set wygrany 6-3, drugi przegrany 4-6. W trzeciej partii Polka prowadzi 3-1. Około 13 czasu polskiego na pekińskim Lotus Court pojawi się Magdalena Fręch, której rywalką będzie Elsa Jacquemont, zwycięzczyni juniorskiego French Open sprzed 6 lat. W czwartek do gry wkroczy Magdalineta, a pojutrze od drugiej rundy udział w China Open rozpoczną Iga Świątek i Maja Chwalińska. W turnieju pojawi się także Hubert Hurkacz, finalista zawodów z Chengdu. Zagra o czwartej czasu polskiego w 1:16 finału. Jego rywalem będzie Amerykanin Leonard Tien. Czarnogórski Budut Nost Podgorica będzie pierwszym rywalem koszykarzy Śląska Wrocław w fazie grupowej Pucharu Europy. Polski zespół rozpocznie europejskie zmagania jeszcze przed startem nowego sezonu ligowego. Jak zapewnia Jakub Nizioł, skrzydłowy Śląska, okres przygotowawczy został dobrze przepracowany.
9: Ta drużyna fajnie zaczyna w końcu wyglądać. Zawodnicy wiedzą, co musimy robić i że ta walka musi być na 100%, bo umiejętności koszykarskie to jedno, a gryzienie parkietu to drugie i na to trener Franco stawia bardzo duży nacisk.
8: Początek spotkania w hali Orbita o 19:00. Godzinę wcześniej piłkarscy reprezentanci Polski U21 podejmą w Katowicach Szwecję. Podopieczni Jerzego Przęczka wcześniej ograli rywali na wyjeździe aż 6-0. Do końca eliminacji mistrzostw Starego Kontynentu pozostały dwa mecze, a dzisiejszy ma niezwykły ciężar gatunkowy.
10: To zwycięstwo w jakiś sposób może dać już nam pewne rozstrzygnięcia, gdzie ten mecz ostatni z Włochami w Pescarze będzie decydował o tym, kto zajmie pierwsze miejsce w naszej grupie.
8: I bezpośrednio awansuje na Mistrzostwa Europy.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
11: I dzień dobry, proszę bardzo, i tak jest, Tomkowicz jest.
0: RMF Rock Progresywny.

0: naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: The mystery man came over and he said, I'm out of sight. He said, for a nominal service charge, I could reach Nirvana tonight. If I was ready, willing and able to pay him his regular fee,

0: Słuchacie RMF Rock Progresywny. Czas na fakty RMF FM.
1: O porcję faktów. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski. Zapraszamy i polecamy.
2: Awaria rządowych stron internetowych w domenie gov.pl.
3: Przy tej sprawie zaczynamy, a potem rosyjski gang rozbity na Śląsku.
2: W rękach funkcjonariuszy Straży Granicznej 11 osób.
3: Co konkretnie im się zarzuca? Ze szczegółami reporter RMF FM.
2: Dużo utrudnienia czekają kierowców na ekspresowej S7 niedaleko Warmińsko-Mazurskiej Ostródy.
3: Tam za godzinę rozpoczynają się ćwiczenia pod kryptonimem Zator.
2: 9 na zegarze. Zaczynamy fakty od awarii rządowych stron internetowych w domenie gov.pl.
3: Na linii Krzysztof Berenda. Witamy.
4: Witam,
3: Krzysztofie, co wiemy w tej chwili na ten temat?
4: Nie działają niektóre serwisy państwowe i ministerialne. One są po prostu wyłączone, a więc obywatele i firmy nie mogą składać niektórych dokumentów przez sieć. Resort cyfryzacji tłumaczy to wszystko usterką, a nie jakimkolwiek cyberatakiem. No ale szykujmy się na to, że dzisiaj państwowe serwisy będą przeciążone. Dłuższymi chwilami mogą nie działać. Wszystko także dlatego, że dzisiaj przedsiębiorcy mają ostatni dzień na obowiązkowe zakładanie internetowych skrzynek e-doręczeń, czyli do elektronicznej komunikacji z urzędami.
3: A w radiu RMF24 już za chwilę wróci temat cyberataku na firmę Fakturownia.
2: To jest firma dostarczająca systemy księgowe. Czy wiadomo już, jakie dane wyciekły? Czy możemy się chronić przed takimi atakami?
3: O 9.10 gościem Piotra Salaka będzie Iwona Pruszyńska z CERT Polska.
2: Naszej informacyjnej stacji możecie słuchać w internecie, w DAB+, no i w paśmie FM na 95.1 RMF24 Wrocław. Polecamy. Śląska Straż Graniczna rozbiła rosyjski gang. 11 osób, jak mówiliśmy, zatrzymanych.
3: Na linii śląski reporter RMF FM Marcin Buczek. Marcinie, czym zajmowali się zatrzymani?
5: Chodzi o legalizowanie pobytu cudzoziemcom pochodzącym z Rosji oraz innych krajów dawnego bloku wschodniego. Robiono to na podstawie fikcyjnie zakładanych spółek. Wszystkim zajmowała się zorganizowana grupa przestępcza, a zatrzymani w tej sprawie to, jak mówiliście, między innymi obywatele Rosji. Do zatrzymań doszło na Mazowszu. Poza legalizowaniem pobytu w sprawie pojawia się też między innymi wątek prania brudnych pieniędzy.
2: A teraz uprzedzamy kierowców. Za godzinę na drodze ekspresowej S7 niedaleko Warmińsko-Mazurskiej Ostródy służby rozpoczną ćwiczenia Zator.
3: Kierowcy jadący z Gdańska w kierunku Warszawy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami. O szczegółach już teraz Piotr Bułakowski.
6: Scenariusz ćwiczeń zakłada, że na wysokości miejscowości Grabin koło Ostródy drogę zablokuje ciężarówka. Dwa pasy w kierunku Warszawy będą nieprzejezdne. Zrobi się duży korek, a służby będą musiały jak najszybciej udrożnić przejazd. Policjanci w tym miejscu będą kierowali na objazdy. Utrudnienia potrwają do 15.
3: I na koniec tych faktów zaglądamy do konstytucji AI podpisanej w Białym Domu.
2: Ten dokument podpisał prezydent Donald Trump oraz szefowie 6 firm: Google, Meta, OpenAI, Anthropic, xAI i Nvidia. Nosi tytuł Porozumienie z Białego Domu na temat superinteligencji, bo to właśnie SI zastąpić ma skrót AI.
7: Superintelligence or SI.
2: Superinteligencja lub SI. Nazwa została oficjalnie zmieniona przez największych, najinteligentniejszych i najlepszych na świecie specjalistów w tej dziedzinie. Tak reklamował ich amerykański prezydent.
3: Firmy rozwijające modele językowe zobowiązują się, że będą dbać o bezpieczeństwo własnych technologii.
2: Wdrożyć mają 4 warstwy kontroli. Po pierwsze, wewnętrzny monitoring i zapewnienie, że modele nie będą włamywały się do obcych systemów.
3: Kolejną jest tworzenie wewnętrznych zespołów, które mają sprawdzać, czy mechanizmy działają i usuwać na bieżąco problemy.
2: Każda z firm ma zaprosić niezależnych zewnętrznych audytorów nadzorujących tworzone systemy.
3: Wreszcie niezależny komitet złożony z członków zarządów firm będzie nadzorować wszystkie te działania i sporządzać raporty.
2: W Białym Domu uzgodniono również, że przedstawiciele firm rozwijających sztuczną inteligencję będą się regularnie spotykać, by ustalać standardy i dobre praktyki. No to może jeszcze Elon Musk a propos przyszłości. Gdy dysponujemy robotami i superinteligencją, oznacza to, że każdy człowiek na świecie może mieć dostęp do lepszej opieki medycznej niż ktokolwiek z nas tutaj. W tym także ja. Czyż to nie byłoby wspaniałe? Tak mówi najbogatszy człowiek na świecie, przedsiębiorstwa, większościowy akcjonariusz firm Tesla, SpaceX oraz xAI.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodu.
0: RMF FM. Słuchaj tak jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od dziś disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

RMF ON. Cokolwiek robisz, masz RMF ON. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF ON. Wiele okazji, jeden RMF ON. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF ON lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Rock Progresywny. Czas na fakty RMF FM.
1: Faktów, a przy mikrofonach Ewa Kwaśna i Tomasz Stańszewski. Witamy.
2: Witamy.
3: Kolejny alert RCB w związku z kolejnymi uderzeniami Rosji na cele w zachodniej Ukrainie.
2: Od tych alertów zaczynamy, ale w faktach będzie też inna niebezpieczna sytuacja.
3: Bójka pilotów na pokładzie samolotu lecącego z Dubaju do Izraela.
2: Wcześniej awaria państwowych serwerów w domenie gov.pl.
3: Najnowsze dane o inflacji.
2: A w cyklu Twoje zdrowie dziś o tym, jak zadbać o serce.
3: Jest 10:00, na początek faktów alert RCB o rosyjskim ataku na Ukrainę, który dostali przed południem mieszkańcy województwa lubelskiego.
2: To dla nich dziś drugie takie ostrzeżenie. Pierwsze pojawiło się po 6:00 rano, zostało odwołane przed 8:00.
3: A to najnowsze zostało rozesłane na telefony po godzinie 9:00. W polskiej przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo w związku z kolejnymi uderzeniami Federacji Rosyjskiej na zachodnie terytorium Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem odrzutowych, bezzałogowych statków powietrznych. Taką informację przekazuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
2: Jest kolejna cyberawaria państwowych serwerów.
3: Tym razem nie działa strona biznes.gov.pl.
4: No bo skoro mamy ostatni dzień miesiąca, to w Polsce nie działa rządowy internet i to nie jest jakimkolwiek zaskoczeniem.
3: Przekorne. Krzysztof Beranda. Melduje się w przedpołudniowych faktach. Witam, Krzysztofie. Dlaczego to nie jest zaskoczeniem?
4: Dlatego, że dzisiaj ostatni dzień na składanie przez przedsiębiorców wniosków o założenie skrzynki do e-doręczeń, czyli do cyfrowej komunikacji z urzędami. Jak świat światem, większość z nas zostawia takie rzeczy na ostatnią chwilę. Jak świat światem, urzędnicy są tym zaskoczeni. W efekcie serwery tego nie wytrzymują i państwowe strony się wywracają. Tak jest przy dorocznym składaniu PIT-ów, wniosków o 800+, i wszelkich innych. Teraz, gdy przedsiębiorcy spróbują wejść na stronę biznes.gov.pl, to albo dostaną komunikat błąd serwera, albo że muszą poczekać kilkadziesiąt minut, albo nic nie zobaczą, albo zobaczą informację, że ze względu na wysokie obciążenie serwisu występują problemy w dostępie do portalu. Rząd nie ma pomysłu na skuteczną naprawę, zwłaszcza że od rana ma także generalną awarię większości stron internetowych w domenie gov.pl.
3: Sprawdzę, że będziemy fakty w tej sprawie. Inflacja w Polsce oficjalnie znalazła się poza urzędowo akceptowanymi poziomami. We wrześniu tempo wzrostu cen przyspieszyło z 3,4% do równych 4%. Takie dane kilkadziesiąt minut temu opublikował Główny Urząd Statystyczny.
2: A powodem drożyzny głównie drogie paliwa.
3: Tym samym ta inflacyjna czwórka otwiera dyskusję o podwyżkach stóp procentowych w Polsce. Incydent pod kontrolą. 20 minut temu taką informację przekazało biuro premiera Izraela Benjamina Netanyahu.
2: A chodzi o awaryjne lądowanie samolotu ze 180 pasażerami na pokładzie.
3: Boeing 737 MAX 8 należący do linii Fly Dubai wyleciał z Dubaju, leciał do Tel Awiwu, ale maszyna nagle zmieniła kurs, a potem awaryjnie wylądowała w Arabii Saudyjskiej po doniesieniach o próbie uprowadzenia maszyny.
2: Jak poinformowali izraelscy urzędnicy, załoga nadała sygnał alarmowy po fizycznej sprzeczce. Uwaga, między pilotami. W związku z incydentem izraelskie siły powietrzne poderwały myśliwca.
3: Według The Jerusalem Post początkowo maszyna nadała kod transpondera 7700, oznaczający ogólną sytuację awaryjną. Potem ten kod zmieniono na 7500, używany w przypadku podejrzenia bezprawnej ingerencji lub porwania samolotu, by ponownie powrócić do kodu 7700.
2: Ostatecznie incydent miał związek z konfliktem między członkami załogi, a nie z próbą przejęcia kontroli nad maszyną. Tak uspokaja dziennik Haaretz.
3: Samolot wylądował na lotnisku w Tabuku, niewielkim porcie lotniczym położonym w północno-zachodniej Arabii Saudyjskiej.
5: Dbamy o Twoje zdrowie.
3: Serce. Dziś pod lupą naszego cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM.
2: Świadomość ryzyka chorób sercowo-naczyniowych rośnie. Do poradni kardiologicznych zgłasza się coraz więcej osób w wieku od 30 do 40 lat, żeby się przebadać. Usłyszała od naszego ekspertka, dziennikarka RMF FM Anna Kropaczek.
3: Ania, razem z nami w faktach. Aniu, jakie zatem badania są wskazane?
6: Po pierwsze, badanie ciśnienia tętniczego. Jak mówi profesor Maciej Wybraniec, kardiolog z Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach, ciśnienie możemy mierzyć samodzielnie w domu.
7: Jeżeli to ciśnienie przekracza 140 na 90 w warunkach spoczynku, powinniśmy się skonsultować z lekarzem, powtórzyć ten wynik.
6: Po drugie, warto sprawdzić tętno. Niemiarowość, szczególnie po 60 roku życia, może być objawem migotania przedsionków.
7: To jest taka arytmia serca, która występuje nawet u 5% ludzi po 60 roku życia. Migotanie przedsionków dramatycznie zwiększa ryzyko udaru niedokrwiennego mózgu.
6: Aby zapobiec udarowi, trzeba wdrożyć leczenie. Kolejnym ważnym badaniem jest oznaczenie poziomu cholesterolu, o którym wiemy dziś więcej w faktach.
2: Nasz dzisiejszy taki sercowy ekspert, prawda, profesor Maciej Wybraniec, od teraz czeka na Wasze pytania pod numerem 12 200 0010.
3: I ten numer znajdziecie na stronach rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Słuchacie RMF Rok Progresywny.

królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla siebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: way to heaven.
1: Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych

polski hip-hop. Stacje RMF Fresh, tylko w RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
1: Serdecznie zapraszam.

0: Słuchacie RMF Rock Progresywny. Czas na fakty RMF FM.
1: Faktowa przy mikrofonie Anna Wachowska, witamy.
2: Dzień dobry, zapraszamy. Tragedia w Zachodniopomorskiem. Ciało młodego mężczyzny wyciągnięto z Bałtyku. Policja zatrzymała zastępcę prokuratora okręgowego z Opola. Jechał samochodem, był pijany. W naszym radiowym cyklu Twoje zdrowie będzie o sercu. Polecamy także fakty kulturalne w RMF FM. Dziś filmowa lalka weszła do kin. Ciało młodego mężczyzny wyciągnięto z Bałtyku w Rywalu w Zachodniopomorskiem. W pobliżu na plaży znajdowały się rzeczy osobiste 30-latka. Służby ustalają jego tożsamość i okoliczności tej tragedii. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje, że zakończył się rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. Do mieszkańców Lubelszczyzny rozesłano wiadomości z odwołaniem alertu. Zapewniono, że nie ma zagrożenia na terenie Polski. Pijanego zastępcę prokuratora okręgowego z Opola za kółkiem zatrzymali policjanci. Mężczyzna wpadł na Podkarpaciu, informuje reporter RMF FM. Łączymy się z Krzysztofem Zasadą. Krzysztofie, co ustaliłeś w tej sprawie?
3: Ktoś zadzwonił na numer alarmowy, że autostradą A4 porusza się samochód, którego kierowca może być kompletnie pijany. Do akcji ruszyli policjanci z Przeworska, zatrzymali osobową kiję. Okazało się, że 53-letni kierowca jest kompletnie pijany. Badanie wykazało prawie 3 promile alkoholu w organizmie. Podczas kontroli mężczyzna powiadomił, że jest prokuratorem. Trafił do policyjnej izby zatrzymań, powiadomiono jego przełożonego. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Przemyślu. Jak się dowiedziałem, sprawę ma przejąć Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej.
2: Jastrzębska Spółka Węglowa w pierwszym półroczu tego roku notuje straty. Firma właśnie opublikowała swoje wyniki za ten okres. Dla poprawy sytuacji opracowany został specjalny plan, który obejmuje 9 najbliższych lat. Dziennikarz RMF FM Marcin Buczek na linii faktów. Witamy. Jestem. Marcinie. To ile wyniosły tegoroczne straty JSW?
4: Pierwsze półrocze tego roku to nieco ponad 1 000 000 000 zł strat, ale to znacząco mniej niż w podobnym okresie ubiegłego roku. Wtedy bowiem straty wyniosły nieco ponad 2 000 000 000 zł, a w całym ubiegłym roku to było ponad 6 miliardów. Dla porównania, rekordowy dla spółki był rok 2022, kiedy to firma miała ponad 7 miliardów złotych zysku. Wpływ na to miały wówczas bardzo wysokie ceny koksu i węgla na światowych rynkach, a to było po agresji Rosji na Ukrainę, kiedy ceny te zaczęły gwałtownie spadać. Już 2 lata później spółka miała 7 miliardów złotych strat.
5: Posłuchaj, chodzi o Twoje zdrowie.
2: Złe nawyki żywieniowe, brak ruchu, palenie papierosów. To wszystko prowadzi do chorób układu sercowo-naczyniowego. O sercu mówimy dziś w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Zawał zwykle pojawia się niespodziewanie. Pan Marcin poczuł się źle na porannym spacerze z psem.
6: Na spacerze z psem coś niepokojącego już było. Spoty, później pieczenie w klatce, wtedy już w głowie zaświtało, że obrót do domu i po pogotowie trzeba dzwonić, bo coś jest nie tak. Karetka przyjechała, to już znowu następne dolegliwości, to straszny ból w plecach. Bardzo szybko wylądowałem tutaj, w tym szpitalu. Szybkość, cała reakcja spowodowała to, że nie mam na chwilę obecną uszkodzonego serca.
7: Nie miał pan wcześniej żadnych problemów?
6: Nic. To się nawarstwiło przez całe moje życie, z tego co się dowiedziałem. Cały tryb życia, jedzenie, palenie papierosów, które rzuciłem w lutym. Jednak i tak mnie dopadło, bo to było nagromadzone sprzed lat.
2: Z pacjentem Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach-Ochojcu rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek, a nasz ekspert profesor Maciej Wybraniec, kierujący oddziałem intensywnego nadzoru kardiologicznego w tym ośrodku, jeszcze przez pół godziny będzie odpowiadał na Wasze pytania pod numerem 12 200 0010. A teraz już czas na fakty kulturalne w studiu Marlena Chudzio.
8: Dzień dobry.
2: Na początek urodziny.
8: Teatr Wielki w Łodzi zapowiedział świętowanie swojego 60-lecia. Nie zabraknie nawet balu.
9: Balu z prawdziwego zdarzenia. Takiego, w którym poza oczywiście pokazem artystycznym będzie okazja, żeby samemu ubrać się w strój wieczorowy, suknie i smokingi czy fraki, których na co dzień nie mamy kiedy założyć, a tu będzie do tego doskonała okazja.
8: Zdradził nowy dyrektor Teatru Wielkiego w Łodzi, Rafał Kłoczko. W kinach można już od dziś oglądać lalkę w reżyserii Macieja Kawalskiego. W Izabelę Łęcką wcieliła się Kamila Urzędowska. Tak opowiada o postaci.
10: Ta dziewczyna ma całe morze swoich emocji, swoich doświadczeń, swoich zawodów i problemów, z którymi się mierzy. To ojciec hazardzista, ojciec, który kłamie, manipuluje, ciotka, która na nią napiera, każdy ma wobec Izabeli pewne oczekiwania.
8: Czy lalka spełni oczekiwania widzów? Jest okazja się przekonać. Gdański Teatr Szekspirowski rozpoczyna cykl warsztatów dla rodzin z dziećmi. Podczas spotkań pod hasłem Eko Szekspir odkryjecie tajemnice przyrody ukryte w dziełach dramatopisarza. I tak na przykład 10 października uczestnicy dowiedzą się, jakim ogrodnikiem był Szekspir oraz poznają historię zielonych zakątków Gdańska.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sześć po jedenastej, tu byle do piątku w RMF FM. Słuchajcie, wiadomo, co sprawia, że...

życiu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Rock Progresywny. Czas na fakty RMF FM.
1: A przy mikrofonie ponownie Anna Wachowska. Witamy, Aniu.
2: Zapraszam. Arkadiusz Milik w tarapatach. Znany piłkarz wyprzedzał na przejściu dla pieszych. Szokujące kulisy lotu ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich do Izraela. Jeden z pilotów próbował rozbić maszynę. Wejście na sopockie molo od jutra bezpłatne.
3: To jest nasz pierwszy krok w Sopocie, także pierwszy raz jesteśmy i zaczynamy od mola.
2: Zaczynamy fakty w południe. Znany piłkarz Arkadiusz Milik odpowie za wyprzedzanie na przejściu dla pieszych w centrum Warszawy. Policjanci w zeszły piątek zatrzymali jego samochód tuż po popełnieniu wykroczenia. Mandatu jednak nie dostał, po rozmowie odjechał. Fakty w południe otwiera reporter RMF FM Michał Krasoń.
4: Witamy.
2: Michale, rozmawiałeś ze stołeczną policją. Z czego wynika zmiana decyzji?
4: Policjanci na miejscu zwrócili uwagę piłkarzowi, że ten wyprzedzał na przejściu dla pieszych i przekroczył podwójną linię ciągłą. Po krótkiej rozmowie Milik odjechał bez mandatu. Jak się jednak okazało po analizie nagrań z kamer policjantów, piłkarz kilka skrzyżowań dalej przejechał na czerwonym świetle, czego funkcjonariusze na miejscu nie zauważyli. Dlatego policjanci chcą teraz ukarania Milika za wszystkie wykroczenia.
5: Zgromadzony materiał będzie podstawą do skierowania do właściwego sądu wniosku o ukaranie kierowcy.
4: Tłumaczy Jakub Pacyniak z warszawskiej policji. Za samo wyprzedzanie na pasach piłkarz powinien dostać 15 punktów karnych i 1500 zł mandatu. Teraz o karze dla niego zdecyduje jednak sąd. Sam Arkadiusz Milik do sprawy się nie odniósł.
2: Kolejny wypadek w Tatrach. Turystka spadła z dużej wysokości w rejonie szlaku na Zawrat. Doznała poważnych obrażeń. Śmigłowiec Topru zabrał ją do zakopiańskiego szpitala. Jeden z pilotów samolotu linii Fly Dubai, który w trakcie lotu został przekierowany do Arabii Saudyjskiej, zamierzał rozbić maszynę. Jak podają izraelskie media, mężczyzna został zatrzymany przez drugiego pilota i pasażerów. Samolot leciał ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich do Izraela, ale został przekierowany do Arabii Saudyjskiej. Linie lotnicze zapewniły, że wszyscy pasażerowie są bezpieczni. Po analizie decyzji Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Mercosuru będziemy rozważać kolejne kroki prawne, usłyszał w resorcie rolnictwa dziennikarz RMF FM. Wczoraj, przypominamy, Trybunał odrzucił polski wniosek o tymczasowe zawieszenie stosowania umowy handlowej z blokiem państw Ameryki Południowej. Na linii sejmowe studio RMF FM, w nim nasz reporter Kasper Wróblewski.
6: Witam serdecznie.
2: Powiedz, co dokładnie zamierza zrobić teraz Ministerstwo Rolnictwa?
6: Jak się dowiedziałem, wraz z resortem rolnictwa nad odpowiedzią do TSUE będzie współpracować Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Resort dyplomacji analizuje teraz m.in. czy możliwe jest zażalenie od wczorajszej decyzji Unijnego Trybunału. Decyzji, która, jak podkreśla wiceminister rolnictwa Małgorzata Gromadzka, dotyczy jedynie środka tymczasowego, nie przesądza jeszcze o wyniku głównej skargi Polski na umowę.
7: To odrzucenie tego pojedynczego wniosku nie skutkuje odrzuceniem całej skargi i cała skarga jest podtrzymywana. Natomiast co do ustosunkowania się do odrzucenia tego wniosku, to w tej chwili jest to analizowane.
6: Tylko przypomnę, w uzasadnieniu TSUE czytamy, że Polska nie dostarczyła konkretnej wskazówki umożliwiającej ustalenie prawdopodobieństwa wystąpienia nieuchronności poważnej i nieodwracalnej szkody dla polskiego rolnictwa. Z Sejmu Kacper Wróblewski.
2: Tuż po faktach gościem Kacpra Wróblewskiego w radiu RMF 24 będzie przewodniczący klubu Centrum Mirosław Suchoń. Polecamy tę rozmowę.
8: Fakty i zdrowie w RMF FM.
2: Silny, piekący ból w klatce piersiowej, często budzący ze snu. Tak zwykle objawia się zawał zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. O sercu mówimy dziś w cyklu Twoje zdrowie. Nasz ekspert podkreśla, że u pań występują też często nietypowe objawy zawału.
9: Dużo częściej u kobiet nie jest to ból w klatce, ale duszność, czy uczucie braku powietrza. To jest taki objaw, który może niestety być powodem pomyłek diagnostycznych. Częściej też te objawy gdzieś są zlokalizowane w plecach, w obrębie łopatki. Bardzo trzeba być ostrożnym, ponieważ te objawy, szczególnie u kobiet w wieku średnim, mogą być mylone z objawami menopauzy.
10: Kobiety później się zgłaszają?
9: Faktycznie, poprzez to, że te objawy są nietypowe i panie są zdecydowanie dużo bardziej wytrzymałe na ból, często trwa to dużo dłużej, zanim panie się zgłoszą do nas.
2: Przestrzega profesor Maciej Wybraniec, kierujący oddziałem intensywnego nadzoru kardiologicznego w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach-Ochojcu. Z ekspertem rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Ponad 1 100 000 biletów sprzedano od połowy kwietnia do dziś na molo w Sopocie. Od jutra wejście na to najdłuższe drewniane molo w Polsce będzie darmowe. Dziś na Pomoście sporo spacerowiczów.
11: Jest tak spokojnie i tak można trochę pobyć z morzem, tak powdychać świeże powietrze.
12: Państwo powolnym krokiem przemierzacie molo.
3: To jest nasz nasz pierwszy krok w Sopocie, także pierwszy raz jesteśmy i zaczynamy od mola.
10: Pierwsze spojrzenie na ten widok, co najbardziej przyciąga wzrok? Widok klifu w Gdyni czy portu w Gdańsku?
11: Obie są piękne.
3: Najbardziej wzrok przekuwa chyba jednak widok Sopotu.
2: Widoki wraz z turystami podziwiał w słonecznym Sopocie reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. W faktach za godzinę będzie o zaskakującym zwrocie w sprawie aresztowań w pobliżu brytyjskiej bazy wojskowej.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo. Słuchacie RMF Rok Progresywny.

biełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Rock Progresywny. Czas na fakty RMF FM.
1: Z wami mamy najnowsze informacje. Przy mikrofonie Anna Wachowska.
2: Samolot linii Fly Dubai wysłał sygnał o porwaniu. Jeden z pilotów próbował rozbić maszynę. Najnowsze fakty zbiera dziennikarz RMF FM. Połączymy się z nim na początek. Przekażemy też ważne informacje dla kierowców z województwa lubuskiego. A na koniec o roli uśmiechu w życiu dziecka. Dwaj piloci trafili do szpitala po poważnym incydencie na pokładzie samolotu linii Fly Dubai, który leciał z Dubaju do Tel Awiwu. Lotnisko w Arabii Saudyjskiej potwierdza, że odebrało sygnał alarmowy od maszyny z prośbą o zgodę na awaryjne lądowanie. Z doniesień mediów wynika, że jeden z pilotów próbował przejąć sterowanie i rozbić maszynę. Udało się go jednak powstrzymać. Najnowsze doniesienia zbiera dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Witamy.
3: Witam.
2: Tomku. To jakie są te najnowsze informacje?
3: Według informacji sprzed chwili drugi samolot tej samej linii Fly Dubai z Dubaju do Tel Awiwu zmienił trasę i wraca do rodzimego portu. W przypadku tej pierwszej maszyny wiadomo, że pilot, który próbował przejąć stery, jest narodowości omańskiej. Około 2 godzin po starcie jego Boeing raptownie zanurkował, spadając w ciągu niespełna minuty z wysokości 10,5 ponad tysięcy metrów do 5000 metrów, a więc ponad 5 kilometrów, i jednocześnie gwałtownie zwiększał prędkość. W kokpicie słychać było w tym czasie krzyki i odgłosy gwałtownego starcia, zapewne bójki. Kokpit powinien pozostawać zamknięty, jednak na szczęście tym razem udało się osobom z zewnątrz wejść do środka. W środku jeden z pilotów nosił ślady obrażeń zadanych nożem. Napastnik, ten drugi, został zatrzymany przez pasażerów, a sam samolot został sprowadzony przez 2 cywilnych pilotów w trybie awaryjnym na lotnisko w Arabii Saudyjskiej. Obaj piloci trafili do szpitala, pasażerom nic nie grozi, ale przebieg wydarzeń będzie wyjaśniany przez najbliższe godziny.
2: A więc nowe fakty sprawdzajcie w RMF FM. Policja zatrzymała 46-latka podejrzanego o podłożenie butli z łatwopalną cieczą przed jedną z firm w Elblągu. W faktach witamy reportera RMF FM Piotra Bułakowskiego. Mężczyzna ma usłyszeć zarzuty w tej sprawie. Jakie?
4: Tak, chodzi o spowodowanie zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób. 47-latek to były pracownik firmy, zwolniony ponad rok temu. Policjantom miał się przyznać do umieszczenia butli z łatwopalną cieczą przy przyłączu gazowym. Miało to być świadome działanie wymierzone w byłego pracodawcę. Przypomnę, na dnie wspomnianych butli leżały baterie, z których na zewnątrz wystawały kable. Służby uznały, że cała konstrukcja była niebezpieczna.
2: Jedna osoba ucierpiała w wypadku na drodze krajowej numer 27 w Lubuskiem. Między węzłami Żary i Żary Południe bus zderzył się z samochodem osobowym. I tam jedziecie wahadłowo.
5: Posłuchaj, takie są fakty.
2: Jeszcze 30 lat temu pacjentowi po zawale lekarze zalecali leżenie nawet przez 2-3 tygodnie. Teraz jest inaczej. Do szybkiego powrotu do aktywności służy program finansowany przez NFZ, który obejmuje rehabilitację.
6: Taka rehabilitacja trwa 3 tygodnie, w trakcie której w sposób kontrolowany stopniowo zwiększamy obciążenie wysiłkiem fizycznym w takich bezpiecznych warunkach, ponieważ ruch jest jednym z podstawowych elementów prewencji wtórnej również, tak, czyli zapobiegania ponownemu zawałowi serca. Od tych sprzed 30 lat zaleceń, żeby leżeć. My teraz mamy zalecenie, żeby szybko leczyć, żeby ten pacjent wrócił do normalnego życia, pracy i cieszenia się życiem.
7: Trzeba prowadzić zdrowy styl życia. Uprawiać sport? Niewyczynowo oczywiście. Ja wiedziałem o tym, bo się już o tym obczytałem, będąc tutaj. Jeszcze to profesorowie potwierdzili.
8: Niecały tydzień w szpitalu pan wychodzi.
7: Tak, wychodzę szczęśliwy, zadowolony z opieki, że uratowali mnie, bo ich o to prosiłem, bo w karetce jak jechałem, to nawet mówiłem: ratujcie mnie.
2: Z profesorem Maciejem Wybrańcem, kardiologiem z Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach Ojcu oraz panem Marcinem, pacjentem tego ośrodka, rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Wzajemne uśmiechy dziecka i matki mają kluczowe znaczenie dla rozwoju emocjonalnego niemowlęcia. Doniesienia naukowców z Uniwersytetu Miami przynosi do studia Grzegorz Jasiński, redakcja naukowa RMF FM. Witamy.
9: Dzień dobry.
2: Badacze podkreślają, że takie radosne chwile pełnią w życiu maluchów bardzo istotną rolę.
9: To zdecydowanie coś więcej niż tylko taki wzruszający obrazek z rodzinnego albumu. Właśnie w tych momentach, gdy zarówno dziecko, jak i matka angażują wpisują się w taką pozytywną interakcję, zachodzą istotne zmiany w fizjologii malucha, które sprzyjają rozwojowi umiejętności regulowania emocji. Potwierdzono to w badaniach 1000 czteromiesięcznych dzieci podczas kontaktu z matkami. W takich wspólnych, radosnych chwilach obserwowano u dzieci m.in. wzrost zmienności rytmu serca. Efekt nie występował, gdy tylko jedna strona okazywała pozytywne emocje. Był też, przyznajmy, słabszy w przypadku ojców czy innych dorosłych. Z wiekiem niemowlęta stają się coraz bardziej aktywne w inicjowaniu i odwzajemnianiu uśmiechów i, przyznajmy, trudno im się oprzeć.
2: Na kolejne wspólne chwile z faktami zapraszamy już o 14.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Do 14 jeszcze byle do piątku. Słuchajcie, jest szansa, że będziemy mieć więcej czasu.
0: Słuchacie RMF, rok progresywny.

czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Rock Progresywny. Czas na fakty RMF FM.
1: W studiu, a przy mikrofonie Anna Wałowska. Witamy, Aniu.
2: Witam i zapraszam. Tajemniczy pakunek przymocowany do cysterny pociągu w Białymstoku. To ustalenia dziennikarza RMF FM. Jego relacja za chwilę. Nowe fakty w sprawie incydentu na pokładzie samolotu linii Fly Dubai. Według Izraela to nie był atak terrorystyczny. Na koniec zdradzimy, co łączy miłośników jazzu i gór. Tajemnicze znalezisko na cysternie pociągu towarowego w Białymstoku. Na miejscu są policyjni pirotechnicy, którzy sprawdzają, czy pakunek stwarza zagrożenie. Zarządzono ewakuację pobliskiego terenu. Na linii reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Krzysztofie, co dzieje się teraz na miejscu?
3: Trwa odłączanie cysterny od reszty pociągu składającego się z 32 wagonów. Dopiero po tym pirotechnicy będą sprawdzać foliowy pakunek przymocowany do jednego z nich. Na ten czas ewakuowano okolice bocznicy kolejowej, między innymi część ulicy Kopernika i Hetmańskiej. Ewakuowano też pobliską stację benzynową. Jak się dowiedziałem, pociąg przyjechał z Suwałk. Na bocznicy w Białymstoku stoi od 5 dni.
2: Nie atak terrorystyczny, ale inny incydent. Tak ocenia atak na pilota samolotu Fly Dubai rzecznik biura premiera Izraela, Doron Szpilman. Wcześniej izraelskie władze mówiły o zagrożeniu porównywalnym z wydarzeniami z 11 września 2001 roku. Trwa śledztwo mające wyjaśnić przebieg wydarzeń na pokładzie maszyny, która lecąc z Dubaju do Izraela awaryjnie lądowała w Arabii Saudyjskiej w wyniku bójki w kokpicie. W studiu faktów ponownie dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomku,
4: dzień dobry,
2: czego dowiedzieliśmy się w ciągu ostatniej godziny? Witaj.
4: Wiadomo, że zaangażowane w sprawę z powodu wielu Izraelczyków na pokładzie władze Izraela nie tylko nie mówią już o ataku terrorystycznym, ale też inny incydent, bo takiego określenia używają teraz nieoficjalnie, nie ma według nich związku z problemami psychicznymi pilotów. Według ostatnich doniesień napastnikiem, który zaatakował kapitana Boeinga 737, był obecny w kabinie drugi pilot, obywatel Omanu. W zamkniętym kokpicie doszło do sprzeczki, która przerodziła się w fizyczną agresję, w której użyty został scyzoryk. Obaj piloci odnieśli przy tym obrażenia i po wylądowaniu trafili do szpitala. W wyniku gwałtownych manewrów, w tym prawdopodobnie niekontrolowanego zniżenia samolotu o 5,5 kilometra, uszkodzeniu uległ ster kierunkowy samolotu. Maszyna prowadzona przez przypadkowo obecnych na pokładzie pilotów po służbie wylądowała jednak bezpiecznie, a żaden z pasażerów nie ucierpiał. Śledztwo ustalające przebieg wydarzeń prowadzą władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Saudyjczycy i prawdopodobnie Izrael.
2: Ekspert lotniczy Grzegorz Brychczyński będzie za chwilę gościem Bogdana Zalewskiego w radiu RMF24. Zapraszamy na tę rozmowę. Trwa poszukiwanie źródła zanieczyszczenia, które morze wyrzuciło na plażę w Ustce i okolicznych miejscowościach. Czarne, lepkie grudki najpewniej substancji ropopochodnej znaleziono na kilku odcinkach wybrzeża, a Urząd Morski podejrzewa jedną z jednostek. Dziś ma być na niej przeprowadzona kontrola. Na linii reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Witaj, Staszku.
5: Dzień dobry.
2: Co urzędnicy chcą zrobić?
5: Kluczowe będzie porównanie próbek ze zbiorników tej jednostki z materiałem zebranym na plaży. Wyniki mają być najwcześniej w piątek. Wtedy będzie można potwierdzić albo wykluczyć, czy znaleziono sprawcę. Urzędnicy zakładają, że mogło dojść do zabronionego czyszczenia zbiorników i właśnie tak razem z falami substancja ropopochodna mogła trafić na brzeg. Cały czas trwa sprzątanie.
6: To jest to żmudny proces. Drobinki, pokruszynki porozciągnięte po całej plaży. Należy za pomocą miotły czy grabi nagarnąć na łopatę, zbierać to do worków i tak przejść, że tak powiem, krok za krokiem cały odcinek.
5: Tłumaczy Robert Budzik, kierownik obwodu ochrony wybrzeża w Ustce, i właśnie tam oczyszczono już około 7 km plaży, a od rowów do Dębina kolejne 3.
7: Muzyka w faktach RMF FM.
2: Magia muzyki jazzowej i niepowtarzalny klimat górskiej przyrody. W samym sercu Tatr trwa jubileuszowy 30. Jazz Camping Kalatówki 2026.
8: Gdy jak są otwarte szeroko okna, to tutaj jazz się, że tak powiem, niesie po halach. Przez 30 lat bardzo dużo się tu zmieniło. Rzeczywiście ten jazz bardzo tak ewoluował i to jest już taka impreza kultowa, która jest praktycznie taka bardzo rozpoznawalna.
9: Próbowaliście kiedyś policzyć, ilu młodych muzyków jazzowych Kalatówki wychowały?
8: Myślę, że bardzo, bardzo wielu. Nie wymienię, ale to raczej muzycy musieliby się wypowiadać, kto tu zadebiutował.
9: Ale obawiam się, że trzeba by w setkach już to liczyć.
8: Myślę, że może w setkach nie, ale w dziesiątkach na pewno.
2: Mówiła współorganizatorka spotkania Marta Łukaszczyk. Rozmawiał z nią reporter RMF FM Maciej Pałachicki, a my z nowymi faktami wracamy o 15.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Mateusz Opierchał, bardzo dziękuję za dziś. To było Pyta do piątku. Proszę?
10: No dzień dobry.
0: Kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Rock Progresywny. Czas na fakty RMF FM.
1: Tu w RMF FM, na które zaprasza Anna Wachowska.
2: Groźny wypadek w centrum Żywca. 5 osób zostało rannych. Za chwilę relacja naszego reportera. Były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski z listem żelaznym. Co to oznacza? Zapytamy dziennikarza RMF FM. Będzie też wizyta w wyjątkowym miejscu.
3: Piękna pogoda, super plaża i woda naprawdę przejrzysta.
2: To nie tropiki, to Bałtyk. 5 osób zostało rannych w wypadku w centrum Żywca. W Sosnowcu na S1 ciężarówka zderzyła się z autem osobowym. Reporter RMF FM Marcin Buczek zbiera informacje o wypadkach w Śląskiem. Marcinie, zacznijmy od Żywca. Co się tam stało?
4: To są na razie bardzo wstępne informacje. Wiadomo, że w centrum Żywca zderzyły się 3 samochody. 5 osób zostało zabranych do szpitala, 2 z nich to piesi. Policja na miejscu ustala w tej chwili, jak doszło do tego wypadku. Natomiast na trasie S1 w Sosnowcu auto osobowe zderzyło się z ciężarówką. Trasa od Sosnowca do Dąbrowy Górniczej jest teraz całkowicie zablokowana. Policja wyznacza objazdy, a korek zaczyna się już w miejscu skrzyżowania trasy S1 z autostradą A4.
2: Jest postanowienie sądu o wydaniu listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. Były wiceminister sprawiedliwości z rządów PiS, ukrywający się za granicą od 2 lat, będzie mógł wrócić do kraju i z wolnej stopy odpowiadać na pytania prokuratury. Z informacjami w tej sprawie dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Witamy.
5: Witam.
2: Tomku. Jakie są powody i skutki tej decyzji?
5: Sąd uznał, że sprawa Funduszu Sprawiedliwości, w której podejrzanym jest Romanowski, została rozwikłana do tego stopnia, że większą korzyścią dla wymiaru sprawiedliwości będzie wydanie Romanowskiemu listu żelaznego niż dalsze ukrywanie się podejrzanego ze szkodą dla wymiaru sprawiedliwości. Obrońca podejrzanego zwraca jednak uwagę, że prokuratura może jeszcze zaskarżyć dzisiejszą decyzję Sądu Okręgowego. Dopiero jeśli przegra przed sądem apelacyjnym, wydanie listu żelaznego będzie prawomocne.
6: W momencie uprawomocnienia się tego orzeczenia upada, mówiąc kolokwialnie, zarówno tymczasowe aresztowanie, europejski nakaz aresztowania, list gończy i Marcin Romanowski będzie mógł bezpiecznie przyjechać do Polski, stawić się w budynku prokuratury, poinformować również prokuratora, gdzie będzie przebywał, gdzie będzie odbierał korespondencję, czyli cała ta procedura, która służy temu, żeby zabezpieczyć tok tego postępowania.
5: Mówi mecenas Bartosz Lewandowski. Prokurator Piotr Woźniak zapowiedział właśnie apelację, zatem trzeba będzie na ostateczną decyzję poczekać.
7: Ważne dla Twojego zdrowia.
2: Po 40 roku życia raz w roku powinniśmy oznaczyć stężenie cholesterolu we krwi. To ważne, gdy chcemy zadbać o serce. Mówimy dziś o tym w cyklu Twoje zdrowie. Im wyższy poziom cholesterolu całkowitego i tak zwanego złego cholesterolu, tym większe ryzyko zawału serca.
8: Oprócz tego możemy mówić o tak zwanym dobrym cholesterolu, czyli cholesterolu HDL, który jeżeli jest wysoki, to dobrze, ale to nie wpływa na to, że powinniśmy się czuć spokojnie. Tak, tylko z tego powodu oczywiście. Natomiast jeżeli ten cholesterol dobry jest niski, to jest czynnik ryzyka. Niektórzy pacjenci mówią, że o, ja się nie martwię, mam co prawda wysoki całkowity cholesterol, ale ten dobry cholesterol mam wysoki. Chciałbym rozwiać te wątpliwości. Wysoki poziom cholesterolu HDL nie działa ochronnie.
2: Wyjaśnia profesor Maciej Wybraniec, kierujący oddziałem intensywnego nadzoru kardiologicznego w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach-Ochojcu. Zajrzyjcie na rmf24.pl i przeczytajcie artykuł Serce pod kontrolą. Pogoda nad morzem jest teraz lepsza niż latem. Tak mówią turyści, którzy na pożegnanie września wybrali się do Międzystrojów.
3: Piękna pogoda, super plaża i woda naprawdę przejrzysta.
9: Dzisiaj Bałtyk bardzo spokojny.
3: Bardzo, bardzo.
9: Bardzo i to jest też tak wyciszające.
10: Przepiękna pogoda, cudna, naprawdę.
11: Wypoczywa się super. Pogoda dopisuje, humory no, też, właśnie. Także wszystko jest okej.
9: Okay. Jaki plan dalej?
12: Wycieczka statkiem może do Niemiec, bo jest taka możliwość prawdopodobnie. Nie byliśmy w oceanarium, idziemy do Muzeum Figur Woskowych. To są piękne place zabaw dla dzieci. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Naprawdę jest koniec września, ale jest przepięknie.
2: O turystyczne plany na molo w Międzyzdrojach pytała turystów reporterka RMF FM Anna Pałamar. A w kolejnych faktach powiemy o niezwykłym zdjęciu pewnych kosmicznych narodzin. Wojaczków. Słyszymy się o 15.30.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do...
0: Słuchacie RMF Rock Progresywny.

0: ortopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
1: Serdecznie zapraszam.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Rock Progresywny. Czas na fakty RMF FM.
1: Śmigłowiec LPR-u zabrał jednego rannego kierowcę po wypadku w centrum Żywca. Jak podawaliśmy w faktach RMF FM, zderzyły się tam 3 samochody. Rannych zostało 5 osób, 2 z nich to piesi. Na miejscu przyczyny wypadku ustalają teraz policjanci razem z prokuratorem. Prokuratura zaskarży postanowienie sądu w sprawie listu żelaznego dla byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Poseł PiS ma status podejrzanego w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Astronomowie po raz pierwszy sfotografowali proces formowania się gazowej planety, a właściwie od razu 2 gazowych planet.
2: Z pomocą sieci radioteleskopów ALMA w Chile naukowcy mogli niemal zajrzeć do młodego układu planetarnego VISPID 2, oddalonego od Ziemi o ponad 430 lat świetlnych.
1: Te doniesienia przynosi Grzegorz Jasiński.
2: Witam ponownie.
1: Witaj. Zajrzeli i co zobaczyli?
2: Gęsty dysk gazu i pyłu, zwany dyskiem protoplanetarnym, w którym tworzą się nowe planety i wyraźnie widać, jak formują swoje środowisko. Jeden masywny gazowy olbrzym o masie 5-krotnie większej od Jowisza wyżłobił w dysku wyraźny kanał, zbierając wokół siebie materię potrzebną do dalszego wzrostu. Jego młodszy brat również zostawia swój ślad, tworząc w dysku charakterystyczną szczelinę. Dodatkowo jeszcze wokół tego większego zaobserwowano wiry gazowe, które były przewidywane przez modele komputerowe, ale nigdy wcześniej ich nie widziano. To odkrycie pomoże teraz lepiej rozumieć, jak powstają planety i łatwiej szukać tych najmłodszych.
1: Te narodziny planet możecie zobaczyć sami na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem klubu ekonomicznego jest właściciel sklepu z oponami.
0: Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Rock Progresywny. Czas na fakty RMF FM.
1: Faktów RMF FM studio przejmują Agnieszka Pietrzak i Tomasz Weryński.
2: Dzień dobry, zapraszamy.
3: Co sądzi koalicja?
2: A co opozycja o wydaniu Marcinowi Romanowskiemu listu żelaznego?
3: Pytamy w Sejmie.
2: Zapadły wyroki w sprawie utonięcia 15-letniego harcerza.
3: Skazani są dwaj młodzi mężczyźni.
2: Made in Gdańsk.
4: Wiedza nasza żaglomistrzowska, polskiego żaglomistrza została doceniona.
3: Posłuchajcie o udziale Polaków w Odysei.
2: Christophera Nolana.
3: Jeżeli postanowienie o wydaniu listu żelaznego się uprawomocni, to nie mam wątpliwości, że Marcin Romanowski przyjedzie do Polski, zapowiedział obrońca byłego wiceministra sprawiedliwości, mecenas Bartosz Lewandowski.
2: Jak informowaliśmy, Sąd Okręgowy w Warszawie przyznał list żelazny dla ukrywającego się za granicą posła Prawa i Sprawiedliwości.
3: Na linii teraz Sejm i reporter RMF FM Jakub Rybski.
2: Witamy.
5: Dzień dobry, jestem.
3: Jak politycy komentują takie rozstrzygnięcie?
5: Politycy opozycji przyznają, że sąd podjął dobrą i właściwą decyzję, dzięki której Romanowski może liczyć w Polsce na uczciwy proces.
6: Jeżeli to rozstrzygnie problem procesu sądowego, który ma wyjaśnić, czy faktycznie były zarzuty w Ministerstwie Sprawiedliwości zasadne, no to tylko i wyłącznie trzeba się z tego cieszyć.
5: Mówił były poseł PiSu Jan Krzysztof Ardanowski. Politycy koalicji rządzącej z kolei nie kryją swojego oburzenia i twierdzą, że dzięki listowi żelaznemu Marcin Romanowski będzie mógł utrudniać śledztwo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości.
7: Pan Romanowski to główny mataczyciel. Złapią cię za rękę, mów, że to nie twoja ręka, czyszczenie komputerów i generalnie utrudnianie wymiarowi sprawiedliwości, jak tylko się da, prowadzonego postępowania z ucieczką za granicę.
5: Tak twierdzi senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. Prokuratura już zapowiedziała, że złoży zażalenie na dzisiejsze postanowienie sądu.
2: Kary więzienia w zawieszeniu w głośnej sprawie utonięcia harcerza latem ubiegłego roku. 15-letni Dominik, przypomnę, stracił życie podczas nocnej próby w jeziorze Ośno.
3: Winnym nieumyślnego przyczynienia się do tej tragedii są drużynowy ZHR i ratownik WOPR.
2: Wyrok został ogłoszony już po pierwszej rozprawie za zamkniętymi drzwiami, informuje nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
8: Nie wiemy zatem, jakie były tłumaczenia oskarżonych oraz co według nich stało się feralnej nocy, kiedy to nastolatek bez zabezpieczenia pływał w jeziorze. Drużynowy Marek G. usłyszał karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, a 19-letni ratownik WOPR 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Ponadto mają 5-letni zakaz zajmowania stanowisk związanych z edukacją, wychowaniem oraz opieką nad dziećmi. Wyrok nie jest prawomocny, ale skazani dobrowolnie poddali się karze, przez co zmienia się procedura wniesienia apelacji.
9: Praca, ludzie, pieniądze. W faktach RMF FM.
3: Przedsiębiorcy nadal mogą mieć problemy z zalogowaniem na stronę biznes.gov.pl.
2: A to ostatni dzień na zarejestrowanie adresów do e-doręczeń.
3: Portal nie udźwignął zwiększonego zainteresowania. Wielu użytkowników nie może dopełnić formalności.
2: Problemy obserwuje dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, co jeśli przedsiębiorca nie zarejestruje adresu na czas?
10: Teoretycznie nie ma kar dla tych, którzy nie podadzą adresu do e-doręczeń, ale eksperci wyjaśniają, że mimo to brak adresu do cyfrowej korespondencji, na przykład z urzędami, może przynieść negatywne skutki.
11: Jeśli urząd wyśle pismo na doręczenia, a przedsiębiorca go nie odbierze, po 14 dniach uznaje się za doręczone.
10: Tłumaczy Piotr Juszczyk z Infaktu, czyli pismo przyjdzie, my nawet o tym nie wiemy, a czas na przykład na odwołanie się od decyzji urzędu ucieka.
2: Polski akcent w hollywoodzkiej Odysei Christophera Nolana.
3: Statki, którymi na wielkim ekranie pływa m.in. Matt Damon, mają 15 żagli uszytych w Gdańsku.
2: Zamówienie filmowców znacznie się różniło od standardowego.
12: Dla nich się liczy bardziej wygląd tego żagla, bardziej to oddanie tej wartości historycznej. Not even me.
13: Patrząc na to dzieło, gdzie wasze żagle pełnią bardzo ważną rolę w filmie, co się czuje?
12: Byłem w kinie z żoną i oglądaliśmy ten film, to zupełnie inaczej się go odbiera, patrząc, że możemy być częścią tego filmu i w tych scenach związanych z żeglowaniem i z przeprawą na tych statkach i ten żagiel wypełniony wiatrem. No myślę, że duma przede wszystkim, że to rzemiosło i wiedza nasza żaglomistrzowska tutaj, polskiego żaglomistrza, została doceniona.
3: Opowiadał Paweł Roslen z żeglowni na gdańskiej przeróbce.
2: W rozmowie z reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim.
3: Fakty i fakty kulturalne wracają za pół godziny.
2: Zapraszamy.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami. RMF Rock Progresywny.

0: przykład.
1: Ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Rock Progresywny. Czas na fakty RMF FM.
1: Prokuratura Okręgowa w Przemyślu powołała dwóch biegłych psychiatrów, którzy ponownie ocenią stan Ihora M.
2: 31-letni Ukrainiec w zeszły czwartek na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu zaatakował nożem 5 osób. Jedna z nich zmarła.
1: Biegli mają kilka dni na ponowną ocenę stanu psychicznego mężczyzny.
2: Jeśli jego stan się poprawi, usłyszy zarzuty i zostanie przesłuchany.
1: Ostrzegamy kierowców. Kolizja na autostradzie A4 w pobliżu węzła Pietrzykowice na Dolnym Śląsku.
2: Po zderzeniu dwóch aut

0: Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Wrocławia.
1: Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie przypomina, gdy wyją syreny alarmowe, autobusy i trolejbusy w tym mieście powinny się zatrzymać.
0: Nie wszyscy kierujący pojazdami komunikacji miejskiej pamiętali o tej zasadzie, gdy w mieście ogłaszany był alarm.
2: Zgodnie z obowiązującą procedurą, kierowca powinien zatrzymać pojazd, tak żeby też nie utrudniać przejazdu innym uczestnikom ruchu, otworzyć drzwi i umożliwić ewakuację pasażerów z pojazdu. Dotyczy to także samego kierowcy.
1: Doskonalimy procedury, zapewnia Monika Fisz,
0: rzeczniczka Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. RMF FM jest niezmiennie najbardziej opiniotwórczą stacją radiową w Polsce.
1: Z raportu Instytutu Monitorowania Mediów wynika, że w sierpniu inne redakcje niemal 3300 razy cytowały doniesienia naszych dziennikarzy.
0: Teraz popołudniowe fakty kulturalne RMF FM i Marlena Chudzio.
3: Dzień dobry.
1: Marleno, zaczynasz od informacji z Łodzi.
3: Tak. Teatr Wielki zapowiedział świętowanie swojego 60-lecia. Widzów zaprosi na bal, który będzie okazją do założenia przepięknych kreacji. Podkreślona będzie też łódzka tożsamość,
4: która jest oczywiście związana w dużej mierze z filmem. Stąd też będziemy koncentrować się w dużej mierze na muzyce filmowej, ale tej klasycznej, czyli muzyka Kilara i innych kompozytorów muzyki filmowej, więc Walc Trenowatej, Polonez pana Tadeusza czy Mazur z Zemsty oczywiście się pojawią.
3: Zdradził nowy dyrektor Teatru Wielkiego w Łodzi, Rafał Kłoczko. We Wrocławiu trwają ostatnie przygotowania do premiery musicalu Kościuszko w reżyserii Konrada Imieli z muzyką Grzegorza Rdzaka. To brawurowa opowieść o bohaterze swoich czasów, uwikłanym w wielką historię i wpływającym na pokoleniowe zmiany.
5: Przysięgam w obliczu Boga, całemu narodowi polskiemu.
3: Premiera 3 października w Teatrze Muzycznym Kapitol. A od jutra Nowochódzkie Centrum Kultury zmienia się w wielką galerię pełną niezwykłych kadrów. Przez cały październik odbywać się będą tam różne wystawy fotografii. Na zachętę tylko kilka z nich. WordPress Photo, krakowski klub fotograficzny Wajda Inspiracje, Łódź Kaliska Macbeth.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: RMF Rok Progresywny.

Jeremy.

Gdy za oknem deszcz, gdy nawet kozi herbata nie dają rady, masz RMF On. Tu znajdziesz stacje idealne na długie jesienne wieczory. Nie tylko. W tym RMF Cafe. Łagodne przeboje. Jesienny vibe. Ballady. I wiele więcej. Tylko najbardziej nastrojowe kawałki. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Rock Progresywny. Czas na fakty RMF FM.
1: Faktów RMF FM, a fakty o tej porze mają dla nas Agnieszka Pietrzak i Tomasz Weryński.
2: Popołudniowe problemy drogowe
3: i kolejowe.
2: 58 pociągów odwołanych.
3: 35 opóźnionych.
2: Na Mazowszu po wczorajszej awarii.
3: W cyklu Twoje zdrowie, podpowiedzi dietetyka.
2: Dobre dla serca.
4: Wszystko w naszej diecie jest dopuszczalne. To jest tylko kwestia skali, ilości.
3: Słuchajmy rad specjalistów.
2: I kibicujmy naszym młodszym piłkarzom.
3: Może im uda się pokonać Szwedów.
2: Cztery samochody osobowe zderzyły się na drodze krajowej 81 w pobliżu Warszowic w Śląskiem.
3: Nie ma poszkodowanych, zablokowany jest pas w kierunku Katowic. Jedna osoba została ranna w wypadku niedaleko Pisza na drodze krajowej 58 w Warmińsko-Mazurskiem.
2: Na trasie Ruciane-Nida-Biała Piska w miejscu zderzenia auta osobowego z motocyklem obowiązuje ruch wahadłowy.
3: Pasażerowie pociągów na Mazowszu, zwłaszcza na trasie Warszawa-Zielonka, wciąż odczuwają skutki wczorajszej awarii.
2: W czasie prac remontowych, przypomnijmy, uszkodzone zostały urządzenia sterowania ruchem.
3: Przed stacją PKP Warszawa-Śródmieście jest nasz reporter Michał Dobrołowicz.
2: Michale, jak długo może jeszcze potrwać naprawa?
5: Służby techniczne na kolei przed chwilą przekazały, że awaria zostanie usunięta dziś do 20. To jednak jeszcze teraz oznacza trudne powroty z pracy dla pasażerów. Oni liczą, o ile opóźnione są ich pociągi.
6: 10 minut.
5: Zobaczymy, kiedy to uda się usunąć tę usterkę.
6: Mam nadzieję, że prędko.
7: To może być problem, jeśli jakieś opóźnienia w godzinach szczytu.
5: Kolejarze muszą teraz właśnie w popołudniowym szczycie zapowiadać pociągi telefonicznie. Nie mogą wykorzystywać do tego automatycznych urządzeń i to powoduje kolejne opóźnienia.
2: Żadne dane z krajowego systemu e-faktur nie wyciekły podczas ataku hakerskiego na firmę Fakturownia.
3: Potwierdza to w rozmowie z RMF FM szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.
2: Łupem hakerów padły dane, które nie są powiązane bezpośrednio z użytkownikami KSeF.
8: Dotyczy to ich wewnętrznych certyfikatów uwierzytelniania się, ale przede wszystkim też i faktury, które były wystawione za pomocą fakturowni.pl do 2023 roku. Jak wiemy, KSeF wchodził 1 lutego 2026 roku, a co za tym idzie, nie dotyczy to KSeF-a. Nie było ani sekundy przestoju KSeF-u i też nie mamy jakichkolwiek podstaw do tego, że jakakolwiek informacja wypłynęła z KSeF-u.
3: To oznacza, że bezpieczne pozostały m.in. dane dotyczące kart płatniczych.
2: A służby starają się namierzyć sprawcę lub sprawców tego cyberataku.
9: Zdrowa dieta w faktach RMF FM.
2: Dieta ma ogromny wpływ na serce, które jest w centrum uwagi naszego środowego cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM.
3: Wiele mówi się o korzystnym działaniu diety śródziemnomorskiej czy o ograniczeniu spożywania czerwonego mięsa.
2: Rzadziej słyszymy o serach pleśniowych, wolno dojrzewających i o zwykłym żółtym serze.
10: Ser żółty zawiera bardzo dużo egzogennego cholesterolu i powinniśmy zastanowić się, żeby może nie codziennie ten żółty ser spożywać, może co drugi, co trzeci dzień. Tutaj zdecydowanie preferowałbym biały ser jako element diety, który lepiej wpływa na nasz profil lipidowy.
11: No to jeszcze zapytam o jajka. Można jeść jajka, czy nie można? Ile można?
10: Zdecydowanie można. Można powiedzieć, że jajka są w pewnym sensie neutralne, bo zawierają lecytynę. Oczywiście osoby, które mają hiperlipidemię, nie powinny tych jajek spożywać za dużo, czyli góra, powiedziałbym, 2 jajka dziennie.
2: Z profesorem Maciejem Wybrańcem z Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach-Ochojcu rozmawiała nasza reporterka Anna Kropaczek.
3: Nie udało się seniorskiej kadrze, może uda się młodzieżówce.
2: Nasza piłkarska reprezentacja do lat 21 zagra w Katowicach ze Szwecją w eliminacjach Mistrzostw Europy.
3: Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
2: Witamy
3: Patryku. No, drużyna Jerzego Brzęczka na razie wszystko wygrywa.
12: No dokładnie tak, eliminacje, 8 meczów, 8 zwycięstw. Awans nie jest jednak jeszcze pewny. Okazją do tego, by zbliżyć się do turnieju, jest właśnie pojedynek ze Szwedami. Niemal rok temu, w październiku 2025 roku, na wyjeździe pokonaliśmy ich aż 6-0.
13: Ten mecz nam się pod każdym względem bardzo dobrze ułożył. Wykorzystaliśmy nasze sytuacje. Ten mecz rewanżowy będzie troszeczkę innym spotkaniem, bo z jednej strony my mamy troszeczkę zmian personalnych.
12: Tak mówił selekcjoner Jerzy Brzęczek. Reguła, Urbański, Pietuszewski rok temu zagrali właśnie przeciwko Szwedom, a teraz są na zgrupowaniu seniorskiej reprezentacji.
2: A początek tego meczu za niespełna godzinę. Z Patrykiem oczywiście będziemy się dziś jeszcze łączyć w faktach RMF FM.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia.

0: Słuchacie RMF Rock Progresywny.
1: Słuchacie RMF Rock Progresywny. Czas na fakty RMF FM.
2: Nie było niebezpiecznych materiałów w podejrzanym pakunku znalezionym na bocznicy kolejowej w Białymstoku, ustalił reporter RMF FM.
3: Policyjni pirotechnicy zakończyli działania, sytuacja wraca do normy.
2: Wcześniej, w związku ze znaleziskiem przy jednym z wagonów pociągu towarowego, zarządzono ewakuację pobliskiej stacji paliw.
3: Wprowadzona została też podwyższona gotowość służb, a w rejonie bocznicy pojawiły się utrudnienia.
2: Trzeci dzień starć strajkujących licealistów i lewicowych aktywistów z policją we Francji.
3: W wielu miastach uczniowie wznoszą i podpalają uliczne barykady.
2: Blisko 100 osób zostało rannych, informuje korespondent RMF FM Marek Gładysz.
4: W wielu miastach policjantów atakują wyjątkowo agresywne bojówki zamaskowanych licealistów i skrajnie lewicowych aktywistów, do których dołączają się młodzieżowe bandy z imigranckich przedmieść. Członkowie tych bojówek obrzucają funkcjonariuszy kamieniami, koktajlami Mołotowa i butelkami ze żrącym kwasem solnym, celują w nich fajerwerkami, są też często uzbrojeni w metalowe pręty i łopaty. Czasami atakują również nauczycieli i tych uczniów, którzy nie chcą przyłączyć się do strajku przeciwko zapowiadanym przez rząd cięciom budżetowym. Uczennica na podpalskim imigranckim przedmieściu w Sardynii została poparzona kwasem solnym. Policja używa gazu łzawiącego pałek i miotaczy gumowych pocisków.
3: Gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM i Radiu RMF 24 będzie profesor Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, polityk Nowej Lewicy.
2: Zapraszamy za pół godziny w imieniu Piotra Salaka.
5: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
3: Zaprasza Krzysztof Berenda, witamy.
6: Dzień dobry, inflacja w Polsce wzrosła z 3,4% do równych 4%. Tym samym inflacja wyszła poza urzędowo akceptowalne poziomy, a przypomnę, że zdrowa inflacja kończy się na 3,5%. Tak to oceniają Narodowy Bank Polski i Rada Polityki Pieniężnej. Teraz jesteśmy zauważalnie powyżej tego zdrowego poziomu. Obecne 4% to za dużo i to oznacza, że czekają nas podwyżki stóp procentowych.
7: To będą, myślę, małe kroki, to znaczy to nie będzie jednorazowa rzecz, ale będą małymi krokami.
6: Ale tych podwyżek się spodziewajmy pewnie już za miesiąc. Tak niedawno w naszym studiu sygnalizował członek Rady Polityki Pieniężnej Ludwik Kotecki. Inflacja rośnie głównie dlatego, że ceny paliw idą w górę, co widzimy przecież każdego dnia i niestety zaczyna się to przekładać także na ceny pozostałych produktów, a zwłaszcza żywności. Po tych danych polski złoty jest w kondycji stabilnie osłabionej. Euro kosztuje 4,37 zł, dolar 3,85, frank szwajcarski 4,61, a brytyjski funt 5,10 zł. Na koniec mam ważne przypomnienie dla przedsiębiorców. Dzisiaj ostatni dzień na założenie skrzynki do e-doręczeń, bo od jutra tym kanałem urzędy będą z firmami się komunikować. Oczywiście, jako że to ostatni dzień, no to strona internetowa biznes.gov.pl częściej nie działa niż działa. Rządowe serwery padły, no bo urzędnicy nie przewidzieli, że tradycyjnie wiele osób będzie składać wnioski na ostatnią chwilę.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: A lada moment, u nas hit na drogę w RMF FM, czyli przejmujecie radiowe stery, co was...

królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Rock Progresywny. Czas na fakty RMF FM.
1: Ty RMF FM.
2: Te o 18 mają dla nas Agnieszka Pietrzak i Tomasz Weryński.
1: Ostrzegamy kierowców, są problemy na drogach.
3: Po wypadku na Krajowej 12 na Dolnym Śląsku.
1: I na 10 w Zachodniopomorskiem.
3: Alert RCB w pracy.
1: Co robić, gdy trzeba szukać bezpiecznego miejsca?
3: Piotr Selak zapyta Sebastiana Gajewskiego,
1: wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej.
3: Gościa popołudniowej rozmowy w RMF FM.
1: Dwie osoby zostały ranne w zderzeniu dwóch samochodów osobowych na drodze krajowej 12 w Głogowie na Dolnym Śląsku.
3: Wprowadzono tam ruch wahadłowy. Bus zderzył się z osobówką na krajowej 10 w Lubnie w Zachodniopomorskiem.
1: Jedna osoba została ranna, trasa, ostrzegamy, jest zablokowana.
3: Po ponad dobie kolejarze usunęli poważną awarię urządzeń sterowania ruchem pociągów między Warszawą a Mazowiecką Zieloną.
1: Jak informowaliśmy w faktach, z tego powodu od rana na Mazowszu odwołanych było 58 pociągów, a 35 było opóźnionych.
3: Co robić, gdy otrzymamy alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, będąc w pracy?
1: Przepisy nie regulują w jasny sposób postępowania w przypadku alarmów i wezwania do szukania bezpiecznego miejsca.
3: Jakich informacji brakuje pracownikom, sprawdzała nasza reporterka Magdalena Greinert.
4: Czy pracę można automatycznie porzucić i szukać schronienia, a może najpierw zapytać szefa o zgodę? Czy wyłączyć maszyny, komputery i zabezpieczyć miejsce pracy, czy raczej nie tracić czasu i zadbać o swoje bezpieczeństwo? Niewiadomych jest znacznie więcej.
5: Czy zostać w domu, pracować zdalnie? Czy powiadomić w takim przypadku szefa? Jak postąpić właśnie z dzieckiem? Czy odebrać ze szkoły? Czy nauczyciele zapewnią bezpieczeństwo? Nie wiem.
6: Czy dzwonić do przełożonego? Czy od razu odbierać po prostu dzieci, zadbać o swoją rodzinę i udać się w miejsce, do którego tak naprawdę nie wiem, gdzie mam się udać?
4: Usłyszałam w Warszawie. Nie wiadomo też, czy czas spędzony w ukryciu trzeba będzie odpracować i czy szef nam za te godziny zapłaci. Pracownicy oczekują też szkoleń i próbnych alarmów, żeby w kontrolowanych warunkach nauczyć się właściwie reagować.
7: Mówimy o tym w faktach RMF FM.
3: Zapraszamy na popołudniową rozmowę w RMF FM i Radiu RMF 24.
1: Piotr Selak i jego gość. Witamy panów.
2: Dzień dobry, a gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM, jak słyszeliście, jest Sebastian Gajewski, czyli wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Nowa Lewica. Dzień dobry, panie ministrze.
8: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: Słyszał pan całą listę pytań, kiedy w takim razie do kodeksu pracy będzie wpisana wojna hybrydowa, tak trzeba powiedzieć.
8: No nie wiem, czy jest potrzeba wpisywania do kodeksu pracy wojny hybrydowej, dlatego że wprawdzie te kwestie nie są wprost regulowane, ale już dzisiaj mamy w kodeksie pracy regulację dotyczącą nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy oraz przede wszystkim tego, co możemy, a co musimy zrobić, kiedy w miejscu pracy mierzymy się z zagrożeniem naszego życia lub zdrowia.
2: Dostaję alert RCBS, jest zagrożenie atakiem z powietrza. Mogę nie przyjść do pracy?
8: Dwie sytuacje. Pierwsza sytuacja, jesteśmy w pracy. Jesteśmy w pracy, otrzymujemy alert RCBS, zagrożenie atakiem z powietrza. W mojej ocenie to jest sytuacja, w której mierzymy się z bezpośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia w miejscu pracy.
2: Ale to jest pańska ocena, czy to jest ocena prawa?
8: To jest, mamy przepis prawa, który mówi, co się dzieje, kiedy mierzymy się w pracy z bezpośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia. Zakładam, że alert RCB, zagrożenie atakiem z powietrza, to jest sytuacja, w której mierzymy się z bezpośrednim zagrożeniem dla naszego życia lub zdrowia. Co wtedy możemy zrobić, co powinniśmy zrobić? Po pierwsze, zawsze musimy się stosować do wszelkich sygnałów ostrzegawczych, które idą czy z RCB, czy z innych organów. Po drugie, jeżeli jesteśmy w pracy i mamy takie bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia, to możemy przerwać pracę, a jeżeli samo przerwanie pracy nie spowoduje tego, że usuniemy to zagrożenie, bo na przykład mamy atak z powietrza, więc powinniśmy się ukryć, możemy, powiadamiając pracodawcę, opuścić miejsce pracy. I w takim przypadku zachowujemy prawo do wynagrodzenia.
2: A jeżeli jest tak jak na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu, jeżeli takie alerty o ataku z powietrza dostaję w nocy, mogę nie przyjść do pracy?
8: No to już jest inna sytuacja, bo nie jesteśmy w pracy, jesteśmy przed podjęciem pracy, nie jesteśmy w dyspozycji pracodawcy. W takiej sytuacji możemy mówić o, bo mamy obowiązek zastosować się do wszelkich ostrzeżeń, alertów, w takim przypadku możemy mówić o tak zwanej innej przyczynie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.
2: Ale czy ten dzień mi zostanie odebrany z moich wolnych dni, czy nie?
8: Jeżeli mamy taką inną usprawiedliwioną nieobecność w pracy, to po pierwsze o tym, czy to jest usprawiedliwiona, czy nieusprawiedliwiona nieobecność, decyduje pracodawca, on o tym rozstrzyga, ale wydaje się, że w takim przypadku powinien zawsze rozstrzygnąć, że ona jest usprawiedliwiona. Po drugie, musimy o tym powiadomić pracodawcę, a po trzecie, z mocy prawa nie zachowujemy prawa do wynagrodzenia, ale pracodawca może nam to wynagrodzenie zapłacić, bo zawsze pracodawca może stosować bardziej korzystne zasady.
2: No to, panie ministrze, czy to nie jest trochę tak, że w takim razie ja, słysząc taki alert albo widząc na swoim telefonie taki alert, będę jednak wolał iść do pracy, no bo nie dostaję realnie wynagrodzenia za ten dzień, jeżeli zdecyduję się, mimo że jest zagrożenie atakiem z powietrza, szukać miejsca ukrycia?
8: Podstawowa zasada w kodeksie pracy, w prawie pracy jest taka, że wynagrodzenie za pracę przysługuje za pracę wykonaną, natomiast wszelkie przypadki, w których wynagrodzenie przysługuje za pracę niewykonaną, muszą być określone przez przepisy prawa pracy.
2: A nie uważa pan, że ten przepis powinien być zmieniony, jeśli chodzi o takie zagrożenie bezpośrednie dla życia pracownika chociażby?
8: I rzeczywiście jesteśmy w takiej rzeczywistości, w której mierzymy się na co dzień z zagrożeniem bezpieczeństwa zewnętrznego. Oczywiście to nie jest tak, że każdy z nas codziennie mierzy się zagrożeniem atakiem z powietrza. Tu nie można siać paniki, ale musimy myśleć w takich kategoriach i sądzę, że ta sytuacja stawia przed nami, w sensie przed rządem, przed ustawodawcą, takie wyzwanie, żeby zastanowić się, czy dla tej sytuacji, a może dla innych związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa, nie należy wpisać jakichś dedykowanych przepisów do kodeksu pracy. Czyli będziemy o tym oczywiście myśleć.
2: Czyli mówi pan, że będzie kodeks pracy dostosowywany do tej niebezpiecznej sytuacji, z którą mamy do czynienia w Lubelskim i na Podkarpaciu, tak?
8: Ta sytuacja związana z zagrożeniem bezpieczeństwa zewnętrznego jest dla nas wyzwaniem. My będziemy to analizować, zastanowimy się, czy jest potrzeba takich zmian w kodeksie pracy. Pamiętajmy, że wszystkie zmiany w prawie pracy wypracowujemy razem z partnerami społecznymi, to znaczy ze związkami zawodowymi i z organizacjami pracodawców.
2: No, myślę, że jest, żeby związki zawodowe się nie zgodziły, prawda?
8: Myślę, że jest przestrzeń na to, żebyśmy o tym rozmawiali. No. Natomiast już dzisiaj, tak jak powiedziałem wcześniej, ten temat zagrożenia w miejscu pracy, czyli jesteśmy w pracy, jest zagrożenie naszego życia lub zdrowia, jest zaopiekowany przez przepisy kodeksu pracy.
2: Ale jest na przykład, a nie wiem, czy jest taka sytuacja, kiedy moje dziecko się boi, moje małe dziecko, które jest w przedszkolu albo w pierwszych klasach szkoły podstawowej, boi się tego, co się dzieje dookoła i po prostu chce, żeby z nim zostać. Nie mogę wtedy iść do pracy. To wtedy co? Znowu muszę kolejny brać dzień wolny i wtedy też nie dostaję wynagrodzenia, rozumiem, panie ministrze.
8: Tak? Mamy różne rozwiązania, które są w kodeksie pracy. Możemy wziąć urlop na żądanie, możemy skorzystać z wolnego w ramach tak zwanej siły wyższej. To nie jest tak, że w przypadku, w którym na przykład potrzebujemy spędzić czas z dzieckiem, dlatego że na przykład dziecko się czegoś obawia, nie możemy skorzystać z tych uprawnień, nie ma takich uprawnień w kodeksie pracy, z których możemy skorzystać, bo absolutnie są. Myślę, że ten przypadek może być kwalifikowany jako przypadek siły wyższej, niezależnie od pracownika i wtedy można skorzystać z czasu wolnego w ramach siły wyższej.
2: Jest jeszcze kilka, dużo i często pojawia się wśród naszych słuchaczy taka odpowiedź, nie wiem jak mam zareagować i nie wiem jak skorzystać z tych przepisów. Ale wrócimy do tego jeszcze w Radiu RMF24 w czasie naszego internetowego spotkania. Pan uważa, że list żelazny dla Marcina Romanowskiego to jest porażka wymiaru sprawiedliwości?
8: Jest to decyzja sądu, jest ona podejmowana przez niezawisłego sędziego i niezależny sąd. Możemy się z nią zgadzać,
2: ona
8: albo
2: zaskakuje, dziwi?
8: Nie zgadzać. Natomiast to, co ja sądzę, to to, że Marcin Romanowski powinien pojawić się w Polsce i powinien odpowiadać przed polskim wymiarem sprawiedliwości na takich samych zasadach jak każdy obywatel.
2: Zdziwienie, oburzenie?
8: Ja jestem nieco decyzją sądu zaskoczony, natomiast no, taka jest decyzja sądu, jeżeli to rozstrzygnięcie sądu będzie prawomocne, no to będziemy się do niego stosować. Natomiast no, jedyna rzecz, która jest pozytywna z tego rozstrzygnięcia, bo ja jeszcze raz podkreślam, Marcin Romanowski powinien być w Polsce, nie powinien uciekać i powinien odpowiadać jak każdy obywatel, to jest taka, że daje szansę na to, żeby Marcin Romanowski po prostu poniósł odpowiedzialność przed polskim wymiarem sprawiedliwości za swoją działalność w Ministerstwie Sprawiedliwości.
2: I tak też argumentuje swoją decyzję sąd, ale pan sobie wyobrażasz sytuację, że Marcin Romanowski chodzi po korytarzach sejmowych i gdy już wróci do Polski z listem żelaznym i ta decyzja sądu się uprawomocni i organizuje na przykład konferencje prasowe, gdzie przedstawia swoją wersję wydarzeń?
8: Ja jestem sobie w stanie ten scenariusz wyobrazić. No, Marcin Romanowski będzie taką żywą reklamą w cudzysłowie Prawa i Sprawiedliwości, pokazując prawdziwą twarz tej formacji, która z Prawem i Sprawiedliwością ma tyle wspólnego, że ma taką nazwę. Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości, człowiek odpowiedzialny za gigantyczne nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, najpierw ucieka za granicę, być może do Naddniestrza, unika odpowiedzialności. Jeżeli będzie chodził po korytarzach sejmowych, myślę, że prezes Kaczyński, jego koleżanki i koledzy z PiS-u raczej nie będą szczęśliwi, bo to jest widok, który naprawdę jest godny ubolewania, a dla nich powinien być źródłem wstydu.
2: A czy szczęśliwy jest polityk Lewicy, bo jest pan politykiem Lewicy, gdy pan widzi wynik wyborczy Darii Gosek-Popiołek, czyli przedstawicielki Nowej Lewicy w Krakowie?
8: Wynik wyborczy Darii Gosek-Popiołek w wyborach krakowskich oczywiście nie jest satysfakcjonujący. Daria Gosek-Popiołek wykonała gigantyczną pracę, zrobiła bardzo dobrą kampanię, przedstawiła dobry, ciekawy program, który budowała razem z ekspertami, z organizacjami pozarządowymi. Wynik jest poniżej oczekiwań, to sobie trzeba uczciwie powiedzieć. Natomiast kiedy patrzę na wyniki wyborów w Krakowie, to myślę o dwóch rzeczach. Znaczy, po pierwsze, są to wybory lokalne, w których głównym aktorem był Łukasz Gibała. On zajął pierwsze miejsce. Jest to polityk, który jest, nie należy do żadnej partii, startował ze swojego komitetu lokalnego. Dostał ponad 30% i to znaczy, że wśród wyborców Łukasza Gibały, który reprezentuje swój komitet lokalny, byli wyborcy wszystkich partii, w tym także Nowej Lewicy. Czyli więc ja bym nie przenosił tych wyników.
2: Czyli chce mi pan powiedzieć trochę tak, jak kiedyś kibice do polskiej reprezentacji Polacy, nic się nie stało, czyli droga Lewica, nic się nie stało, tak?
8: Chcę panu powiedzieć, że przenoszenie wyniku Darii Gosek-Popiołek w wyborach lokalnych w Krakowie na perspektywy ogólnokrajowe Lewicy, a nawet na perspektywy wyborów do Sejmu i Senatu w Krakowie nie jest racjonalne, dlatego że ponad 30% wyborców w Krakowie zdecydowało zagłosować się na kandydata z komitetu lokalnego. No i to jest rzecz, której nie sposób nie wziąć pod uwagę.
2: Gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Słuchaczom RMF FM pięknie dziękujemy, ale jesteśmy cały czas w radiu internetowym i w naszych mediach społecznościowych. Polecamy się w radiu RMF 24.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Komu w drogę? Temu najnowsze notowanie poblisty. Do auta.
0: RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy

0: Encyklopedią Zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
1: Serdecznie zapraszam.

0: Słuchacie RMF Rock Progresywny. Czas na fakty RMF FM.
1: Tomasz Waryński, najnowsze fakty w RMF FM.
2: Zapraszamy.
3: Tylko w RMF FM ustalenia w sprawie Trybunału Konstytucyjnego.
2: Czy dojdzie do przełomu? Posłuchajcie relacji naszego dziennikarza.
3: Szersza autostrada A2.
2: Łódź-Warszawa.
3: Warszawa-Łódź.
2: Usłyszycie o rozpoczętych pracach.
3: A później o bramce naszych piłkarzy walczących ze Szwedami o awans na młodzieżowe Euro.
2: Na koniec przedstawimy
4: potwora wodnego.
3: Malowanego. Przełomu w sprawie zmian w Trybunale Konstytucyjnym w najbliższych dniach nie będzie. Jak nieoficjalnie ustalił dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, Trybunał wcale nie jest w stanie wojny.
2: Mimo wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec trójki nowych sędziów i złożenia w prokuraturze doniesienia na prezesa Bogdana Święczkowskiego.
5: Według moich informacji nowi sędziowie prowadzą z kilkuosobową grupą sędziów powołanych głosami PiS zakulisowe rozmowy mogące wyprowadzić Trybunał z kryzysu. Bogdan Święczkowski nie bierze w nich udziału, jego gwałtowne ruchy i oskarżenia mają jednak swoje źródło właśnie w tym, że prezes o tych rozmowach wie, a wie też, że nie wszyscy sprzeciwiają się tak jak on uznaniu sędziów wybranych przez obecny Sejm. Nieoficjalnie słyszę też, że w najbliższych dniach może dojść do wspólnych uzgodnień nowych sędziów z tymi, którzy nie chcą już wspierać Święczkowskiego. Ich efekt możemy jednak poznać z opóźnieniem, bo wciąż nie jest jasny status Macieja Berka, części sędziów nie ma w kraju, a jeden z nich jest chory. Zgromadzenie ogólne sędziów, na którym ustalenia te miałyby się zamieniać w decyzje, odbędzie się nie wcześniej niż za 2 tygodnie, oczywiście o ile dojdzie do jakiegoś porozumienia.
6: Istotne informacje dla kierowców.
3: Rozpoczynają się prace przy rozbudowie A2 między Łodzią a Warszawą. Autostrada zyska po jednym pasie w każdym kierunku.
2: W faktach reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, na co muszą przygotować się kierowcy?
7: Na początek drobne utrudnienia na węzłach Wiskitki, Warszawa Zachód, Opacz i Mszczonów Północ. Tam w najbliższych dniach drogowcy będą poszerzać dojazdy do alternatywnych dróg dla A2. W listopadzie rozpoczną się już prace na samej autostradzie. Wtedy kierowcy muszą przygotować się na znacznie większe utrudnienia.
8: Naszym priorytetem było to, aby kierowcy mieli do dyspozycji po 2 pasy ruchów każdą stronę. Będą wprowadzone ograniczenia prędkości do 70 km na godzinę. Tego, żeby były one respektowane, będą pilnować odcinkowe pomiary prędkości.
7: Mówi Jędrzej Puzyński z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 3 odcinki autostrady powinny zostać oddane do użytku do końca przyszłego roku. Ostatni, ten najbliżej Łodzi, będzie gotowy wiosną 2028.
2: Nasza piłkarska kadra do lat 21 prowadzi do przerwy ze Szwecją 1-0.
3: W Katowicach trwa mecz eliminacji młodzieżowych mistrzostw Europy.
2: Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
9: Jestem,
2: teraz
9: dobry
2: w faktach. Dobry wieczór, Patryku. Gola strzelił piłkarz, który od niedawna robi furorę w Austrii.
9: Dokładnie tak. Bartosz Mazurek, od tego sezonu piłkarz Red Bull Salzburg, zbiera tam naprawdę dobre recenzje i taką dobrą formę przywiózł na to zgrupowanie. Gol po strzale zza pola karnego. Polacy grają tak, jak do tego nas przyzwyczaiła drużyna Jerzego Brzęczka. Odważnie, kombinacyjnie do przodu, piłka często gościła w polu karnym Szwedów, choć takich klarownych sytuacji strzeleckich nie mieliśmy zbyt dużo. Szwedzi mieli z kolei taki krótki okres, w którym wypracowali sobie jakąś przewagę, rozgrywali piłkę, ale nasz bramkarz Marcel Łubik na razie praktycznie bezrobotny.
2: W Starych Sadach koło Mikołajek na Mazurach trwa Mazury Art Festival.
3: Dzisiaj uczestnicy pleneru malarskiego wspólnie z lokalną młodzieżą rozpoczęli malowanie obrazu, który potem zostanie zlicytowany na aukcji WOŚP.
10: Jaki mamy tutaj temat przewodni dzisiaj?
4: Woda.
10: Jaką masz wizję? Cóż będziesz malować?
4: Potwora wodnego, takiego jakieś stworzenie. Podobne do węża.
11: Ja maluję rośliny wodne, na razie takie zielone tylko tutaj, potem jeszcze jakieś kolorowe kwiaty chcę zrobić.
10: A jak u ciebie?
12: Ja mam taką rybkę kolczatkę. Kulce i rybka.
2: Tworzeniu obrazu przyglądał się nasz reporter Piotr Bułakowski.
3: A fakty wracają o 20.
2: Wtedy również fakty sportowe. RMF FM.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Po 19 od poniedziałku do czwartku Powerplay. I wszystko staje się jaśniejsze, nawet skomplikowane.
0: Słuchacie RMF Rock Progresywny.

Ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

stare.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Rock Progresywny. Czas na fakty RMF FM.
1: Wali przedstawiają Agnieszka Pietrzak i Tomasz Weryński.
2: Czy twoje dane wyciekły podczas ostatnich ataków hakerów?
3: No słuchajcie, kiedy będziemy mogli się o tym przekonać?
2: Po tym, co będzie w przyszłości, powrót do przeszłości.
4: Wspominam dzisiaj czasy, kiedy uczestniczyłem w balach karnawałowych.
3: Zajrzymy na zjazd absolwentów przedszkola.
2: W faktach sportowych bramkostrzelna, piłkarska młodzież.
3: Wynik meczu Polska-Szwecja 3-0.
2: Dopiero za kilka tygodni będziemy mogli sprawdzić, czy nasze dane są objęte wyciekami po ostatnich cyberatakach na firmy medyczne.
3: Tak mówi RMF FM wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
2: Chodzi o ostatnie wycieki danych z oprogramowania Medyk i z firmy Enelmed. Mogły dotyczyć nawet kilku milionów osób.
3: W Warszawie jest nasz reporter Michał Doborowicz. Michale, dlaczego pacjenci muszą wciąż czekać?
5: Najpierw swoją pracę musi zakończyć Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, które teraz zabezpiecza te dane, tak to tłumaczy Krzysztof Gawkowski.
6: Ale przypominam, że każda firma prywatna, której dane wyciekły, musi poinformować osobę, której dane wyciekły.
5: Resort cyfryzacji zapowiada równolegle nowe przepisy, które zabronią firmom, m.in. z sektora medycznego, działania, jeśli posługują się danymi co najmniej 100 tysięcy osób i nie mają odpowiednich systemów zabezpieczeń. Te przepisy wejdą w życie najwcześniej w przyszłym roku.
2: Zrobiliśmy coś dobrego dla godności człowieka. Tak o ulgach podatkowych dla par jednopłciowych mówi nam szef Krajowej Administracji Skarbowej.
3: Zgodnie z interpretacją ogólną wydaną przez ministra finansów, pary, które dokonały transkrypcji aktu małżeństwa zawartego w Unii Europejskiej, mają te same prawa i obowiązki podatkowe, co małżeństwa heteroseksualne.
2: Z niektórych związków zawodowych w urzędach skarbowych zaczęły płynąć głosy, że interpretacja doprowadzi do chaosu w urzędach.
3: Innego zdania jest szef KAS Marcin Łoboda.
7: Według mnie ta interpretacja jest naprawdę bardzo dobrze napisana i ja nie mam żadnych wątpliwości. Jesteśmy też po rozmowach po naradzie z dyrektorami, wicedyrektorami do spraw orzecznictwa i oni też nie mają wątpliwości po przeczytaniu tego wszystkiego.
3: Mówi szef Krajowej Administracji Skarbowej.
2: Światowa premiera oratorium Franciszek Światłe Oczy Serca odbędzie się jutro w Krakowie.
3: Wyjątkowe wydarzenie muzyczne rozpocznie się o 20:00 w Bazylice Franciszkanów.
2: Publiczność zgromadzona w świątyni usłyszy najnowsze dzieło kompozytora Piotra Pałki. Wstęp na koncert jest wolny.
3: Czym w przypadku Franciszka były te tytułowe Światłe Oczy Serca? Kim stał się święty z Asyżu, kiedy spojrzał tak głęboko na innych ludzi, na świat, na naturę?
8: Stał się człowiekiem, który zaczął naprawdę widzieć, o co w życiu chodzi.
2: Tłumaczy autor libretta, poeta ojciec Andrzej Zając.
3: Cała rozmowa Bogdana Zalewskiego z krakowskim franciszkaninem jest na naszej stronie rmf24.pl.
9: Powrót do przeszłości w faktach RMF FM.
3: Wielkie świętowanie w przedszkolu integracyjnym numer 3 w Zawierciu w Śląskiem.
2: Przedszkole obchodzi jubileusz 80-lecia i dziś odbył się tam zjazd absolwentów.
10: Zjazd absolwentów w przedszkolu to takie karkołomne trochę.
11: Owszem, karkołomne, ale mamy nadzieję, że zapoczątkujemy tą tradycję i zjazdy absolwentów będą się w tym przedszkolu odbywały co 10 lat.
4: Wspominam dzisiaj czasy przedszkolne, kiedy uczestniczyłem w balach karnawałowych i mam okazję wrócić też do tych wspomnień.
12: Jako budynek całkowicie jest inny, fantastyczny, piękny, wyposażony, fantastyczne, uśmiechnięte panie, takie jakby przedtem tylko inne pokolenie.
3: W przedszkolu numer 3 w Zawierciu był nasz reporter Marcin Buczek.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
2: A już teraz pierwsze wieczorne fakty sportowe RMF FM. Patryk Serwański, witamy.
13: Dobry wieczór. Dziewiąty mecz, dziewiąte zwycięstwo. Nasza piłkarska kadra do lat 21 pokonała w eliminacjach Mistrzostw Europy Szwecję 3-0. Dwie bramki strzelił Bartosz Mazurek. Ostatnią dołożył w doliczonym czasie po błędzie szwedzkiego bramkarza Daniel Bąk. To był kolejny, bardzo dobry występ drużyny trenera Jerzego Brzęczka. Pierwszy w tym sezonie mecz w Eurocupie rozgrywają koszykarze Śląska Wrocław. Grają u siebie z Budusznością Podgorica, ale ciężko będzie chyba o korzystny wynik. Wrocławianie do przerwy przegrywają wyraźnie 33-51. A szczypiorniści Śląska Wrocław bez szans w ligowym starciu z Industrią Kielce przegrali na wyjeździe 20 26-43. Natomiast Związek Piłki Ręcznej w Polsce przygotowuje się już do startu męskich eliminacji Mistrzostw Europy. Pierwszy mecz Polaków 4 listopada w Opolu. Do sprzedaży trafiły już bilety. To będzie pojedynek z Łotwą. W grupie mamy także Rumunię i Francję.
14: Życie zawodnicze nauczyło mnie, że musimy się skupiać na każdym kolejnym, najbliższym meczu. Na razie skupiamy się na zespole z Łotwy. 2 lata temu graliśmy w Ostrowie, wygraliśmy. Jesteśmy zdecydowanie faworytem.
13: Tak mówił prezes Związku Sławomir Szmal. Karierę sportową kończy zawodniczka, którą kilka lat temu nazywano wielkim, lekkoatletycznym talentem. Kornelia Lesiewicz jako 17-latka biegała już w naszej sztafecie 4x400 metrów. Jej karierę wyhamowały kontuzje. Teraz w wieku 23 lat zawodniczka kończy ze sportem.
15: Dziękuję wszystkim, z którymi miałam okazję współpracować. Dziękuję moim przyjaciołom, mojej rodzinie, ale przede wszystkim dziękuję moim rodzicom. I jednocześnie przepraszam was, że moja sportowa kariera nie mogła trwać dłużej.
13: Lesiewicz jako juniorka została wicemistrzynią świata i mistrzynią Europy w biegu na 400 metrów.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Rock Progresywny. Czas na fakty RMF FM.
1: Pan przejmuje Katarzyna Podraza. Dobry wieczór, witamy.
2: Dobry wieczór, zapraszam. Trzy osoby hospitalizowane po otwarciu tajemniczej przesyłki w placówce żandarmerii na Podkarpaciu. Za chwilę relacja dziennikarza RMF FM. Nieprawidłowe diagnozy pacjentów szpitala w Nowej Soli. NFZ rozpoczął tam kontrolę. W faktach także gorączkowy czas w akademikach.
3: Rozpakowywanie i przeprowadzka to jest, myślę, zmora każdego studenta.
2: Tajemnicza przesyłka w placówce żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie na Podkarpaciu. Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, po jej otwarciu trzy osoby trafiły do szpitala. Krzysztofie, co więcej wiadomo na ten temat?
4: Do placówki żandarmerii w ciągu dnia nadeszła przesyłka w kopercie z Niemiec. Po otwarciu okazało się, że wewnątrz jest pocztówka. Nie wysypała się żadna substancja. Natomiast zaraz po otwarciu koperty źle poczuło się dwóch żandarmów i przebywający w pomieszczeniu cywil. Mieli podrażnioną skórę na twarzy i na rękach. Odizolowano jeszcze czterech żandarmów, którzy byli w pobliżu. Natomiast z sąsiedniej klatki ewakuowano 133 osoby. Na miejsce wezwano ekspertów ratownictwa chemicznego. Trwa ustalanie, co spowodowało obrażenia u poszkodowanych. Powiadomiono Służbę Kontrwywiadu Wojskowego i Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
2: NFZ rozpoczął kontrolę w szpitalu wielospecjalistycznym w Nowej Soli w Lubuskiem, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Ta kontrola to reakcja na informacje portalu Zero.pl. W dokumentacji pacjentów wpisywany był ostry zawał serca. Potem okazywało się, że nie było podstaw do takiego rozpoznania. Część chorych skarżyła się, że traci dostęp do potrzebnych im leków. Przeciwwskazaniem do ich stosowania był właśnie ostry zawał. Z tymi faktami nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, co dokładnie sprawdzi NFZ?
5: Przede wszystkim, dlaczego leczenie zawałów w trybie ostrego zespołu wieńcowego stanowiło większość, prawie 3/4 procedur kardiologicznych w tym szpitalu, a procedury planowe tylko 1/4. W pozostałych placówkach proporcje są zazwyczaj dokładnie odwrotne. Leczenie ostrych zespołów jest lepiej wyceniane i wiąże się z większymi pieniędzmi dla szpitali. Władze lecznicy w Nowej Soli tłumaczyły, że te liczby wynikają z tego, że przyjmują pacjentów z różnych części województwa lubuskiego i specjalizują się właśnie w leczeniu ciężkich przypadków. I właśnie to sprawdzi teraz NFZ. Kontrola potrwa, jak ustaliłem, od 4 do 6 tygodni.
2: Komisja Europejska ustępuje w sprawie kolejnego elementu Zielonego Ładu. Bruksela ma zaproponować roczne odroczenie części przepisów metanowych, które nakładają na importerów gazu spoza Unii obowiązki dotyczące monitorowania i raportowania emisji. Na linii nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginon. Kasiu, jakie jest stanowisko Polski w tej sprawie?
6: Rozmawiałam z wiceministrem energii Wojciechem Wrochną, który powiedział mi, że Polska cieszy się, że Komisja Europejska w końcu dostrzegła problem, ale uważa, że rok odroczenia to za mało. Warszawa od początku zabiegała o 3 lata. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo dostaw gazu. Polska obawia się, że zbyt wyśrubowane wymogi mogą zniechęcić część dostawców spoza Unii do sprzedaży gazu na unijnym rynku. W efekcie mogłoby być mniej dostępnych dostawców, a więc większe ryzyko dla bezpieczeństwa energetycznego.
7: Ludzie w faktach RMF FM.
2: Jutro rozpoczyna się nowy rok akademicki. W Domu Studenckim Ślężak przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu ostatnie gorączkowe przeprowadzki.
8: Pokażesz swój pokój?
9: Oczywiście, zapraszam.
8: No to idziemy.
9: Ten pokój jest jednoosobowy.
8: Jednak cenisz sobie spokój?
9: Myślę, że tak, bo z jednej strony wspaniale jest mieszkać z kimś, kogo się lubi i tak dalej, i to jest bardzo wartościowe, bo dużo wspomnień się nowych kreuje i to jest super przeżycie, ale też samemu jednak człowiek ma trochę więcej luzu, swobody. O, rozpakowywanie i przeprowadzka to jest, myślę, zmora każdego studenta tutaj. W sensie szczególnie osób, które z dalekich stron przyjeżdżają.
2: Na miejsce wybrała się nasza reporterka Martyna Czerwińska, a my już teraz wszystkim studentom życzymy jak najwięcej sukcesu w nowym roku akademickim.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski. Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: A na fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
10: Ewa Pajor z kolejną bramką w piłkarskiej Lidze Mistrzyń. Dla naszej napastniczki to już 46. trafienie w tych rozrywkach w trakcie kariery. FC Barcelona nie dała szans AS Romie. Zwycięstwo na wyjeździe 6-0. Pajor zanotowała także asystę. Koszykarze Śląska Wrocław z porażką w Eurocupie przegrali u siebie z Budycznością Podgorica 75-99. Brytyjski premier Andy Burnham komentuje sytuację Manchesteru City. Komisja Premier League poinformowała wczoraj, że klub jest winny wszystkich naruszeń zasad finansowych, a oskarżenie mówiło o ponad 100 takich naruszeniach. Angielski klub zapowiedział dziś odwołanie, a brytyjski premier był pytany o ewentualną sprzedaż piłkarskiego klubu przez jego obecnych właścicieli. No, ich utrata byłaby dla mnie powodem do poważnego niepokoju. Odegrali ogromną rolę w budowaniu nowoczesnego Manchesteru i rzecz jasna w przekształceniu Manchesteru City w światową potęgę. Ja nie mogę w to ingerować, to byłoby nieuczciwe. Były trener Liverpoolu, dziś selekcjoner Niemców, Jurgen Klopp, do sprawy Manchesteru City, no nie chce się tak naprawdę odnosić. Walczyliśmy na boisku, a o reszcie nie mogę nic powiedzieć, bo nie wiem dokładnie, o co w tym wszystkim chodzi. Szczerze mówiąc, też mnie to specjalnie nie interesuje. Podsumował Klopp. Drugie miejsce Ryka Goczała i Szymona Gospodarczyka na drugim etapie rajdu Maroka. Lepszy był tylko Henryk Lategan z RPA.
11: 300 kilometrów po przerąbanym terenie, bardzo gorąco. Ciśliśmy jak się tylko dało. Złapaliśmy jeszcze dwa kapcie, trafiłem w kamień, ale wszystko to się opłacało.
10: Komentował Eryk Goczał w klasyfikacji generalnej rajdu. Nasz młody kierowca jest szósty.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski. Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Piękny, pogodny, słoneczny weekend przed nami.
0: RMF, rok progresywny. 1, 2, 1, 2, 3, 4.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla siebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Rock Progresywny. Czas na fakty RMF FM.
1: Zapraszam na fakty, które przedstawia Katarzyna Podraza.
2: Trzech poszkodowanych w szpitalu. Ewakuowano 133 osoby po otwarciu przesyłki z Niemiec. Na początek niebezpieczny incydent w jednostce żandarmerii wojskowej na Podkarpaciu. Przełom w sprawie Marcina Romanowskiego. Sąd wydał dla byłego wiceministra sprawiedliwości list żelazny. W centrum Zakopanego nie chcą samochodów.
3: Trzeba sobie z korkami jakoś poradzić.
2: Trzy osoby hospitalizowane po otwarciu tajemniczej przesyłki w siedzibie żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie na Podkarpaciu. Z ustaleń dziennikarza RMF FM Krzysztofa Zasady wynika, że kopertę z pocztówką w środku nadano z Niemiec. Po jej otwarciu nie wysypała się żadna substancja. W trakcie tych czynności źle poczuły się trzy osoby. Dwóch żandarmów oraz przebywający w pomieszczeniu cywil mieli podrażnioną skórę na twarzy i na rękach. Natychmiast zostali przewiezieni do szpitala. Odizolowano także czterech funkcjonariuszy, którzy nie mieli podrażnień. Konieczna była ewakuacja 133 osób. Na miejscu pracowały ekipy ratownictwa chemicznego. Okoliczności incydentu wyjaśniają Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Służba Kontrwywiadu Wojskowego. Jest postanowienie sądu o wydaniu listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. Jeśli się uprawomocni, ukrywający się od blisko dwóch lat były wiceminister sprawiedliwości, będzie mógł wrócić do kraju i odpowiadać z wolnej stopy. Decyzja sądu nie jest prawomocna. Z informacjami dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomku, jakie były powody jej wydania?
4: Sąd uznał, że sprawa Funduszu Sprawiedliwości, w której Romanowski jest podejrzanym, została wyjaśniona w sposób wystarczający, żeby nie stosować już aresztu.
5: Zdaniem sądu rozsądniejszą, korzystniejszą decyzją będzie wydanie listu żelaznego i umożliwienie organom ścigania i sądowi wyjaśnienia tej sprawy.
4: Wyjaśniała rzecznik sądu Anna Ptaszek. Według obrońcy Romanowskiego decyzja sądu jest wręcz korzystna dla śledczych.
6: To postanowienie jest także w interesie samej prokuratury, która może kontynuować to śledztwo, jak pan Marcin Romanowski już się stawi i będzie miał gwarancję, że nie zostanie tymczasowo aresztowany.
4: Z mecenasem Lewandowskim nie zgadza się jednak prokurator. Piotr Woźniak jasno powiada zażalenie.
7: Niestety, ale zaufać podejrzanemu nie mogę. Będzie wywód w argumentacji zażalenia na to postanowienie.
4: Do czasu rozpatrzenia zażalenia Marcin Romanowski pozostaje ścigany listem gończym w kraju i europejskim nakazem aresztowania za granicą.
2: Do sprawy Marcina Romanowskiego wrócimy w naszej porannej rozmowie w RMF FM i Radiu RMF 24. Dwie minuty po ósmej usłyszycie Tomasza Terlikowskiego i posła Jacka Sasina z PiSu. Wy też będziecie mogli zadawać pytania poprzez specjalny formularz na rmf24.pl. Polecamy też wcześniejszą rozmowę o siódmej. Piotr Salak zaprosił do niej Sławomira Dudka, przewodniczącego Rady Fiskalnej. Zapraszamy.
8: Tym żyje Zakopane.
2: Czy centrum tego miasta będzie zamknięte dla samochodów? To pomysł radnych, którzy w ten sposób chcą uwolnić miasto od korków, które paraliżują ruch w sezonie turystycznym. Burmistrz uważa jednak, że ten pomysł na razie nie ma szansy na realizację.
9: Mój pomysł na to jest taki, żeby umożliwić turystom dojechanie do pensjonatu w dniu przyjazdu, wyjechanie w dniu wyjazdu, resztę mają zaparkować pod pensjonatem, poruszać się komunikacją miejską, rowerem, na piechotę.
10: Pytanie, gdzie zrobić parking na 12 tysięcy samochodów i jak tych ludzi z tego parkingu potem przetransportować do pensjonatów. To jest ogromne zadanie logistyczne. Na pewno jest to zbyt duży projekt, żeby miasteczko 25-tysięczne o budżecie niecałe 300 milionów złotych sobie z tym poradziła, bo tutaj mówimy o setkach milionów, jak nie o miliardach złotych.
2: A o tym nowym projekcie mówili radny Zbigniew Szczerba i burmistrz z Zakopanego Łukasz Filipowicz.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
11: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
2: Na ostatnie już dziś fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
12: Jestem dumny, szczęśliwy, że mogę być w szatni z takimi ludźmi, z takim potencjałem, takim nastawieniem. Tak mówi na pomeczowej konferencji Jerzy Brzęczek. Młodzieżówka pod jego wodzą pokonała w Katowicach 3-0 Szwecję i odniosła 9. zwycięstwo w eliminacjach Mistrzostw Europy. Dwa trafienia na koncie Bartosza Mazurka. To był jego debiut w kadrze do lat 21.
13: Nie mogłem sobie wymarzyć lepszego wejścia do tej drużyny, ale to nie jest przypadek. Ta drużyna w początku pokazuje, że jest w niej olbrzymi potencjał i to jest przyjemność tutaj grać z uśmiechem na ustach. Myślę, że każdy chłopak w tej drużynie gra.
12: Podsumował piłkarz Red Bull Salzburg. Dawid Kownacki nie jest już piłkarzem Werderu Brema. Nasz napastnik rozwiązał kontrakt za porozumieniem stron. 3 lata spędzone w tym klubie i zaledwie 22 występy. W tym czasie też wypożyczenia do Fortuny Düsseldorf i Hertha Berlin. A teraz czas na poszukiwanie nowego pracodawcy. Siatkarki kończą przygotowania do nowego sezonu. Tauron Liga Kobiet rusza w piątek i to będzie już 18 ligowy sezon Aleksandry Zaroślińskiej-Król z Unii Opole.
14: Ja nadal mam ochotę przychodzić na treningi, zawsze jestem na 100%, wiadomo, są gorsze dni, ale myślę, że sama ta radość, chcę ją też przekazać tym młodszym zawodniczkom, pokazać, jak można pięknie żyć, kiedy towarzyszy siatkówka. Ja mam dalej w sobie po prostu tą młodą Kasię, która zawsze chce wygrywać.
12: To pasja, miłość do tego sportu, podkreśla Zaroślińska-Król. Tytuł mistrzyni Polski będą bronić zawodniczki PGE Budowlanych Łódź. Jutro też początek walki w rajdzie Sardynii, to będzie impreza, która zakończy sezon Mistrzostw Świata WRC. Liderem klasyfikacji generalnej jest na razie Elfyn Evans. On ma 17 punktów przewagi nad Finem Samim Pajarim, a rajd potrwa do niedzieli.
0: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
11: Sponsorem Faktów Sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.

0: wiodącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24.
1: Serdecznie zapraszam.

0: Słuchacie RMF Rock Progresywny. Czas na fakty RMF FM.
1: Razem.
2: Zapraszam. Zaczniemy od nowych ustaleń w sprawie tajemniczej przesyłki, jaka dotarła do jednostki żandarmerii wojskowej na Podkarpaciu. 3 ranne osoby opuściły szpital. USA kończą wojskową obecność w Iraku. Trump ogłasza zwycięstwo nad państwem islamskim. W faktach będzie także polski akcent w Odysei Christophera Nolana. Oględziny przesyłki o nieznanym pochodzeniu doręczonej do komisariatu żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie na Podkarpaciu wykluczyły obecność środków chemicznych, biologicznych i radiologicznych, podała na portalu X żandarmeria wojskowa. 2 żołnierzy i pracownik wojska, które po jej otwarciu trafili z podrażnieniami skóry do szpitala, zostali już z niego wypisani. Nie stwierdzono też śladów zatrucia. Według ustaleń RMF FM po otwarciu koperty konieczna była ewakuacja 133 osób. Na miejscu pracowały ekipy ratownictwa chemicznego. Okoliczności incydentu wyjaśniają Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Służba Kontrwywiadu Wojskowego. Prezydent USA Donald Trump poinformował, że ostatni amerykańscy żołnierze opuścili Irak. Nazwał to wielkim dniem dla Ameryki i na swoim profilu Truth Social ogłosił zwycięstwo nad państwem islamskim. Wyjście amerykańskich wojsk z Iraku zostało uzgodnione w 2024 roku za kadencji prezydenta Joe Bidena. W szczytowym momencie w 2007 roku żołnierzy USA było ponad 170 tysięcy. W ciągu ponad 2 dekad obecności w Iraku zginęło około 4,5 tysięcy Amerykanów. Dziś weszło w życie rozporządzenie o oznaczaniu punktów schronienia. Zobowiązuje ono wszystkich właścicieli i zarządców budynków do umieszczenia specjalnego znaku, który informuje, że w danym obiekcie jest miejsce, w którym można się ukryć. Łączymy się teraz z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim.
3: Do końca roku na wszystkich budynkach, w których znajdują się punkty schronienia, musi pojawić się odpowiednie oznaczenie. Chodzi o niebieski trójkąt równoboczny na pomarańczowym tle. W przypadku zagrożenia takie miejsce powinno zostać udostępnione potrzebującym. W całym kraju takich punktów schronienia jest ponad 86 tysięcy. Wszystkie można znaleźć na rządowej stronie gdziesieukryć.pl. Na interaktywnej mapie zaznaczone są m.in. garaże i przejścia podziemne, tunele, stacje metra i inne miejsca, które mogą pełnić funkcję tymczasowej kryjówki.
2: Ministerstwo Cyfryzacji uspokaja po ostatnich wyciekach danych z firm, które posługują się danymi medycznymi pacjentów. Chodzi o ostatnie cyberataki na oprogramowanie Medyk i firmę Enelmed. Spowodowane nimi wycieki danych mogą dotyczyć nawet kilku milionów osób.
4: Najważniejszą rzeczą jest to, że żadne dane medyczne, które zostały w jakiś sposób skradzione, nie wypływają na ten rynek, gdzie można by było nimi handlować, bo polskie służby szybko je zabezpieczają, więc uspokajam wszystkich. Szanowni Państwo, dzisiaj to po prostu tracą reputację te firmy, bo polskie państwo i służby działają, zabezpieczając te dane medyczne.
5: Jaka jest teraz strategia rządu? Czy bardziej karać te firmy, jeśli okaże się, że zabrakło podstawowych zabezpieczeń, czy może wspierać te firmy?
4: Polskie państwo będzie prowadziło dwutorowe wsparcie, jeżeli chodzi o wycieki danych medycznych. Po pierwsze, będzie zmieniało prawo tak, żeby firmy musiały inwestować więcej pieniędzy w cyberbezpieczeństwo. Po drugie, będzie je kontrolowało, czy to robi, i bezwzględnie karało, jeżeli firmy nie będą chciały wydawać swoich pieniędzy.
2: Z wicepremierem i ministrem cyfryzacji Krzysztofem Gawkowskim rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Resort zapowiada, że w ciągu kilku tygodni uruchomiona ma zostać możliwość sprawdzenia na rządowym portalu bezpieczne dane czy informacje na nasz temat są objęte ostatnimi wyciekami.
6: Te fakty robią wrażenie.
2: Zaczęło się od zamówienia na jeden żagiel, skończyło się na 15. Do Odysei Christophera Nolana. Żaglomistrzowie z gdańskiej przeróbki szyli je dla filmowej floty, nie wiedząc początkowo, że ich praca trafi do hollywoodzkiej superprodukcji.
7: Wyszywanie okuć, mocowań, tulejek.
8: Jest skrupulatna, ręczna robota.
7: Wykończeniowa tak, natomiast zszywanie całej powierzchni odbywa się na specjalnych, ogromnych maszynach do szycia. Musieliśmy po prostu w kilkanaście osób w pewnym momencie zwijać daną sekcję, żeby móc ją zmieścić pod maszyną.
8: Mając tą świadomość, że Matt Damon pływał na tych żaglach, co się czuje?
7: Na pewno ogromną dumę i radość. Jak gdzieś idziemy w porcie czy brzegiem morza i widzimy w oddali jakiś okręt czy łódkę płynącą na naszych żaglach, no to tak tutaj dodatkowy efekt jest tego, że możemy jeszcze zobaczyć to na wielkim ekranie i oglądając cały film, patrząc na te żagle, możemy sobie tak w głębi duszy przyznać, że robiłem te żagle, pracowaliśmy z kolegami przy tym.
2: Mówi żaglomistrz Grzegorz Polewicz w rozmowie z reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim. A te ogromne i wyjątkowe żagle możecie zobaczyć na zdjęciu na rmf24.pl. Polecamy też kolejne fakty. Zabierzemy Was wtedy do Sopotu. Wracamy o północy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF FM na koniec dnia. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

something.

now.

znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Rock Progresywny. Czas na fakty RMF FM.
1: Na koniec dnia dziękuję Marcin Jędrych. Zapraszam na fakty o północy, które przedstawi Katarzyna Podraza.
2: Polska stawia na śmigłowce Apache. Podpisano umowy na dostawę tych maszyn.
3: Namierzają jednoczasowo około 100 obiektów.
2: Jest przełom w sprawie zabójstwa mieszkanki Piła sprzed 18 lat. Pomogły badania genetyczne. Spacer po sopockim molo już za darmo. Doświadczenia z wojny na Bliskim Wschodzie potwierdzają, że najlepsze do zwalczania ataków dronów są właśnie kupowane przez Polskę śmigłowce szturmowe Apache. Podczas podpisania umów wykonawczych na ich dostawy Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że 96 kupionych przez Polskę maszyn odpowiada potrzebom pola walki, na którym coraz większą rolę odgrywają właśnie drony.
3: Śmigłowce bojowe Apache w swojej najnowszej wersji, którą my kupujemy, są najlepsze do ich zwalczania. Namierzają jednoczasowo około 100 obiektów i mogą oddziaływać na ponad 20 z nich. Więc dzisiaj do systemów obrony powietrznej, obrony przeciwdronowej, Apache jest niezwykle konieczny. Konieczny do osłony wojsk lądowych.
2: Mówił minister Władysław Kosiniak-Kamysz. Zwrócił się też do zagranicznych partnerów o dotrzymanie terminów dostaw sprzętu dla Polski. Nie stać nas na opóźnienia, mówił wicepremier, podkreślając, że gospodarka Rosji pracuje już w trybie wojennym. Jastrzębska Spółka Węglowa ma nowy plan działania. Ma on poprawić trudną sytuację firmy. Plan przyjęto na 9 najbliższych lat. Dziennikarz RMF FM Marcin Buczek zna szczegóły.
4: W ciągu 4 najbliższych lat wydobycie ma się zwiększyć z 13 do 14 milionów ton i w następnym okresie ten ostatni poziom ma być już utrzymany. Jeszcze bardziej ma wzrosnąć wydobycie węgla koksowego, ale jednocześnie spółka planuje w ciągu 4 lat zmniejszyć koszty wydobywania. Na 3 najbliższe lata ograniczone mają być inwestycje, a ich koncentracja to z jednej strony utrzymanie i rozwój produkcji, a z drugiej dbanie o bezpieczeństwo załogi. Plan zakłada też zmniejszenie zatrudnienia. W tym roku z urlopów górniczych w JSW ma skorzystać około 3000 osób, a prawie 1200 kolejnych z jednorazowych odpraw. Tym samym zatrudnienie w spółce zmniejszyłoby się z ponad 20 do niespełna 16 tysięcy pracowników.
2: Poznańskie Archiwum X rozwiązało sprawę zabójstwa sprzed 18 lat. Policjanci z Zespołu do Spraw Przestępstw Niewykrytych zajęli się niewyjaśnioną do tej pory śmiercią 73-letniej mieszkanki Piły. Okrutną zbrodnię popełnił wnuk kobiety. Kluczowe dla przełomu w śledztwie okazały się najnowsze metody badań genetycznych.
5: Wtedy nie można było takiej próbki na przykład przebadać. Natomiast w tej chwili te metody są tak zaawansowane i tak doskonałe, że po pierwsze, można przeprowadzić skuteczne badania śladów biologicznych na bardzo małych próbkach, a po drugie, no te metody powodują, że takiej znikomej próbki biologicznej jakby nie można zniszczyć bezpowrotnie.
2: Mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. 44-letni dziś sprawca trafił do aresztu. Grozi mu dożywocie.
6: Te fakty o zdrowiu warto wiedzieć.
2: Objawia się jak zawał serca, ale nim nie jest. O schorzeniach kardiologicznych mówiliśmy w cyklu Twoje zdrowie. A czym jest zespół złamanego serca? Może do niego doprowadzić silny stres emocjonalny.
7: Nasze serce w sytuacji właśnie jakiegoś emocjonalnego zawodu, straty osoby bliskiej, nagle zaczyna się źle kurczyć. Takie osoby mają typowe objawy zawału serca, bo oczywiście dopiero w szpitalu po wykonaniu dodatkowych badań jesteś w stanie powiedzieć, że taka osoba taki zespół złamanego serca ma. Na szczęście w sytuacji tego typu zespołu, który nie jest tak rzadki, te objawy się wycofują, serce się regeneruje, przynajmniej w większości przypadków.
2: Mówi profesor Maciej Wybraniec, kardiolog z Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach-Ochojcu. Więcej wskazówek, jak dbać o serce, znajdziecie na portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl. A skoro dla serca najlepsza jest aktywność fizyczna, to zapraszamy Was teraz na spacer po najdłuższym drewnianym molo w Polsce, czyli w Sopocie. Teraz wejście na nie jest darmowe. Już wczoraj zjawiło się tam sporo spacerowiczów.
8: Jest tak spokojnie i tak można trochę pobyć z morzem, tak powdychać świeże powietrze.
9: Państwo powolnym krokiem przemierzacie molo.
10: To jest nasz pierwszy krok w Sopocie, także pierwszy raz jesteśmy i zaczynamy od mola.
9: Pierwsze spojrzenie na ten widok, co najbardziej przyciąga wzrok? Widok klifu w Gdyni czy portu w Gdańsku?
10: Obie są piękne.
11: Najbardziej wzrok przykuwa chyba jednak widok Sopotu.
2: Widoki wraz z turystami podziwiał reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. A my odliczamy już czas do kolejnych faktów. W nich usłyszycie o wielkiej odwadze pewnego Brytyjczyka. Być może kiedyś zagra on Batmana. Meldujemy się punktualnie o pierwszej.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Słuchacie RMF Rock Progresywny.

kimkolwiek, cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Rock Progresywny. Czas na fakty RMF FM.
1: Darzyna Podreza. Fly Dubai zawiesza loty po incydencie z drugim pilotem. Omańczyk, który próbował rozbić maszynę, to religijny ekstremista. Bezpłatne szczepienia przeciw HPV. Nowe zasady już od dziś. W stroju Batmana złapał złodzieja. To niezwykłe zdarzenie już za chwilę w relacji naszego londyńskiego korespondenta. Fly Dubai zawiesiły loty do i z Izraela po incydencie, podczas którego według izraelskich władz drugi pilot zaatakował kapitana i próbował rozbić maszynę. Ten mężczyzna to Omańczyk, opisany przez kolegę z pracy jako religijny ekstremista. Izraelskie władze nie mają obecnie przesłanek wskazujących, że napastnik działał na polecenie Iranu lub innej zorganizowanej grupy. Fly Dubai podkreśliły jednak, że przyczyny zdarzenia pozostają nieznane. Kancelaria premiera Izraela przekazała, że ranny kapitan, obywatel Indii, leżał zakrwawiony na podłodze kokpitu, ale zdołał uruchomić mechanizm otwierający drzwi. Pasażerowie obezwładnili drugiego pilota i pomogli odzyskać kontrolę nad maszyną. Amnesty International zarzuca hiszpańskim wojskowym tortury i brutalne traktowanie migrantów w Ceucie. Organizacja udokumentowała 22 przypadki bicia, upokarzania i znęcania się, do których miało dochodzić głównie nocą. Hiszpańskie Ministerstwo Obrony przekazało raport prokuraturze i zapowiedziało wyjaśnienie sprawy. Amnesty apeluje o niezależne śledztwo. Według organizacji, mimo upływu 2 miesięcy, nikt nie został dotąd pociągnięty do odpowiedzialności.
2: Amnesty
1: International przebywała w Ceucie od 10 do 15 września w ramach misji śledczej. W tym czasie zespół przeprowadził rozmowy z 65 migrantami oraz spotkał się z przedstawicielami prokuratury i władz Ceuty. Najważniejsze wnioski są następujące. Setki osób, w tym kobiety i dziewczęta, pozostają w Ceucie bez odpowiedniej ochrony, mówi dyrektor Amnesty International w Hiszpanii Esteban Bel. Młodzi dorośli skorzystają z bezpłatnej szczepionki przeciw HPV, czyli wirusowi brodawczaka ludzkiego. Z opublikowanego przez Ministerstwo Zdrowia obwieszczenia wynika, że od dzisiaj preparat będzie refundowany także dla osób, które skończyły 18 lat do ukończenia 26 roku życia. Do tej pory to szczepienie było bezpłatne do ukończenia 14 roku życia. Szczepionka przeciwko HPV jest zalecana zarówno młodym kobietom, jak i mężczyznom. Eksperci tłumaczą, że zmniejsza ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy, a także na nowotwory głowy i szyi. W faktach teraz Małopolska. Szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda krytycznie o kontrolach kół gospodyń wiejskich w tym regionie. Przypomnijmy, podczas dożynek skarbówka przeprowadziła kontrolę w kilku miejscowościach. Za sprzedaż domowych ciast bez paragonów posypały się mandaty. Szef KAS Marcin Łoboda podkreśla, że przepisy są bezwzględne, ale...
3: Zabrakło tutaj jednego elementu, tego czego w innych województwach jednak nie zabrakło. W Polsce zabrakło informacji przed wydarzeniami, które były, przed organizacją poinformować, powiedzieć, że mogą być takie kontrole i jakie są z tego tytułu konsekwencje.
1: Marcin Łoboda dodaje, że w przypadku dożynek na kontrolę urzędnicy są wysyłani poprzez donosy, a wtedy skarbówka ma związane ręce.
3: I my nie możemy takich donosów zostawić i odłożyć ad acta, tylko no niestety nas obliguje do tego, żeby sprawdzić pewne elementy, czy rzeczywiście tak się dzieje, czy nie. A co za tym idzie, gdybyśmy tego nie wykonali, byśmy mieli zarzut, że administracja podatkowa nie wykonuje swoich zadań.
1: Ocenia szef Krajowej Administracji Skarbowej. Nie nosi stroju Batmana na co dzień, ale w odpowiedniej chwili okazał się prawdziwym bohaterem. Mowa o Brytyjczyku, który w tym właśnie stroju ujął złodzieja. Więcej na ten temat ma dla Was nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
4: Wszystko zaczęło się od zwykłego wyjścia ze znajomymi na imprezę kostiumową. Przed klubem do grupy młodych ludzi podszedł mężczyzna, po czym wyrwał jednej z kobiet torebkę. Niewiele myśląc, młody Londyńczyk, przebrany za Batmana, ruszył za nim w pościg, wspiął się po wysokim murze, odzyskał skradzioną własność i przekazał ją przybyłym na miejsce zdarzenia policjantom. Zdjęcia z tej filmowej interwencji publikuje brytyjska prasa. Bohater tego zdarzenia przyznał, że do reagowania na krzywdę innych wcale nie trzeba nosić maski ani peleryny Batmana. Wystarczy odrobina odwagi i zwykłej życzliwości.
1: I my się z tym oczywiście zgadzamy.
5: Publicystyka w faktach RMF FM.
1: Wracamy teraz do porannej rozmowy w RMF FM. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz był gościem Tomasza Terlikowskiego.
6: Prezydent bierze na siebie odpowiedzialność za podniesienie cen benzyny. Weźmie za siebie tę odpowiedzialność cen paliw i innych cen.
7: No, panie redaktorze, szanowni państwo, za regulację cen paliw odpowiada rząd. Pan prezydent zaproponował swoje rozwiązanie ustawowe, lepsze od tego rządowego. Rząd mówi, że po wejściu w życie ustawy rządowej ceny paliw spadną o około złotówkę, a propozycja pana prezydenta gwarantuje obniżenie cen paliw od 1,70 do ponad 2 zł na litrze. I bardzo konkretnie pan prezydent wskazał, w których miejscach są te możliwości obniżenia cen paliw, jeżeli chodzi o marżę, akcyzę.
6: Prezydent ma swoją propozycję, no, rząd ma swoją i nikt nie ustępuje, a my płacimy. Wie pan, ile kosztuje zatankowanie do pełna? Nie mówię o tirze, zwykły samochód.
7: Wiem, panie redaktorze, bo sam tankuję swój prywatny samochód. Ostatnio tankowałem w sobotę i tankowałem za benzynę za 8,14 za litr. Diesel kosztuje ponad 9 zł w tej chwili, więc te koszty są ogromne. Kiedy popatrzymy na branżę transportową, to tam jest jeszcze więcej. Chwilę temu rozmawialiśmy, no przecież zatankowanie tira to jest od 600 do 1500 litrów. Tyle mieści bak tira, więc jeżeli byśmy przyjęli, że tankujemy do pełna tira, to jest około 13 tysięcy złotych za zatankowanie samochodu.
6: I to natychmiast się przełoży na transport,
7: już się przekłada,
6: na ceny.
7: Już
6: i tak
7: się przekłada, panie redaktorze.
6: No więc, panie ministrze, no to się dogadajcie w końcu.
7: Rząd nie chce się dogadać z panem prezydentem.
6: Pan prezydent chce się dogadać z rządem?
7: Ależ tak, oczywiście, bo zaproponował pan prezydent swoje rozwiązanie ustawowe, bardzo konkretne. Paliwo kosztuje normalnie, gdzie pokazujemy, w których miejscach, mówimy o marżach hurtowej, o marży rafineryjnej, detalicznej, o obniżeniu akcyzy, o tych rozwiązaniach, które mogłyby doprowadzić realnie do obniżenia cen paliw o około 2 zł na litrze. Tymczasem mamy pana premiera, który zapowiadał w 2023 roku, idąc do wyborów, że paliwo będzie kosztowało 5,19.
6: Ale panie ministrze, zapowiadał w momencie, jak nie było ciśnienia,
7: ale przez ten,
6: ale nie
7: dobrze,
6: było
7: tyle tylko,
6: nie było,
7: no. Tyle tylko, że przez 3 prawie lata nic nie zrobił, żeby ta cena benzyny była w okolicach nawet 5,19. Przecież po objęciu władzy nic nie zrobił, żeby ta cena paliwa była niższa i żeby paliwo kosztowało 5,19, a zatem żeby wywiązał się z tych zobowiązań wyborczych.
6: To też uczciwie trzeba powiedzieć.
7: Grubo ponad 6 zł. W tej chwili rzeczywiście sytuacja międzynarodowa jest trudna, wszyscy o tym wiemy. Nie jest zależna od Polski, ale my mamy swoje zdolności, bo Orlen ma swoje zdolności, to jest efekt prac wielu lat i wielu rządów, żeby tak mocną pozycję Orlenu zbudować. To jest kwestia też ostatnich kilku lat i dlatego propozycje pana prezydenta, które mówią o szukaniu rezerw w marżach i akcyzie, to jest rozwiązanie, które ma szansę naprawdę obniżyć ceny paliw.
6: W tej chwili toczy się pewna gra, kto kogo, to znaczy prezydent podpisze, czy nie podpisze.
7: Zupełnie niepotrzebna gra ze strony pana premiera.
6: Ale się toczy, no z pana prezydenta również, to znaczy pan prezydent też nie podpisuje.
7: Ale proszę zobaczyć,
6: podpisze czy nie podpisze?
7: Proszę zobaczyć, co pan prezydent zaproponował. Po pierwsze, rządzący przygotowali ustawę, która stosuje niedopuszczalną w polskim prawie zasadę prawo nie działa wstecz.
6: Rząd
7: to jest pierwsza.
6: Ona była stosowana już i nigdy nic się nie skończyło.
7: Druga kwestia jest taka, i to są te kwestie, które dotyczą konstytucyjności przepisów proponowanych przez rząd. Gdyby rząd naprawdę chciał doprowadzić do obniżenia cen paliw, to tą drugą ustawę, którą zaproponował, by zmienił w taki sposób, żeby była zgodna z konstytucją. Pan prezydent nie zawetował tej pierwszej ustawy, jak próbują wmawiać rządzący, tylko odesłał do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Rządzący przygotowują ten sam projekt ustawy, uchwalają tę samą ustawę, kierują ją do pana prezydenta. No prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest strażnikiem konstytucji. Zaproponował konkretne rozwiązanie prawne, które jest zgodne z polską konstytucją i w opinii wielu ekspertów realnie może doprowadzić do obniżenia cen paliw.
6: Powiedzieć wszystkim, będziecie płacić tyle, ile płacicie, ponieważ nikt nikomu nie ustąpi.
7: Pan premier nie dopuszcza takiego rozwiązania, które by przyjęło propozycję pana prezydenta. Proszę zobaczyć, co zrobił marszałek Sejmu. No, jakby nie skierował na szybką ścieżkę propozycji pana prezydenta, ta ustawa nie trafiła do prac parlamentarnych, a można było to zrobić.
6: I nie trafi, wie pan, że nie trafi.
7: 2 tygodnie temu, kiedy zaproponowaliśmy to rozwiązanie prawne.
6: Pan wie, że ona nie trafi, bo to jest czysta polityka. Kłopot polega na tym, że
7: my wszyscy na tym cierpimy.
6: Że wy się...
7: My wszyscy cierpimy.
6: Co robicie.
7: My wszyscy cierpimy, panie redaktorze,
6: uderzacie
7: z tego powodu,
6: w siebie politycznie, a my płaczemy i płacimy.
7: Panie redaktorze, gdyby rząd i Sejm przyjął rozwiązanie pana prezydenta, płacilibyśmy już dziś taniej za paliwo, więc odpowiedzialność, cała odpowiedzialność...
6: A gdyby prezydent podpisał, to też byśmy
7: nieprawda,
6: płacili.
7: Nieprawda, cała odpowiedzialność ciąży w tej chwili na panu premierze i na marszałku Czarzastym.
6: Panie ministrze, a za chwilę, gdyby tutaj siedział minister z kancelarii premiera, to by powiedział, cała odpowiedzialność tkwi na prezydencie. Nas nie obchodzi, na kim twierdzi.
7: Ale oczywiście, ma pan rację.
6: Obchodzi nas, ile płacimy.
7: Ja też jako obywatel chciałbym płacić mniej za
6: podatki. Premier pyta się o podatki. Będzie podpis prezydenta za zmianami stawek PIT?
7: Na razie mamy, panie redaktorze, drodzy państwo, propozycję rządową. Nie mamy jeszcze uchwalonej ustawy. Czekamy na pracę Sejmu. Zobaczymy, jaka finalnie ustawa wyjdzie z Sejmu i co trafi na biurko pana prezydenta. Są zapowiedzi. Ja
6: no to
7: tylko zwrócę uwagę...
6: Zapowiedzi można ocenić.
7: Jasne. Ja zwrócę tylko uwagę, że pan premier znowu nie wywiązał się z obietnicy wyborczej. Mówił o kwocie wolnej 60 tysięcy złotych. Jednak nie wypełnił tego zobowiązania wyborczego. Kwota
6: budżet
7: wolna jest na...
6: Nie jest z gumy i tak jest bardzo
7: kwota wolna wynosi
6: deficytowa.
7: 30 tysięcy złotych. Tak, sytuacja budżetowa jest dramatyczna. Proszę zwrócić uwagę na ostatnią opinię Rady Fiskalnej. To jest organ, niezależny organ złożony z ekspertów, który od niedawna, od tego roku funkcjonuje. No, projekt budżetu na przyszły rok został zgruzowany przez ekspertów z Rady
6: Fiskalnej.
7: Pan rozumie,
6: że nie da się równocześnie obniżać podatków i budować zmniejszy deficyt. To są dwie rzeczy sprzeczne.
7: Panie redaktorze, zgadza się, sytuacja budżetowa jest zła, ona też ma wynika z sytuacji międzynarodowej, ale jeżeli popatrzymy na ściągalność podatków, w tym podatku VAT, można to bardzo dobrze sprawdzić, analizując prognozy i wykonanie. To okej, generalnie wzrasta ta ściągalność, ale nadal jest niższa i to sporo niższa od zakładanej. Dobrze, na ten rok i na przyszły. A deficyt na przyszły rok jest o 10 miliardów wyższy, zaplanowany o 10 miliardów wyższy w ustawie budżetowej. 282 miliardy złotych. Wobec 272, na które były planowane na ten rok.
6: Zaplanować wszystko, ale pana zdaniem te zmiany proponowane przez rząd, na razie jeszcze nie przedstawione, prezydent może podpisać, czy też ich nie podpisze?
7: Ale ja, panie redaktorze, nie będę tutaj składał żadnych deklaracji politycznych, jaką decyzję podejmie pan prezydent. Poczekamy na ustawę, która wyjdzie z Sejmu.
1: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza. Na kolejną część tej rozmowy zapraszam za niespełna godzinę. Fakty RMF FM o drugiej przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Ja dziękuję za uwagę i do miłego usłyszenia.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Słuchacie RMF Rok Progresywny.

0: Łączą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
1: Serdecznie zapraszam.

0: Słuchacie RMF Rock Progresywny. Czas na fakty RMF FM.
1: Uga, więc czas na kolejne fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Rosja buduje własnego Starlinka. Ukraina chce amerykańskich sankcji na firmy zaangażowane w budowę systemu satelitarnego. Zaskakujący zwrot w sprawie incydentu pod bazą Fairford. Londyn wskazuje na Iran. Pary jednopłciowe mogą wspólnie rozliczać podatki. Jest nowa interpretacja ministra finansów. Ukraina chce, by Stany Zjednoczone objęły sankcjami firmy zaangażowane w budowę rosyjskiego odpowiednika Starlinka. Chodzi o system satelitarny Rozwiad. Kijów ostrzega, że jego uruchomienie może dać rosyjskiej armii możliwość przekazywania danych i naprowadzania na cele w czasie rzeczywistym. Ukraińcy chcą przekazać administracji Donalda Trumpa i kongresowi listę firm oraz osób związanych z projektem. Główny operator sieci jest już objęty amerykańskimi sankcjami, ale niektóre firmy dostarczające komponenty już nie. Rosja rozwija jako system internetu satelitarnego na niskiej orbicie. W tym roku wystrzelono już co najmniej 32 satelity tej konstelacji. Na Podkarpaciu są utrudnienia w ruchu na drodze krajowej nr 28 między Przemyślem a Medyką. W pobliżu Medyki zderzył się samochód osobowy i bus. Jedna osoba została ranna. Służby w tym miejscu wprowadziły ruch wahadłowy.